okienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem.

0: wami.
1: Z duchem Twoim.
0: Eucharystia to szkoła miłości. Bóg z miłości do człowieka przyjął ludzkie ciało, ofiarował swoje życie, daje się jako pokarm umacniający na życiowych drogach. Prosimy w tej mszy świętej, abyśmy potrafili realizować przykazanie miłości w naszej codzienności, każdego dnia, rozpoczynając kolejny dzień naszego życia, pracy, obowiązków. Starajmy się wypełniać go także miłością. A we mszy świętej Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłego Andrzeja Gawrońskiego. Na początku tej mszy świętej dobrego Boga przeprośmy za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Pani z

0: Módlmy się. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Nabot Izraelita miał winnicę w Izrael, obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab zatem zwrócił się do Nabota, mówiąc: oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mego domu. A ja dam ci za nią winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje ci się słuszne, abym ci dał pieniądze jako zapłatę za nią. Nabot zaś odpowiedział: niech mnie Pan broni przed tym, bym miał ci oddać dziedzictwo mych przodków. Achab przyszedł więc do swego domu, rozgoryczony i rozgniewany słowami, które Nabot Izraelita wypowiedział do niego, a mianowicie: nie dam tobie dziedzictwa moich przodków. Następnie położył się na swoim łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł. Niebawem przyszła do niego Izabel, jego żona, i zapytała go: czemu duch twój jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz? On zaś jej odpowiedział: bo rozmawiałem z Nabotem Izraelitą. Powiedziałem mu: sprzedaj mi twoją winnicę za pieniądze, albo, jeśli chcesz, dam ci zamiast niej inną. A on powiedział: nie dam tobie mojej winnicy. Na to rzekła do niego Izabel, jego żona: to ty teraz sprawujesz rządy królewskie nad Izraelem. Wstań, jedz i bądź dobrej myśli. To ja ci dam winnicę Nabota Izraelity. Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią. Następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście sąsiadujących z Nabotem. W listach tak napisała: ogłoście post i posadźcie Nabota przed ludem. Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych. By zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem go wyprowadźcie i kamieniujcie, tak aby zmarł. Jego współobywatele, starsi oraz dostojnicy mieszkający w mieście, zrobili, jak im Izabel poleciła, jak było napisane w listach, które do nich wysłała. A więc ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem. Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadczy przed nim zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Nabot zluźnił Bogu i królowi. Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamieniowali go, wskutek czego zmarł. Sami zaś posłali do Izabel, aby powiedzieć: Nabot został ukamieniowany i zmarł. Kiedy więc Izabel usłyszała, że Nabot został ukamieniowany i zmarł, powiedziała Achabowi: wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota Izraelity, której nie zgodził się dać ci za pieniądze, bo Nabot nie żyje, lecz umarł. Kiedy tylko Achab usłyszał, że Nabot umarł, zaraz wstał, aby zejść do winnicy Nabota Izraelity i wziąć ją w posiadanie. Oto słowo Boże. –

Usłysz, Panie, moje słowa, zważ na moje jęki. Wytęsłuch na głos mojej modlitwy,

bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość. Zły nie może przebywać u Ciebie, nie ostoją

nienawidzisz wszystkich, którzy złoczynią. Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Oto słowo Pańskie. Ewangelia Jezusowa jest bardzo praktyczna. Można by powiedzieć w bardzo dużym uproszczeniu, że jest to taki poradnik życiowy. Co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? Co mam robić i jak mam żyć, żeby dostąpić zbawienia? Ale ten fragment dzisiejszy może budzić w nas pewien sprzeciw, bo to jest ten fragment, który zawsze zasiewa jakiś niepokój. To znaczy, że jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, wyznawcą Chrystusa, wierzę, praktykuję. To znaczy, że co? Że mogą mnie bić, mogą się ze mnie wyśmiewać, mogę doświadczać przemocy? To nie o to w tym chodzi. I nie taka jest interpretacja tego fragmentu. Ale Jezus podpowiada, że ten łańcuch nienawiści, jakiejś agresji, złości należy przerwać właśnie chrześcijańską miłością. Żebyśmy nie odpowiadali złem za zło, bo tak jest najłatwiej. I wtedy czujemy się spełnieni, i wtedy nam jest jakoś lżej. Bo ktoś powie: przecież on mi zrobił tak samo. Jemu się należało. Ona już taka jest. Inaczej nie zrozumie. Dlatego, siostry i bracia, to i pierwsze czytanie dzisiaj podpowiada nam i przypomina, że ta złość, że ta nienawiść, że to, co w sercu nosimy, jeżeli tego nie przerwiemy miłością, to skutek będzie taki, jak właśnie zakończyło się to pierwsze czytanie. Nabot został ukamienowany i zmarł. A Achab z tej chciwości zabrał tę winnicę, którą postanowił, że będzie miał, że będzie posiadał. Nie było tam miłości. Kochani, to jest ta biblijna zasada przebaczenia bez przemocy. Czy my dzisiaj tak potrafimy żyć? Czy w taki sposób potrafimy zrealizować to przykazanie do świętości? Gdyby świat zrozumiał Ewangelię, gdybyśmy my zrozumieli Ewangelię, o ile piękniejsze byłoby nasze życie w społeczeństwie, w rodzinach, o ile piękniejszy byłby świat bez wojen, zawiści, terroru i śmierci niewinnych osób. To jest dla nas dzisiaj zadanie na nowy dzień, kolejny dzień naszego życia, na te zadania, które Pan Bóg przed nami postawi i te osoby, z którymi dzisiaj się spotkamy. Aby nie stawiać właśnie oporu złemu, ale z miłością odpowiadać na to, co może trudne, co może bolesne, z czym może się nie będę zgadzać. Niech Bóg umocni nas, naszą wiarę i uzdolni nasze serca do miłości, która jest owocem Ducha Świętego. Amen. Do Boga zwróćmy się z pokornym wołaniem we wspólnych intencjach.
1: Aby nauka Ewangelii docierała na krańce ziemi i umacniała wszystkich wierzących w wierze, nadziei i miłości, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby stojący przed ważnymi wyborami życiowymi nie bali się podjąć decyzji pójścia drogą powołania kapłańskiego bądź zakonnego, Ciebie prosimy. Aby wysiłki zaangażowanych w różnorodne dzieła pomocy owocowały zmniejszaniem się obszarów skrajnego ubóstwa, głodu, przemocy i nienawiści, Ciebie prosimy. Aby rodzice, nauczyciele, wychowawcy i katecheci wskazywali młodemu pokoleniu trwałe, nieprzemijające wartości wypływające z chrystusowego nauczania jako fundament, w którym warto i trzeba budować gmach własnego życia. Ciebie prosimy, aby nasi bliscy zmarli oraz zmarli z naszej wspólnoty parafialnej, a w sposób szczególny prośmy w intencji Andrzeja Gawrońskiego, zostali oczyszczeni z brudu grzechu i wskrzeszeni do życia wiecznego. Ciebie prosimy, aby każda i każdy z nas, oświecony światłem płynącym z rozważania Słowa Bożego i uczestnictwa w Eucharystii, stawał się siewcą dobra, miłości i życzliwości w otaczającym nas świecie. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze wołanie przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrał.

0: sprawiedliwe.
1: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
1: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którąśmy przyjęli, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Niech Eucharystia uczy nas miłości każdego dnia pośród tych spraw, tych doświadczeń, tych osób, które spotkamy na drodze swojego życia, byśmy potrafili przerwać ten łańcuch nienawiści, zła, agresji w imię miłości Chrystusowej. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak Rosji na Kijów. 4 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych. W płomieniach stanął klasztor Ławra Peczerska, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w całej Ukrainie, w związku z czym Polska poderwała swoje myśliwce. Po kilku godzinach wróciły do baz. W wiadomościach USA tysiące fanów na gali urodzinowej prezydenta Trumpa w Waszyngtonie. Na terenie Białego Domu zorganizowano galę MMA. Na początku wydarzenia nad stolicą przeleciało 12 odrzutowców. Wśród gości jest m.in. prezydent Karol Nawrocki. Gala odbywa się w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa z okazji 250. rocznicy powstania USA. To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Hertogenbosch. W finale wygrał z Aleksem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6. Dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze 47. miejsce.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Ponad 400 osób wzięło udział w 20. nocnej pielgrzymce mężczyzn z Radomia do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Pielgrzymi wyruszyli w sobotę wieczorem, pokonali 26 kilometrów. W niedzielę rano wzięli udział we mszy świętej przed wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia. Zanim wyruszyli, wysłuchali świadectwa porucznika Karola Cierpicy, weterana misji w Bośni i Hercegowinie oraz Afganistanie.
3: No i to wydarzenie, jestem tutaj poruszony za każdym razem, gdzie mogę mówić o Bogu, mogę też o tej historii, w której Bóg ewidentnie jest. Jestem poruszony tym, że tutaj jest pełny Kościół, że ci ludzie się zbierają, że to już 20 lat. Mocno moje takie żołnierska tożsamość, żołnierskie serce rośnie, bo to jest świadectwo.
2: A co mówili uczestnicy?
4: Udało mi się przepustkę dostać od mojej dziedziczki i idę. Muszę się pomodlić za jej zdrowie.
5: Zawsze nigdy nie było czasu. Teraz na emeryturze jestem, to idę pomodlić się o zdrowie swoje.
6: Podziękować Panu Bogu za zbliżającą się 50. ślubu.
2: Tydzień wcześniej w podobnej pielgrzymce udział wzięło 1000 kobiet. Organizatorami są rycerze Kolumba. Z kolei ponad 1000 osób wzięło udział w marszu dla życia i rodziny, który przeszedł w niedzielę ulicami Radomia pod hasłem Czas ochronić życie.
7: Jestem tu dzisiaj dlatego, ponieważ kocham rodzinę. Kocham życie w małżeństwie, kocham życie w rodzinie, kocham wartości, które możemy pielęgnować w tym życiu na co dzień.
8: Po to, żeby pokazać piękno Kościoła, które jest zbudowane na małżeństwie i na rodzinie. Życie jest najważniejsze.
9: Troska o życie jest ważna, bo życie jest darem.
2: Marsz poprzedziła msza święta, którą w Farze celebrował biskup Marek Solarczyk.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, poniedziałek, mamy 15 dzień w czerwcu. O czym myśli Tomek od samego rana? Właśnie o tym, o czym w wiadomościach Michał już wspominał, czyli o tej gali MMA przed Białym Domem. A może coś przed Sejmem zorganizować? O tym już za kilka minut.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: I jak tu nie wierzyć w to, że sport rozładowuje emocje? Donald Trump zamienił Pentagon na oktagon. No, ten pierwszy to siedziba Departamentu Obrony, czy nawet wojny. A ten drugi to ośmiokątny ring mieszanych sztuk walk. Wprawdzie amerykański prezydent nie wszedł do ringu, ale sam fakt, że ogląda walki, mógł mieć wpływ na porozumienie pokojowe z Iranem. A może by coś takiego postawić przed Sejmem? Prezes Kaczyński na przykład lubi rodeo. Premier Tusk bardziej ogląda haratanie w gałę. Na to mógłby też zaprosić prezydenta. A tymczasem okazuje się, że za 2 tygodnie na terenie Sejmu ma się odbyć potańcówka. Pewnie przyniosą chochoła i przez najbliższe miesiące w polskiej polityce znów będzie chocholi taniec.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: To był Ray Charles, a teraz Wieki Wieków, czyli Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 15 czerwca, niedawno, jak i bardzo, bardzo dawno temu. Posłuchajmy.
1: Radio Plus. Wieki Wieków.
2: 15 czerwca 1520 roku papież Leon X ogłosił bullę Exsurge Domine, potępiającą poglądy i działania Marcina Lutra. Tego dnia, w roku 1994, Izrael i Watykan nawiązały pełne stosunki dyplomatyczne. Święty papież Jan Paweł II nie był pierwszym, który chodził po górach. Jeden z jego poprzedników był naprawdę wybitnym alpinistą. To oczywiście Achille Ratti, który zanim stulecie temu został biskupem Rzymu, jako Pius XI zdobywał Mont Blanc, Matterhorn, a na Monte Rosa wytyczył nawet nowy szlak. I to właśnie on ogłosił patronem mieszkańców Alp i alpinistów świętego Bernarda z Menton. Od razu sprostowanie, według najnowszych ustaleń był to bardziej Bernard Zaosty. Zawdzięczamy mu dwa schroniska, które założył blisko 1000 lat temu dla opieki nad pielgrzymami, na przełęczach dziś zwanych Małym i Wielkim Bernardem. Do komunikacji wykorzystywali je już Rzymianie. Na tym drugim, na granicy Szwajcarii i Włoch, stoi pomnik świętego, a założone przez niego schronisko działa do dziś. Można tam spotkać opiekunów i psy zwane, a jakże, Bernardynami. Dziś tam jest ruch mniejszy, bo kierowcy mają do dyspozycji tunel także świętego Bernarda.

0: Uwaga, uwaga, znalazłem Gekona. To nie jest ogłoszenie, to nie, że pod kamieniem gdzieś znalazłem. W internecie znalazłem oto mem na naszym profilu facebookowym, ponieważ mamy poniedziałek, to czego nam bardziej trzeba na samym początku tygodnia i to przed godziną siódmą, na progu całego tygodnia? No uśmiechu, więc uśmiechnięty Gekon, zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku i coś skomentuje. Będzie mi bardzo miło. A teraz już czas na wiadomości, prognoza pogody, czy będzie... No, słońce nawet wyszło, patrzę, padało, lało, a tu nawet słońce, przynajmniej u mnie w studiu za oknem. No to posłuchajmy, jak będzie dzisiaj, jaki będzie ten poniedziałek.
1: Reklama.
2: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
3: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
6: Autopromocja.
7: Radio Plus Radom.
8: Gala MMA przed Białym Domem. Wśród gości Trumpa prezydent Karol Nawrocki. Kolizja samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek. Poznaliśmy szczegóły. Mieszkańcy czekali na to 20 lat. Nowa trasa kolejowa w regionie sądeckim. Jest 7:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Przed Białym Domem kończy się już zorganizowana z wielkim rozmachem gala mieszanych sztuk walki. To z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Wśród ważnych gości był m.in. prezydent Karol Nawrocki. Z jakim przesłaniem jechał do Waszyngtonu?
9: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
8: Mówił w rozmowie z dziennikarzami chwilę przed wydarzeniem prezydent Nawrocki. A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed tym wielkim show. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że zezwolił na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Przyczyną kolizji drogowej z udziałem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka było wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. O szczegółach poinformował wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając

0: Jest także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
1: O czym informował Mateusz Chłystun. Trzy konie śmiertelnie porażone prądem na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Jak ustalili strażacy, zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Jak powiedział nam Martin Halasz ze Straży Pożarnej w Poznaniu, znajdowało się tam więcej koni.
2: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
1: Uratowane zwierzęta przeprowadzono na inny wybieg. Na szczęście nie odniosły żadnych obrażeń.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego czekali ponad 20 lat. Z Nowego Sącza do Marcinkowic znowu można dojechać pociągiem. Pierwsze składy na tej linii pojawiły się wczoraj.
4: Stacja Nowy Sącz Miasto.
5: No i super! Wspaniałe. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale mam nadzieję, że będzie super.
6: Pierwsze kursy, więc musieliśmy pojechać, zobaczyć, przejechać się. A na pewno zapamiętamy, że pojechaliśmy w pierwszym dniu. Dla ludzi, którzy tam mieszkają gdzieś w tych okolicach, to na pewno będzie bardzo pomocne.
4: Stacja Nowy Sącz Chełmiec.
7: Wygodne, przede wszystkim nie trzeba stać w korkach. Bardzo fajne. Będziemy częściej jeździć teraz.
4: Stacja Marcinkowice.
1: Trasa kolejowa Nowy Sącz Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która w przyszłości region sądecki, Limanowski i Podhale połączy z Krakowem. Całość ma być gotowa do 2030.
8: Pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom Grzecznarowskiego 17.
9: Poniedziałek budzi nas z pochmurnym niebem, niewielkie przejaśnienia i chwile ze słońcem, teraz 12 stopni w ciągu dnia, 17 i przelotnie deszcz. Ciśnienie 1006 hektopaskali, wiatr dość mocny,
8: zachodni. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej 12.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Już 5 minut po godzinie 7. Tomek Walaszczyk, dzień dobry, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii. No i jak było stacja Marcinkowice, to teraz będzie piosenka Billie Jean. Artysta Michael Jackson. Dzień dobry.

0: Blondy i Maria na antenie Radia Plus. Uwaga, uwaga, to ważna informacja, mimo że początkowo brzmi, jakby była ze świata polityki tej brukselskiej, europejskiej, nas nie dotyczy, ale jednak wchodzi w życie dzisiaj dyrektywa śniadaniowa. To nie oznacza, że nam będzie Bruksela dyktowała, co mamy na śniadanie zjeść, chociaż w tym wypadku akurat mogłaby podyktować, bo chodzi o miód. Dyrektywa ta nakazuje dokładne informacje na etykiecie, skąd ten miód pochodzi, bo dotychczas człowiek brał i czytał. Mieszanka miodów z Unii i spoza Unii. Tam są domieszki tych miodów chińskich też, chociaż ja wierzę głęboko, że chińskie pszczoły równie są pracowite, a może nawet bardziej, tylko one tam w takich mundurkach szarych i na rowerach te kwiaty zbierają. Dobrze, w każdym razie już nie będzie tak, że mieszanka miodów z Unii i spoza Unii, będzie trzeba dokładnie napisać. Tak jakby ktoś napisał, że miód wielokwiatowy z kwiatów i nie z kwiatów. No. Teraz będzie wszystko dokładnie wyszczególnione. Ja bym był za tym, żeby Bruksela nam nakazała ten miód jeść, szczególnie ten nasz, polski, albo nawet unijny, bo on jest poddawany kontroli, bo nie jesteśmy w czołówce krajów, które miód spożywa. To jest niezwykle zdrowa rzecz, także jak apelowałem, żeby sobie dosłodzić herbatę, to nie cukrem, tylko miodem. Chociaż jak na wrzątek ten miód weźmiemy, to trochę właściwości straci, ale już zawsze i tak będzie zdrowiej. 15 minut po godzinie 7, kogo zastałem przy śniadaniu, temu życzę wszystkiego smacznego.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WIS-GIOP w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, uczelnia TS.pl.
1: Po reklamie.

Runaway to teraz będzie o ucieczce, ale ucieczce ze szkoły. Sam się teraz zastanawiam, bo mam dzieci w szkole i to chyba jeszcze tam definitywnych, ostatecznych ocen wystawionych nie ma. Co innego ósmoklasiści, którzy są już dawno po egzaminach, ale w tych wcześniejszych klasach to jeszcze tam się wszystko chyba waży, ale już niedługo oceny będą wystawione. Tymczasem, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, coraz więcej dzieci ucieka ze szkoły, czy tam ucieka, sami nie uciekają. Rodzice ich porywają na wakacje, zanim jeszcze rok szkolny się skończy. W ostatnim tygodniu ten eksodus jest już masowy, no i okazuje się, że wszystkiemu winne są finanse, bo okazuje się, że jak pojadą od razu, nawet jeszcze przed końcem roku, to jest taniej. Sam kiedyś przeglądałem opcje kempingów we Włoszech. No, to nie jest tak, że jest troszkę taniej. Tam różnica jest kolosalna, to będzie to skokowo rośnie. Pojechać pod koniec czerwca, no to można sporo zaoszczędzić. Jak to rozwiązać? Ja mam pewien pomysł, żeby było tak jak na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. To nie tak, że już jest wszystko rozstrzygnięte, tylko decyduje finał. Ostatni mecz. W ostatniej chwili, jak ktoś wygra finał, za chwilę zdobywa i dostaje do ręki trofeum. I niech tak będzie z ocenami. Do ostatniej chwili niech się ważą sytuacje, niech jeszcze są jakieś poprawki, niech jeszcze ktoś odpowiada przy tablicy, to taki finał. Może nawet rzuty karne niech będą pod koniec. No w szkołach też są kary czasami. No i pół godziny po wystawieniu ocen, paski, nagrody, dyplomy, książki. No i można się rozejść i pojechać na wakacje. Niech będą emocje do ostatniej chwili. A tak już wszystko prawie pozamiatane. Zdzisława Sośnicka, Aleja Gwiazd na antenie Radio Plus za 4 minuty w 7:30. Przypominamy, połowa czerwca. Wakacje już za niecałe 2 tygodnie.

0: Idziemy aleją, a może jedziemy ścieżką rowerową gwiazd, a może idziemy chodnikiem gwiazd do pracy. Rozpoczynamy nowy tydzień, to poniedziałek. Dzień dobry, pisze do nas Katarzyna. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Doceniajmy nawet najprostsze rzeczy. Ten uśmiech to uśmiech Gekona na naszym profilu facebookowym i tam też można składać różne życzenia, napisać nam coś miłego. Jak coś niemiłego napiszecie, to przynajmniej dyplomatycznie poprosimy. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Plus Radom.
8: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. W Kijowie i Charkowie zginęło co najmniej 9 osób. Rannych jest kilkadziesiąt. Wśród ofiar jest 5 strażaków, którzy gasili pożar w Charkowie. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole drogowe. Rusza ogólnoeuropejska akcja Alkohol i Narkotyki. Przez cały tydzień na drogach będzie można spotkać więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą badać trzeźwość i przeprowadzać testy na obecność narkotyków. Katastrofa samolotu w Stanach Zjednoczonych. W pobliżu lotniska w Butler w stanie Missouri maszyna z nieznanego powodu zawróciła i rozbiła się w pobliżu autostrady. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zginął pilot i 11 spadochroniarzy. Służby ustalają przyczyny wypadku. Dwie wygrane i dwie porażki. Z takim bilansem polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. W ostatnim meczu zawodów w Chinach Polacy wygrali 3-2 z Ukrainą. Teraz biało-czerwoni wystąpią w Polsce. Turniej w Gliwicach odbędzie się w przyszłym tygodniu.
9: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. W niedzielę ulicami Radomia przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 1000 osób. Celem inicjatywy było ukazanie piękna małżeństwa i rodziny oraz wartości życia ludzkiego. Jeden z organizatorów, Michał Podlewski.
10: Spotkaliśmy się po raz kolejny, już po raz 14, żeby tak naprawdę manifestować piękne wartości. Dwie najważniejsze wartości w życiu. Życie i rodzina, bo od nich wszystko się zaczyna.
9: Marsz poprzedziła msza święta, którą w kościele farnym celebrował biskup Marek Solarczyk.
11: Wstajemy z wdzięcznością, z szacunkiem dla tego bogactwa Bożych darów wpisanych w wasze życie małżeńskie, kochani małżonkowie, w nasze życie rodzinne, bo każdy z nas jest wpisany w rodzinę.
9: Po marszu na Placu Jagiellońskim odbył się koncert zespołu Siedzwcy, Lednicy oraz piknik rodzinny. W Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Głód Wolności Radomski Bunt Czerwiec 1976. W 50. rocznicę wydarzeń Radomskiego Czerwca wystawa przypomina o drodze do wolności i solidarności. Ekspozycje tworzą obrazy, grafiki, plakaty, rzeźby oraz wydawnictwa niezależne. Ekspozycje można oglądać do 31 października.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Poniedziałek budzi nas z pochmurnym niebem. Jest wietrznie, niewielkie przyjaśnienia i chwile ze słońcem. Teraz 12 stopni w ciągu dnia, 17 przelotny deszcz. Ciśnienie 1006 hektopaskali.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
13: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Ciao, ciao, Siciliano oczywiście. Dlaczego by się nie napić rano sycylijskich pomarańczy soku wyciskanego? O, świetny pomysł, tylko nie mam pod ręką. Za 26 minut 8. No, drzewka pomarańczowe raczej u nas nie rosną, ale inne rzeczy zasadzamy i zachwycamy się. Przypominam o naszej zabawie Twój Zielony Zakątek. Przed godziną 8 jeszcze przypomnę o szczegółach akcji. Możecie już wysyłać swoje zdjęcia wspaniałych zielonych zakątków, a po 8 będziemy nagradzać.

0: cyklu najdziwniejsze newsy, jakie przeczytałem ostatnio, a to z ostatniej doby chyba nawet, jest zdarzenie z Warszawy. Zdarzenie wygląda, jakby było zderzenie, bo samochód rozbity, ale nie tak całkiem. Stoi sobie gdzieś zaparkowany i okazuje się, że w środku, w bagażniku był koń. Koń był, kucyk taki mały, jeszcze gołębie. Koń miał jakieś tam warunki, bo na sianie sobie leżał, ale co tam się stało, dlaczego w samochodzie zaparkowanym? Mężczyzna, który przyznał się do tego, że to jego samochód i jego zwierzęta, dostał mandat i to jeszcze wszystko będzie wyjaśniane. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o konie pod maską, to nie o takie konie chodzi zupełnie, no. I sprawdzajmy, co tam jest w samochodzie albo pod samochodem, bo czasem zdarza się, że koty sobie śpią i odpoczywają pod, zanim wyruszymy. Chociaż jak one usłyszą ryk silnika, to pewnie uciekną. Chociaż coraz więcej samochodów ryku nie wydaje. Gładziutko, cichutko, kot mógłby nie zauważyć. Za 18 minut będzie godzina 8. No dobra, nie o zwierzętach będzie, ale nie o faunie, ale o florze. Za chwilę twój zielony zakątek. Za kilka minut przypomnimy o naszej zabawie.
1: Reklama.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować

0: przejrzystym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych Światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
4: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: Zielony Zakątek.
1: If I could turn back time, gdybym mógł cofnąć czas, no ale tak się nie da, pędzimy naprzód najwyżej. W przyszłym roku inaczej się zrobi z tą sadzonką, która nam nie wyszła. A pogoda też potrafi sporo namieszać. No dobrze, twój zielony zakątek, wracamy do naszych przestrzeni zielonych, nie tylko zielonych, bo zakwitły w różnych kolorach nam kwiaty, wspaniałe roślinki, którymi się chwalicie. No i miejsca zaaranżowane tak, żeby móc pod gołym niebem, albo na balkonie, albo nawet w pokoju sobie swoim w biurze niektórzy odpocząć przy zieleni, bo zieleń uspokaja, ale jak uspokaja pielęgnowanie tego wszystkiego, to dopiero. Gorzej jak każe się nastolatkom na przykład skosić trawę albo coś, no to człowiek tak troszkę musi się namęczyć bardziej, niż jakby sam to zrobił. Czekam na wasze zgłoszenia na stronie internetowej radioplus.pl. Twój zielony zakątek. Wysyłajcie zdjęcia swoich zakątków, miejsc, gdzie odpoczywacie, o które dbacie, które pielęgnujecie, a damy wam w finale oczywiście, to główna nagroda naszej zabawy, 5000 zł na upiększenie tego ogródka. Ale codziennie mamy wspaniałe koszulki pod hasłem Czasami przesadzam. No niektórzy to jak się wezmą za ogrodnictwo, to przesadzają, ale pięknie jest dzięki temu. Czekam na zgłoszenia.
0: Twój zielony zakątek.
1: A do godziny 8:05 zaśpiewa nam teraz Kylie Minogue.

0: z niego i mam właśnie taką minę jak ten Gekon. Jaco, uważaj na ten kubek, ostrożnie, myć ręcznie, dokładnie i trzymać w bezpiecznym miejscu, z dala od krawędzi półki czy stołu. Piotr jeszcze napisał, każdy lubi dostawać zabawki, a jak przy okazji spełniają się marzenia, czemu nie, tylko z czasem te zabawki coraz droższe i brak sponsorów. No tak, no ale jesteśmy dorośli, trzeba sobie czasem na niektóre zabawki zapracować. No to cóż, do pracy, wracamy, rodacy, za 2 minuty 8 wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody przed nami, a przeboje z nutą nostalgii po tym wszystkim, od czego zaczniemy kolejną godzinę, tak na zachętę. Będzie temat muzyczny, serialowy Jan Hammer i Crockett Team.
1: Reklama. Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
2: Poczekaj, no gdzieś to było. No, chwila. Coś się znowu zawiesiło.
3: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu, ulica Chrobrego 22, telefon 48 385 77 15.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
9: Autopromocja.
10: Radio Plus Radom.
11: Nie żyje 9 osób, zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Więcej kontroli na drogach, rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. To jego premierowy tytuł w karierze. Kamil Majszak wygrał turniej w Holandii. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym zmasowanym ataku. W Kijowie i Charkowie zginęło łącznie 9 osób, rannych zostało 30. W stolicy uszkodzone są m.in. budynki mieszkalne i sąd. W płomieniach stanął też historyczny klasztor Ławra Peczerska, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W czasie ataku zabrzmiały dzwony. Pożar objął 800 metrów kwadratowych. Rosyjski dron uderzył w centralną część dachu soboru w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uszkodzonych zostało wiele obiektów w górnej części soboru. Obecnie oceniamy stan budynku, aby sprawdzić, czy w ogóle będzie można go odrestaurować. Mówi dyrektor Maksym Ostapenko. Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Od dziś do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym skupią się mundurowi?
12: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym, która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
11: O czym informował Mateusz Chłystun. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem sądu. Chodzi o wystrzał z prywatnej broni myśliwskiej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Do tego zdarzenia doszło w styczniu 2024.
13: Funkcjonariusz wniósł na teren jednostki prywatny sztucer
8: bez wymaganej zgody przełożonych. Podczas sprawdzania broni padł strzał, a pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz.

0: Nikt nie został ranny. Sąd rejonowy w Radomiu uznał byłego już policjanta za winnego niedopełnienia obowiązków, ale warunkowo umorzył postępowanie na rok próby. Mężczyzna ma wpłacić także 7000 zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także pokryć koszty procesu. Sąd złagodził wyrok uwzględniając nienaganną służbę i odejście policjanta na emeryturę.
1: Z Radomia Anna Badowska, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Kamil Majchrzak zdobył premierowy tytuł w karierze. Polak wygrał turniej ATP 250 w holenderskim Hertogenbosch. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Minora.
3: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery. No wyjątkowo się cieszę, że też gdzieś zapisałem się na nutkach historii jako zwycięzca turnieju ATP i to już ze mną zostanie.
1: Majchrzak dołączył do Wojciecha Fibaka oraz Huberta Hurkacza jako trzeci polski tenisista w historii, który zdobył singlowy tytuł głównego cyklu ATP. Dzięki tej wygranej awansował na 47. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze.
4: No i dzisiaj musimy przygotować się na to, że będzie wietrznie i nie za ciepło, do 17 stopni. Przydadzą się też parasole, bo przelotnie będzie padał deszcz. Zachmurzenie dziś duże. Ciśnienie 1006 hektopaskali, wiatr zachodni.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, wstajemy z uśmiechem, z humorem. No i z przebojem i z notą nostalgii. 5 minut po godzinie 8 to poniedziałek 15 czerwca. A jak Kasia wróci, to ho, ho. Humor będzie jeszcze lepszy. Mówię o sobie. Na razie niech odpoczywa, niech nabiera sił. Później ja będę miał wakacje. No trudno.

0: zielony zakątek.
1: A dzisiaj faktycznie jest zakątek, do którego chyba ciężko dotrzeć. Adam z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wąska ścieżka prowadzi nad to oczko wodne. Jak tam dojść?
2: To jakoś da radę. Tak na zdjęciu może dokładnie nie widać, ale jest dostęp od przodu.
1: No dobra, a powiedz mi, czy oczko wodne, które tutaj ja mam na zdjęciu przed sobą, to wymaga jakiejś pielęgnacji, czy po prostu tam już się wodę wpuszcza, wszystko jest zadbane i tak sobie jest?
2: No to nie jest takie proste. Chciał, nie chciał, pomimo tego, że jest tam taki strumyczek też dopływający, to glony regularnie się pojawiają.
1: I co, je trzeba wyczyścić, znaczy uprzątnąć?
2: Troszeczkę trzeba poświęcić czasu, żeby od czasu do czasu przynajmniej te nitkowate glony usunąć.
1: No dobrze, a dookoła pozarastało, znaczy brzmi to brzydko, jak coś pozarastało, to zwykle mamy na myśli jakiś bałagan, chaos, ale to widzę, kontrolowane jest wszystko.
2: Dosyć tak. Z tyłu jest łąka kwietna, która teoretycznie miało tam być kilkadziesiąt gatunków. No, jest kilka, ale tak w trakcie sezonu się zmieniają te gatunki kwitnące, więc w zasadzie jak od wiosny zaczyna kwitnąć, tak do jesieni, coś tam zawsze kwitnie sobie.
1: I dużo pszczół i innych bąków trzmieli was odwiedza?
2: Dużo, tym bardziej, że tam pomagamy trochę pszczołom murarkom i kilkaset tych pszczół murarek tam sobie funkcjonuje w okolicy.
1: No to świetnie. Wspaniałe zdjęcie, dużo zieleni, ale dużo już roślin, które zakwitły. Dziękuję za udział w zabawie. Wysyłamy koszulkę, a to zdjęcie trafia do naszego pliku finałowego. Do usłyszenia i miłego dnia.
2: Dziękuję ślicznie, do widzenia.
1: Twój zielony zakątek, szczegóły na stronie radioplus.pl, tam specjalny formularz, możecie też swoje zdjęcia wysyłać, my je oglądamy i naprawdę trudno się zdecydować, kogo dzisiaj nagrodzić, ale kolejne dwie edycje naszej akcji jeszcze dzisiaj po godzinie 9 i później po 13.
0: Twój zielony zakątek.
3: Reklama.
4: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wermera 12, www.kowalczyk.eu.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus.

Praca czeka, praca czeka. Oto nazwa stanowiska. Młodszy opiekun lub młodsza opiekunka zwierząt w sekcji ssaków drapieżnych w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. Interia o tym pisze. No i doprecyzowuje, że chodzi o dzikie koty, lwy, tygrysy, pantery śnieżne, pantery mgliste i inne takie jeszcze. Jest też niedźwiedzica himalajska i niedźwiedzice brunatne. No trzeba je karmić, wymyślać im rozrywki. No z tymi zabawami to ja się boję, bo zwykle młode przez zabawę uczą się, jak polować, więc no może nie w to się bawmy. Ale praca jest też fizyczna, trzeba będzie wywozić mnóstwo ekstrementów i innych takich. No więc wynagrodzenie no jest takie, no pewnie ktoś będzie tam awansował później, więc o wynagrodzeniu nie będę mówił, ale trzeba wykazać się siłą fizyczną. I teraz pytanie, które sobie wszyscy teraz zadają, czy jest bezpiecznie? Ano jest bezpiecznie, bo nigdy się nie przebywa na tym samym wybiegu z lwem czy tygrysem. Jest wyjątek tylko manule i żbiki. Te pierwsze są bardzo płochliwe i w ogóle nic nie zrobią, a żbiki to już starsze państwo i się w ogóle nie interesują opiekunami swoimi. No fajna praca, tylko mocno fizyczna i trzeba się zaprzyjaźnić z tymi zwierzętami. Nie brzmi tak strasznie, jak mogłoby się wydawać, że będziemy się szarpać z jakimś lwem lub tygrysem. Ja tam jak byłem w zoo, to miałem wrażenie, że ten lew to cały czas śpi i nie zwraca na nikogo uwagi. Za 3 minuty w 9:30 Freddie Mercury już teraz.

0: też o miłości. Wcześniej, żeby poprosić do tańca, tylko wystarczy, tylko do tańca poprosić, a teraz już I Was Born to Love You i Freddie Mercury. Przycinamy troszkę tę piosenkę, bo czas nas goni. Za chwilę w 8:30 najnowsze wiadomości w skrócie. Prognoza pogody bardzo ważna dzisiaj, chociaż chyba nikt się nie odważy powiedzieć, jak się ubrać, bo jest tak kapryśnie na zewnątrz, ale temperatura będzie rosła. W stronę weekendu powyżej 30, i to zdecydowanie powyżej 30 stopni będzie, jeżeli nic się nie zmieni, ale już na te kilka dni przed to chyba te modele się nie mylą. Właśnie, będziemy jak modele na wybiegu za kilka dni, ale to jeszcze nie dzisiaj.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Jest w pół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na Lubelszczyźnie, zablokowana jest droga krajowa numer 17. W miejscowości Łopiennik Nadrzeczny na trasie Lublin-Zamość osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Ranna jest jedna osoba, na miejscu są policjanci, którzy kierują ruch na objazdę. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 10. Dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna, który podczas koncertu w Gorzowie odpalił w tłumie petardę. Jedna osoba, kilkuletnie dziecko, trafiła do szpitala. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Mężczyzna próbował uciec, ale szybko został zatrzymany. Ekstremalne upały zagrażają milionom mieszkańców USA. Szczególnie niebezpiecznie będzie w Kalifornii i Oregonie. Termometry pokażą tam nawet 43 stopnie. A nocą temperatura nie spadnie poniżej 21. Alerty będą obowiązywać do jutrzejszego wieczora.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Pomnik i skwer świętej królowej Jadwigi w Jedlni w powiecie radomskim został poświęcony przez biskupa Henryka Tomasika. Uroczystość odbyła się wczoraj w 640. rocznicę ślubu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą. Ksiądz Janusz Smerda, proboszcz parafii.
2: Dzisiejszą uroczystością przedłużamy wielką historię zapoczątkowaną wieki temu przez dwie świetlane postaci, świętą Jadwigę i królową i króla Władysława. Niech to dzieło owocuje w naszym życiu wzrostem wiary, troską o kulturę i potrzebą przekazania historii kolejnym pokoleniom.
1: Całość odbyła się w trakcie festynu przeciw niepamięci Cud Miód. Radomscy policjanci zabezpieczyli około 400 gramów narkotyków za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, odpowie 56-letnia mieszkanka powiatu radomskiego. Kobieta została zatrzymana przez policjantów z Wydziału do Spraw Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Funkcjonariusze zabezpieczyli w sumie około 400 gramów środków odurzających. Zastosowano wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Przypomnijmy, przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 10 lat.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: No trzeba ubrać się cieplej, bo rzeczywiście ten wiatr dość mocno wieje z prędkością 30 km na godzinę, ciśnienie 1006 hektopaskali. Jest pochmurno, wietrznie i przelotnie pada deszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Poniedziałek, czyli początek tygodnia, w dobrych humorach, przed nami dużo wyzwań. No, a to przyprawia o dobry humor, mam nadzieję, za 26 minut dziewiąta. Byleby wszystko sobie dobrze zaplanować, ja już rozpisałem sobie Shaking Stevens teraz, później Bonnie M.

0: hej, hurej, jaki sukces się wydarzył, ale nie w USA, tylko w Italii. Mieszkaniec Piemontu odzyskał swój skradziony skuter. Sęk w tym, że on został skradziony, kiedy to? W 1984 roku. 1984 rok. No i policja, czy tam karabinierzy ostatnio zatrzymali jakiś skuterek, który jechał bez tablic rejestracyjnych, sprawdzili w swoich danych i okazuje się, że to skradziony jest motocykl, znaczy ten motor, skuter. No i trafił do właściciela, który już dawno zapomniał, że miał coś takiego. Też pewnie pamiętam, że jako 16-latek jeździł skuterem. Teraz ma 58 lat i swój skradziony sprzęt odzyskał. Pozytywna wiadomość jest taka, że to on jest na chodzie. I teraz ja tak sobie zacząłem myśleć i robić nadzieję. Oddajcie mi mojego Seata. Chociaż patrząc na to, ile czasu zajęło to we Włoszech, mogę tam jeszcze ze 25-30 lat poczekać. Chociaż jak mi go oddadzą, to już będzie taki wiekowy, że go tutaj do centrów naszych miast nie wpuszczą. W ogóle go chyba do ruchu nie dopuszczą, ale może będzie jeszcze jeździł. Najwyżej sobie żółte tablice przybije i będzie spokój. Za 19 minut 9.
1: Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WizBiop w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, uczelnia TS.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zaciśnięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem, jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
2: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
3: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19.
4: Magda Gliszczyńska
3: i Wojtek Sałek.
0: Autopromocja. Radio Plus Radom.

I tak w poniedziałek biegniemy brzegiem morza do celu, jakim jest piątek, a nie tam piątek, być może do jakiegoś celu zawodowego, osobistego, żeby tak wyglądało i w takich humorach, w jakich piszecie do nas. Magdalena Aleksandra przypomina mi o piosence Without You. Harry Nilsson urodził się 15 czerwca 85 lat temu. Dziękuję za tę brakującą informację z kartki, z kalendarza. I Wiesława też napisała: bardzo nam miło, to tak na finał dzisiejszego poranka. Mi to zrobiło dzień na przykład. Bardzo lubię słuchać waszego radia, słucham wam różnych stacji radiowych, ale wasze radio jest najlepsze i teraz słucham codziennie od rana do wieczora. Pozdrawiam wszystkich prowadzących, dziękuję i przekażę tym, którzy nie natrafią na te informacje. Tymczasem miłego poniedziałku, oby do wtorku, wtorek rano też rozpoczniemy wszyscy porankiem z Radiem Plus, ale zostańcie z nami za chwilę. Agnieszka Morawska po godzinie 9. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobacz.

0: dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autoryzowany dealer Renault, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
4: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Radom.
7: Zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Rozpoczyna się przesłuchanie Mateusza G. Ceny ropy idą w dół. To po informacji o porozumieniu między Iranem i USA. Wracał z wesela pijany uszkodzonym samochodem. Mężczyzna zatrzymany na A1. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W prokuraturze w Chojnicach rozpoczyna się przesłuchanie Mateusza G. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Ciało taksówkarza znaleziono w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Młynki. O szczegółach Dominika Bakura.
8: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
7: 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Obniżką cen ropy zaowocowała informacja o zawieszeniu konfliktu i ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Choć oficjalne podpisanie porozumienia ma się odbyć dopiero w piątek, to zarówno USA, jak i Iran już zadeklarowały zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. O reakcji światowych rynków Mateusz Chłystuna.
9: Przez cieśninę Ormus przepływa około 20% transportów związanych ze światowym handlem ropą. Jej ponowne otwarcie przekłada się więc na mniejsze koszty transportu i produkcji, a w efekcie na niższe ceny paliw m.in. w Europie. Na porozumieniu skorzysta też bezpośrednio gospodarka Iranu. To możliwe dzięki częściowemu odblokowaniu zamrożonych aktywów, a to kwoty sięgające 25 miliardów dolarów. Czasowo złagodzone zostaną też ograniczenia w eksporcie ropy z tego kraju. To wstępne porozumienie obarczone jest jednak też pewnym ryzykiem. Część irańskich środowisk politycznych krytykuje układ ze Stanami, a najtrudniejsze kwestie nuklearne nadal pozostają nierozwiązane.
7: O czym informował Mateusz Chłystuna. Wracał z wesela pijany, jadąc uszkodzonym autem. Mieszkaniec Elbląga został zatrzymany na autostradzie A1 niedaleko Radomska w Łódzkiem.
10: Przeprowadzone badanie wykazało, że ma w organizmie 1,7 promila alkoholu. Okazało się, że 36-latek przebywał na weselu, gdzie doszło do kłótni z jego partnerką i po opuszczeniu imprezy wsiadł do samochodu i odjechał.
7: Mówi Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. Teraz 36-latek odpowie za spowodowanie kolizji i jazdę pod wpływem alkoholu.
4: Wiadomości Radia Plus.
7: Świętowali jubileusze małżeńskie 25, 40, 50 i 60-lecia. W parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie prawie 50 małżeństw odnowiło przysięgi. O przepis na wspólne szczęśliwe życie pytała jubilatów Małgorzata Oroń.
11: 60-lecie małżeństwa.
12: Jaki jest przepis na te burze i nawet sztormy, które na pewno były w tym czasie?
11: A na pewno były, ale miłość, wytrwałość i to jest sukces. Zrozumienie i
13: tolerancji w stosunku jedno do drugiego, żeby można było wytrzymać jak z żoną, tak z mężem.
14: 50-lecie. Liczy się miłość, zrozumienie, no i ustępliwość. Jedno drugiemu musi ustąpić, żeby było dobrze.
15: Dużo podróżować i się kochać.
16: Dużo wiary.
17: Dużo wiary. Przede wszystkim dużo wiary.
7: Podczas uroczystości jubilaci otrzymali błogosławieństwo i prezenty od parafii.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Bee Gees i Too Much Heaven w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A jeśli o niebo chodzi, dziś nad Warszawą niemal go nie widać. Ołowiane chmury zasłoniły błękit. No cóż, 15 czerwca w kalendarzu i to między innymi Dzień Wiatru. I teraz zastanawiam się, czy w takim dniu wypada powiedzieć, że najgorszy jest wiatr. No, może dziś akurat by się przydał, żeby te czarne chmury rozgonić. No i w upalne dni, które nadejdą niebawem, jeszcze w tym tygodniu, też lekki wicherek z pewnością przyniesie ulgę. 19 minut po 9 teraz na zegarze, między innymi Rod Stewart jeszcze w Radiu Plus. Za momencik. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
4: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
5: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu, ulica Chrobrego 22, telefon 48 385 77 15.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Fundacja Instytut Spraw Publicznych zaprasza na nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Radomiu i powiatach: radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, grójeckim, białobrzeskim, lipskim i opoczyńskim.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Załek.
13: Autopromocja.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: zielony zakątek.
1: Rabaty z kwiatami, drzewa fantazyjnie przystrzyżone, równiutkie trawniki albo łąki kwietne. Wszystko jest na waszych zdjęciach. Czekamy na więcej. W ramach naszej corocznej akcji Twój Zielony Zakątek szukamy tego najpiękniejszego. Przypominam, że nagroda główna to 5000 zł na koniec czerwca, ale jeszcze dziś do zdobycia koszulka Czasem Przesadzam. Idealna dla fanów pracy w ogródku, chociaż nie tylko. W ogródku, na balkonie i w domu też można przesadzać i stworzyć zielony zakątek. Na zdjęcia czekamy na radioplus.pl.
0: Twój zielony zakątek.

0: Uptown Girl i Willie Joel w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 17, prawie 18 minut do 10. Dzień wiatru dzisiaj jest, wspominałam o tym i Weronika w tej sprawie napisała, że powiedzenie, że najgorszy jest wiatr, zawsze jej poprawia humor. Myślę, że takich osób jest więcej i tak też myślę, że to się sprawdza, no bo dzisiaj, gdyby jeszcze do tego wszystkiego wiało, nie dość, że pada, to jeszcze gdyby wiało, no to nie byłoby dobrze, więc dobrze, że w dzień wiatru wiatr zrobił sobie wolne. Do 10 w Radiu Plus jeszcze między innymi ABBA i Various Max. Radio
1: Plus. Reklama. Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

O całą noc Warius Manx w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Alicja Lipnicka śpiewała przed momentem i szukać wiatru w polu. No i ten wiatr zrobił nam się taki trochę serwis pogodowo-wiatrowy właśnie. Wspomniałam o tym, że dzisiaj dzień wiatru i dobrze, że sobie wziął wolne, bo nie wieje, bo wiadomo, że wiatr jest najgorszy. No i wiadomość od was, że wcale nie wziął sobie wolnego. Wiadomość niepodpisana. To nieprawda, że wziął sobie wolne, gdyż u nas dosyć mocno wieje z południa, aż się małe wierzby uginają i wcale nie tak daleko od Warszawy. No trudno, muszę cofnąć to, co powiedziałam, że wiatr ma wolne. No to po prostu pozostaje nam dzisiaj z tym wiatrem trochę pohulać. A muzyka do tego będzie dobrana idealnie, ale zanim muzyka, to wiadomości w Radiu Plus te punktualnie o 10:00 i za chwilę w studiu pojawi się Michał z najnowszymi newsami.

0: Radio Plus Redo. Są zarzuty po brutalnym zabójstwie taksówkarza na Pomorzu. 27-latek planował zbrodnię już wcześniej. Kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Koniec pakietu CPN w obecnej formule. Rusza wakacyjna akcja Caritas. Tysiące dzieci pojedzie na wymarzony wypoczynek. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie już wcześniej. Przypomnijmy, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
1: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy. Zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes stanowiący własność pokrzywdzonego. Przedstawił swoją wersję zdarzenia, iż powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie.
0: Mówi Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach. Premier Donald Tusk w weekend zapowiedział, że latem zakończy się program ceny paliwa niżej, wprowadzony w związku z kryzysem paliwowym wywołanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dodał, że pojawiają się sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy.
2: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
0: Jak zaznaczył, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
2: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
0: Dziś za 95 płacimy 6 zł i 4 grosza, za diesla 6,40. Służby alarmują, rośnie liczba utonięć. Od początku miesiąca pod wodą zginęło już 7 osób. W weekend nie udało się uratować 65-latka, który utonął w stawie w Woli Przybysławskiej na Lubelszczyźnie. Dryfujące ciało zauważyli wędkarze.
3: Strażacy wydobyli zwłoki na brzeg. Był to 65-letni mieszkaniec gminy Garbów. Wstępnie wykluczono, by do zgonu mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. To pierwsza ofiara wody w tym sezonie letnim na Lubelszczyźnie.
0: Mówi Kamil Karbowniczek z policji w Lublinie i apeluje o zachowanie ostrożności podczas wypoczynku nad wodą.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejny raz rusza wakacyjna akcja Caritas. Organizacja spełni marzenia dzieci, dla których wyjazd na wakacje byłby niemożliwe.
5: Zbliżają się te wakacje, więc również i w tym roku Caritas, nawet nie tyle Polska, co Caritas w Polsce, więc Caritas diecezjalne, przygotowują szeroką ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Jak to Jan Paweł II, nasz wielki papież, mówił, młodzież z przyszłością narodu.
0: Mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska. W ubiegłym roku na wakacje pojechało prawie 20 tysięcy dzieci.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Beverly Craven i Promise Me w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, 17 minut po 10 teraz na zegarze. No oni nie obiecywali, ale były takie przesłanki, żeby to się powtórzyło. I jedziemy teraz do Gniezna, a właściwie niektórzy z Was być może teraz w Gnieźnie właśnie są. Pozdrawiamy. I pytam o Ucztę Chrobrego. To jest taka akcja, która zapoczątkowana została w ubiegłym roku, kiedy obchodziliśmy milenium koronacji pierwszych królów Polski. I okazała się dosyć, było duże zainteresowanie i turystów, i mieszkańców, więc w tym roku Uczta Chrobrego wraca i będzie przedłużona. W tamtym roku to był tylko tydzień, a teraz już się rozpoczęło i będzie trwało do końca sierpnia. A chodzi o to, że można sobie przybliżyć Gniezno poprzez smaki. Smaki tego, co było wtedy lokalne, co wtedy się jadało, ale to też nie zawsze jest tak, że to jest historyczna potrawa. Niemniej 15 restauracji bierze udział w Uczcie Chrobrego i można spróbować między innymi podpłomyka z dworu chrobrego, kury bitewnej, żeber chrobrego, o to ryzykowne, sekretu chrobrego, to bardzo intrygujące, jest też królewska bubble tea, czyli zastanawiam się, jaka tutaj historia się pojawi, jeśli chodzi o Gniezno, no i pizza świętego Wojciecha, to też bardzo ciekawe, więc jeśli wy już próbowaliście, to proszę dać znać, co się kryje za sekretem chrobrego i co znajdziemy na pizzy świętego Wojciecha. 691-141-141, jeśli macie ochotę się podzielić tym.
1: Reklama. Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października w Izbiop w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, Uczelnia TS.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Zielony Zakątek.
1: Jeśli masz ogród i bibliotekę, masz wszystko, czego potrzebujesz. Tak twierdził Cyceron i trzeba przyznać, że coś w tym jest. A szczególnie jeśli pogoda dopisuje i w tej zieleni ogrodu, przy zapachu kwiatów możemy rozłożyć się na kocu, na leżaku, wyciągnąć się do tego książka i to już jest w ogóle bajka. Na balkonie w otoczeniu kwiatów także może być przyjemnie i szczególnie jeśli ten ogród albo ukwiecony balkon dbamy sami i pielęgnujemy i patrzymy, jak to wszystko wzrasta. Czekamy na zdjęcia waszych zielonych zakątków. Pokażcie nam zieleń i kolory i to, co udało wam się wyhodować, wypielęgnować. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić i czekać na telefon. Jeszcze dzisiaj ode mnie i od Janka Pasterskiego do zdobycia koszulka, a w finale na koniec czerwca 5000 zł.
0: Twój zielony zakąt.

0: Reklama.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Jest 11. Marcin Bartnik. Krakowski Sąd Okręgowy rozpatrzy dziś wniosek o umorzenie sprawy zabójstwa lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie podejrzanego Jarosława W. w zakładzie psychiatrycznym. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
1: Wniosek zostanie rozpoznany na posiedzeniu niejawnym. Sąd może się do niego przychylić i zdecydować o umorzeniu postępowania lub uznać, że nie zachodzą przesłanki związane z brakiem poczytalności, a sprawa powinna toczyć się dalej pod kątem ewentualnego oskarżenia mężczyzny. W grudniu ubiegłego roku prokuratura okręgowa uzyskała opinię psychiatryczną Jarosława W. Z jej treści wynikało, że w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny. Śledczy zapowiedzieli też skierowanie wniosku o umieszczenie Jarosława W. w zakładzie psychiatrycznym. To ze względu na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez niego podobnego.
0: Ortopeda Tomasz Solecki zginął 29 kwietnia 2025 roku. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Napastnik okazał się funkcjonariuszem służby więziennej i byłym pacjentem ortopedy. To był najcięższy rosyjski atak na Ukrainę od ponad 2 tygodni. Kijów dochodzi do siebie po wielogodzinnych nalotach. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 24 zostały ranne, informują władze miasta. Wśród zniszczonych obiektów znalazła się słynna Ławra Peczerska, jeden z najważniejszych zabytków kultury i duchowości Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi mer Kijowa Witalij Kliczko. W trakcie zmasowanego ataku wroga na Kijów zniszczenia i pożary odnotowano w niemal wszystkich częściach miasta. Służby ratownicze działają w ponad 50 lokalizacjach. Wśród ataków budynki mieszkalne, infrastruktura, przedsiębiorstwa, a także miejsca kultu w Kijowie. Trwa gaszenie pożaru w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, mówił właśnie mer Kijowa. W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, w wyniku ataku zginęło 5 ratowników, a co najmniej 5 kolejnych zostało rannych. Teraz duża awaria w Velobanku. Od rana po weekendowej przerwie technicznej nie działa część usług. Nie było m.in. dostępu do aplikacji. W tej sytuacji w tej chwili sytuacja powoli wraca do normy. W weekend Velobank przejął klientów detalicznych City Handlowego. Teraz najnowszy odczyt inflacyjny. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%. W porównaniu z ubiegłym miesiącem inflacja spadła o 0,3%, tak podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS-u.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: W centrum Łodzi przez weekend rozlegało się kocie mruczenie. W EC1 odbyła się międzynarodowa wystawa kotów rasowych połączona z wydarzeniami edukacyjnymi i atrakcjami dla całych rodzin. Z uczestnikami rozmawiała Julia Niewiadoma.
3: Co udało się już zobaczyć?
4: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie. Wiem, że mogę się spotkać z hejtem, dlatego, bo niektóre osoby wolą koty, niektóre psy, ale ja i moja rodzina uważam, że koty są najlepsze.
5: Majkuny to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną? Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy?
6: Tak, tym się charakteryzują.
5: Jakiś kotek znajdzie się w domu?
7: Chyba jednak taki, któremu można by było dać dom. Ale oczywiście warto zawsze też dowiedzieć się, jak to wygląda też z innej strony.
0: Przez 2 dni weekendu odwiedzający mogli podziwiać około 200 kotów z 30 ras.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: zielony zakątek.
1: Taki zielony zakątek, który daje odrobinę wytchnienia na przykład w upalny dzień, albo gdy mieliśmy bardzo intensywny czas i możemy nareszcie w spokoju odpocząć. I nieważne, czy to jest wasza działka, ogródek działkowy, czy to jest ogródek przydomowy, czy to też jest balkon, który macie wypielęgnowany i ozdobione kwiatami właśnie. Czekamy na takie zdjęcia, na wasze zielone zakątki. 5000 zł to jest nagroda główna, koniec czerwca. Na razie jednak do zdobycia koszulka, czasem przesadzam. I być może ta koszulka powędruje do kogoś z was, bo już zdążyliście wysłać do nas zgłoszenie, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę to uczynić, zrobić zdjęcie własnego ogrodu albo działki lub też właśnie balkonu. I później czekać na, wysłać jeszcze na radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, proszę właśnie w niego kliknąć, wypełnić, załączyć zdjęcie i później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie, a później od Janka Pasterskiego.
0: Twój zielony zakątek.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z budowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
11: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
12: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. To ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
13: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
18: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
21: Malarz.

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał, kto ma co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
3: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.

0: Zielony zakątek.
1: A dzisiaj to zielony zakątek Alicji. Przenosimy się do Lipnicy. O, momencik, tutaj Alicja nam się chyba rozłączyła. Spróbujemy jeszcze raz. Chwileczkę.
2: Tak, proszę.
1: Dzień dobry, Alicja, Agnieszka Morawska, Radio Plus. Ponownie. Przenosimy się do twojego zielonego zakątka, który ma taką równowagę i zieleni, i kolorów, bo jest mnóstwo kwiatów. Opowiadaj, bo ja widzę tutaj pelargonie, begonie i jeszcze jest więcej tego wszystkiego tutaj.
2: Pelargonie i begonie to są nasze ulubione kwiaty z mężem. Mąż kocha begonie, a ja bardziej lubię pelargonie. I co roku mąż kupuje mnóstwo
1: czyli trzeba
2: kwiatów.
1: Co roku.
2: Tak, trzeba co roku. Próbujemy pelargonie przezimować i nie zawsze nam się to udaje. Ach. Jednego roku udało się je przezimować i odbiły na wiosnę. Ale w tym roku kupiliśmy nowy, ale zrobiłam też takie sadzonki, że odłamałam od pelargonii, wstawiłam do wody, puściły korzonki i teraz czekam, mam takie 4 doniczki eksperymentalne.
1: No to trzymamy kciuki, aby im się dobrze u ciebie żyło. I też pytanie, bo to jest mnóstwo pracy, żeby te kwiaty utrzymać w dobrej kondycji, bo to trzeba pewnie uszczypywać gdzieś niektóre, pielęgnować, wycinać te suche.
2: Tak.
1: Pracy sporo.
2: Tak, pracy sporo, ale pomaga mi taka wiedza. Ja ogólnie praktykuję jogę i taki nasz nauczyciel Iyengar mówił, że jak nie lubisz jakiejś asany, to trzeba ją robić tak długo, aż polubisz. Więc po prostu
1: z roślinami jest podobnie.
2: To.
1: Prezent mam dzisiaj dla ciebie, bo przypuszczam,
2: dziękuję,
1: że trochę pelargonii na przesadzanie czeka, więc ta koszulka będzie idealna do tej pracy. Ogród.
2: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: A jeśli wy macie ochotę dołączyć do naszej zabawy, pokażcie nam wasz zielony zakątek. radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów.
0: Twój zielony

0: Reklama.
1: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Strzelanina w Białej Podlaskiej. Policja szuka zabójcy. Prezes PKOL ogłosił wypłacenie zaległych nagród dla olimpijczyków. Silny wiatr dał się we znaki w regionie łódzkim.

0: Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
1: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to. To tu jakiś Teksas.
2: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, Jezu, coś to się stało.
3: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
0: Mundurowi ustalają tożsamość zarówno sprawcy, jak i ofiary. Jest przełom w PKOL-u. Prezes Radosław Piesiewicz wypłacił nagrody dla sportowców. Chodziło o zaległe środki olimpijczyków, których los był niepewny z uwagi na zawirowania z zonda krypto. Dziś wypłaciliśmy wszystkie zaległe nagrody, przekazał szef PKOL-u.
4: Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
0: Chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, na przykład skoczków narciarskich.
4: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i 2 trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite. I dziękuję im za to, że wytrzymali to. Ja obiecałem i zobowiązałem się, a oni mi uwierzyli, że znajdę prywatnych sponsorów, którzy pokryją te pieniądze, które nie trafiły do nich z zonda krypto.
0: Co ciekawe, wśród podziękowań prezesa PKOL-u nie padło nazwisko naszego olimpijskiego rekordzisty Kacpra Tomasiaka. Silny wiatr dał się we znaki w regionie łódzkim. Od wczorajszego południa strażacy interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa, które zrywały linie telekomunikacyjne lub uszkadzały auta. Najwięcej zgłoszeń było w Łodzi. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Teraz ważna informacja dla kierowców. Spółka Autostrada Wielkopolska rozpocznie w czwartek remont nawierzchni autostrady A2 na węźle Poznań-Krzesiny. Nieuniknione będą utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie prace drogowe będą prowadzone na łącznicach Świecko-Katowice i Poznań-Świecko oraz równolegle na fragmencie ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Po miesiącach walki pojawiła się realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który stracił nogi w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej koło Radomia. Dzięki zebranym środkom udało się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
6: Zostały zamówione 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji z postawieniem równoległym do na tej jednej z nóg, bo protezowanie odbędzie się równolegle.
0: Zbiórka na dalsze leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro.
7: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Caritas Diecezji Radomskiej ogłosiła konkurs dotyczący organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Jest on adresowany do parafii, informuje ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor diecezjalnej Caritas.
8: Przeznaczamy w tym roku na początek, to jest kwota 80 tysięcy złotych do podziału właśnie w takim konkursie. Ile dzieci z tego skorzysta? Trudno jest powiedzieć, zobaczymy ile będzie ofert. W zeszłym roku wydaliśmy większą kwotę niż była planowana, bo wydaliśmy ponad 150 tysięcy złotych. I skorzystało z tego ponad 1000 dzieci w całej diecezji.
7: Oferty należy składać do 16 czerwca do 16 w siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej. Piłkarze czwartoligowej Ceramiki Opoczno zakończyli sezon. W 34 meczach drużyna zdobyła 57 punktów i ostatecznie zajęła 6 miejsce w tabeli. Prezes klubu Damian Leśniewski.
9: Zadowolony jestem przede wszystkim z rundy jesiennej, gdzie byliśmy współliderem. Natomiast runda wiosenna troszeczkę nam nie wyszła. Miało wpływ na to na pewno wiele czynników. Przede wszystkim niemożność przygotowania się na pełnowymiarowym boisku sztucznym, liczne kontuzje, kartki. Podsumowując, myślę, że ten sezon był pozytywny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Grzecznarowskiego, 17.
7: Częściowo słonecznie z przelotnymi opadami deszczu, parasole się przydadzą. Ciśnienie 1008 hektopaskali, wiatr dość mocny zachodni, a na termometrach maksymalnie dziś 18 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej, 12.
5: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: Marek Sierocki, dzień.

0: dobry.
1: Jan Pasterski, dzień dobry, witamy, zapraszamy, zaczynamy nowy tydzień, jak zwykle przebojowo. Rok 1977, pierwszy wielki hit, który nagrała po operacji usunięcia guzków ze strun głosowych. Oczywiście Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz. Gdyby żył, to dzisiaj świętowałby swoją urodziny. 15 czerwca 1941 roku urodził się Harry Nilsson.
2: Odszedł od nas 15 stycznia 1994 roku. Popularność zdobył w roku 1971, kiedy nagrał utwór Without You. Piosenkę usłyszał w wykonaniu zespołu Badfinger, ale to właśnie Harry sprawił, że utwór stał się światowym hitem. Potem jeszcze jeden utwór miał na czołówkach list przebojów, zatytułowany Everybody's Talking, a to w zasadzie wcześniej, bo to było w roku 1969. Piosenka pochodziła z filmu Nocny Cowboy, no ale dzięki Without You do dziś jest nieśmiertelny. Harry Nilsson i jego muzyczna wizytówka, ballada Without You.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu lease and drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
3: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Po reklamie.

0: razu zrobiło się przyjemniej w to poniedziałkowe popołudnie za sprawą Phila Collinsa.
1: Ależ on nagrywał hity w latach 80. To wtedy był czas wielkich sukcesów tego perkusisty, wokalisty, autora tekstów, kompozytora. Another Day in Paradise za nami, a my sięgamy na półkę z naszymi płytami, których rzadko używamy, i wyciągamy krążek z największymi hitami Violi Valentino. To wielka gwiazda włoskiej piosenki przełomu lat 70. i 80. Naprawdę nazywa się Virginia Minetti. W połowie lat 70. przyjęła ten pseudonim Viola Valentino. Sukcesy na festiwalach San Remo, sukcesy we Włoszech. Była też modelką, bo to wielkiej urody kobieta, a także prezenterką telewizyjną. Przypominamy jeden z tych największych hitów, jakie Viola Valentino wylansowała, to piosenka Romantici.

0: To był rok 1999. Na szczyty list bestsellerów albumem Supernatural wrócił Carlos Santana. Płyta, która od razu zyskała świetne recenzje, ale także fani na całym świecie pokochali ponownie Carlosa Santanę. Na tym krążku cała plejada wielkich gwiazd, które nagrywały duety właśnie z Carlosem Santaną. Historia ponoć była taka, że wokaliści ponagrywali swoje partie, producent wymyślił partie dla innych instrumentalistów i Carlos wszedł do studia, podogrywał swoje solówki. No i to był genialny pomysł, bo płyta rozeszła się w wielomilionowym nakładzie. Corazon Espinado za nami. To utwór, który Santana wykonywał z meksykańską formacją Mania.
1: Okej, ale to nie wychodzimy z naszego muzycznego kalendarza, bo tutaj jeszcze jedna ważna data, też 15 czerwca 98 roku szwedzka grupa Ace of Base wydała swój trzeci studyjny album pod tytułem Flowers, czyli Kwiaty.
0: No i z tego krążka pochodzi piosenka, którą kwartet trafił na listy przebojów niemalże na całym świecie. Life is a Flower, grupa Ace of Base ze swojego trzeciego albumu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Fundacja Instytut Spraw Publicznych zaprasza na nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Radomiu i powiatach: radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, grójeckim, białobrzeskim, lipskim i opoczyńskim.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
11: Autopromocja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: To była grupa Perfect, ale w koło jest wesoło. Niedawno na festiwalu w Opolu wielki jubileuszowy koncert Autobiografia z piosenkami, do których teksty napisał Bohdan Olewicz, między innymi autor największych hitów zespołu Perfect.
1: Tak, to było fantastyczne wydarzenie. Warto było obejrzeć. Zaglądamy jeszcze na koniec do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył, to właśnie dzisiaj świętowałby swoje urodziny. 15 czerwca 1947 roku urodził się Demis Roussos.
0: Oj, myślę, że nawet 1946, i to było w Aleksandrii, a zmarł 25 stycznia 2015 roku w Atenach, grecki. Wspaniały wokalista, zaczynał wspólnie z Vangelisem w zespole Dzieci Afrodyty. Połowa lat 70. to wielkie sukcesy tego artysty. Piosenki podbijały europejskie listy przebojów, nawet w Anglii. Cieszył się Demis Roussos niezwykłym powodzeniem, fantastyczny głos. Pamiętamy jego występ na festiwalu w Sopocie, choć to był występ z playbacku, no ale było to niesamowite wydarzenie w tamtym czasie w kraju. Goodbye, my love, goodbye. Jeden z tych największych hitów Demisa Roussosa.
1: Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Policja na tropie sprawcy tragicznej strzelaniny w Białej Podlaskiej. Dziś ostatni dzień z obniżoną akcyzą na paliwa, ale jutro będzie taniej na stacjach. Niestety powrót do normalności w cieśninie Ormus może zająć miesiące. Jest 13. Marcin Bartnik. Wciąż trwa policyjna obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Mundurowi szukają napastnika, który oddał kilka strzałów w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Na miejscu jest nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
1: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono tam.

0: Nieco dalej, we wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 97 groszy, a diesla 6,37. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT-u. Kierowcy szykują się na droższe paliwa.
1: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
2: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
1: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
3: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
2: Będzie odczuwalnie?
3: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
1: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
2: Ale dobrze było?
1: No dobrze było, w sumie było dobrze.
0: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i przełoży się na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu. Tak wynika z szacunków ekonomistów PKO BP i Erste Bank Polska. Ceny ropy na światowych rynkach lecą tymczasem w dół, ale powrót do normalności w cieśninie Ormus może zająć miesiące. Zdaniem agencji Bloomberga rozminowanie cieśniny, wysokie koszty ubezpieczeń, tłok w portach oraz ryzyko geopolityczne mogą sprawić, że ceny paliw będą spadać wolniej niż wynikałoby to z nagłówków prasowych. Czerwiec to ostatni moment na wniosek o 800+. Ci, którzy zdążyli go złożyć do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów.
4: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia. I w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
0: Mówiła Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie. Dodajmy, że od tego roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczeń 800+ obywatelom Ukrainy ze statusem Ukraina. Aby otrzymać wsparcie, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jest areszt dla mężczyzny, który w centrum Lublina zostawił samochód na środku skrzyżowania i poszedł boso po paliwo na pobliską stację paliw. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile. Do zdarzenia doszło w weekend.
6: Boso poszedł na stację benzynową, następnie wylał wodę z wiaderka przeznaczonego do mycia szyb i w to wiaderko zatankował ponad 7 litrów benzyny. Oczywiście za tą benzynę nie zapłacił i z powrotem ruszył w kierunku swojego auta. Tam został zatrzymany przez policjantów.
0: Relacjonował Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. Jak się okazało, mężczyzna miał już aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
7: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Największym skarbem jest Chrystus obecny pośród swojego ludu, powiedział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który celebrował mszę świętą w kościele świętego Mikołaja w Wysokiej koło Szydłowca. Miejscowa wspólnota obchodziła 14 czerwca 700 lat istnienia.
8: Bo jubileusz to nie tylko architektura, to nie tylko ludzie, ale to przede wszystkim Pan Bóg, który przez tyle lat jest wierny człowiekowi, który wybrał to kiedyś miejsce, aby ludzie tutaj mogli spotykać się z Nim i oddawać Mu chwałę.
7: Głos zabrał także ksiądz Arkadiusz Bieniek, proboszcz miejscowej parafii.
9: Stajemy dzisiaj przy ołtarzu Chrystusa, aby przede wszystkim oddać chwałę Bogu za 7 wieków Jego obecności pośród naszego ludu. Przez pokolenia mieszkańcy tej ziemi gromadzili się w tym świętym miejscu, aby zanosić modlitwy, czerpać siłę z Ewangelii.
7: Parafia powstała przed 1326 roku. Obecny kościół został zbudowany pod koniec XIX wieku. Moje bezpieczne wakacje, finał powiatowego konkursu dla przedszkolaków odbył się dziś w przedszkolu numer 13 przy ulicy Kruczej w Radomiu. Pierwsze miejsce zajęła 6-letnia Nadia z przedszkola numer 16.
10: Dostałam za bezpieczne wakacje.
7: Co to znaczy bezpieczne wakacje?
10: By się nie oddalać od rodziców i się ich pilnować. Na zielonym trzeba przechodzić, na czerwonym trzeba stać, no i trzeba, jak światła nie działają, trzeba rozglądać się i rękę trzeba trzymać w górze.
7: Więcej o tym po godzinie 16.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: A w przebojach z nutą nostalgii już teraz w Radio Plus USA for Africa. We are the world. Janek Pasterski. Dzień dobry.

0: You got it, to Roy Orbison, czyli masz wszystko to, czego tylko sobie zapragniesz, Roy Orbison. Za chwilę wakacje, te kalendarzowe, no rozpoczną nam się już za właściwie 2 tygodnie, a lato kalendarzowe w tę niedzielę 21 czerwca, czyli no czekamy tylko na poprawę pogody, bo ten tydzień dosyć deszczowy, ale na pewno będzie taki czas wakacyjny, kiedy będziemy się cieszyli i wyjazdami, ale też byciem we własnym domu, w swoich zielonych zakątkach, to znaczy w takich miejscach, które sami sobie stworzyliśmy na balkonach, na tarasach, na działkach, w ogrodach, i zachęcamy do tego, żeby zrobić zdjęcie takiego miejsca, pochwalić się na radioplus.pl, bo warto, bo po 14.30 wręczę komuś w nagrodę koszulkę, ale przy okazji dacie sobie szansę na to, żeby powalczyć o wielki finał, o nagrodę główną, czyli 5000 zł. I to będą pieniądze, które będziecie mogli wydać na co tylko chcecie, no, chociażby na jeszcze upiększenie waszego zielonego zakątka. Radioplus.pl, tam zapraszamy, warto wysłać zdjęcie swojego takiego właśnie zielonego zakątka. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Tak już jest. Niskie ceny.

0: sobotę, a do środy wszystkie mięsa mielone, wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

wyjątkowo tanecznie, to Viacom Dios w Radiu Plus. Patrzę w kalendarz, 15 dzień czerwca, poniedziałek, początek tygodnia i to by się zgadzało ze stanem faktycznym za oknami. Mamy dzień wiatru, no i wieje trochę dzisiaj, także mam nadzieję, że będzie porządny obiad, żeby nam tutaj nikogo przypadkiem nie zwiało.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.

0: zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych Światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
4: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
3: Autopromocja.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Redo.
1: Po odkryciu płodów na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu byłej właścicielce lekarce grozi wydalenie z zawodu. A jedynka z falami Dunaju w Dobieszowicach idzie do remontu. Tysiące dzieci z całej Polski weźmie udział w koloniach Caritas. Jest 14. Marcin Bartnik. Grozi jej nie tylko 12 lat więzienia, ale też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie dotyczące 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Kobieta usłyszała zarzuty po znalezieniu na jej byłej posesji pod Rzeszowem szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych. Jak dodaje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, sprawa będzie analizowana również pod kątem odpowiedzialności zawodowej.
2: Kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo to są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy. Pytanie jest takie, czy będzie odrębne postępowanie sądu lekarskiego, czy sąd powszechny wymierzy również, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, wymierzy również karę zawodową. No nie umiem jeszcze na tą chwilę odpowiedzieć, ale postępowanie jest już wszczęte.
1: Na posesji w Lutoryżu znaleziono 34 płody ludzkie lub ich fragmenty. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że w ciągu ostatnich 25 lat Magdalena H. była związana jeszcze z dwiema innymi nieruchomościami, a to może oznaczać, że śledczy będą sprawdzać także kolejne lokalizacje. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych w jednym z największych w ostatnim czasie ostrzeliwania.

0: przypadkowe. Władimir Putin w sposób całkowicie cyniczny złożył życzenia Donaldowi Trumpowi, a potem równie cynicznie zadał potężny cios Ukrainie, mówi Zełenski. Według dyrekcji Ławry udało się uratować ikony i inne cenne przedmioty. Spłonęło jednak około 800 metrów kwadratowych dachu świątyni. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Dziękujemy za relację. Tej nocy Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów i 70 rakiet. Ich celem były Kijów, Charków i Dniepr. Przestanie bujać na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyżowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni, zapowiada Szymon Haczyk ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
3: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
4: Przejechać 40. To bardzo niebezpieczne jest.
5: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
6: Po autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
1: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie 2027.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Tysiące dzieci z całej Polski weźmie udział w koloniach organizowanych przez Caritas. Do wakacyjnej akcji przygotowuje się archidiecezja lubelska, informuje ksiądz Paweł Zdybel.
8: W sierpniu planujemy zorganizować 3 turnusy dla dzieci, przede wszystkim z naszej archidiecezji, w tym jeden turnus dla naszych wolontariuszy zgromadzonych w szkolnych kołach Caritas. Spodziewamy się przyjąć około 150 dzieci.
1: Ksiądz Marcin Urega, zastępca dyrektora diecezji legnickiej, dodaje, że w tym roku organizowane są 3 turnusy.
9: I organizujemy wyjazd do Pogorzelicy. Będzie w tym roku brał udział około 200 osób w tym wyjeździe. I dlaczego warto? No, my przede wszystkim współpracujemy z gminami i zazwyczaj bierzemy te osoby, które w takim, można powiedzieć, codziennym wymiarze czy w codziennym rytmie nie mogłyby sobie pozwolić na wyjazd.
1: Caritas w całej Polsce w ubiegłym roku na pomoc potrzebującym przeznaczyła ponad 1 200 000 000 złotych.
10: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre wystąpi 19 czerwca w Radomiu. Koncert odbędzie się z okazji 50. rocznicy radomskiego czerwca 76. Prezydent miasta Radosław Witkowski.
11: Pierwszy będzie Krzysztof Zalewski, potem gwiazda specjalna, gwiazda wieczoru Jean-Michel Jarre. Już od piątku już rozpoczęły się przygotowania tego koncertu na stadionie przy ulicy Struga 63. Już z całą pewnością chociażby państwa obiegły zdjęcia sceny, zdjęcia podestu. Sama scena to 40 metrów długości, 18 metrów wysokości.
10: Wszystko wskazuje na to, że koncert obejrzy 13 tysięcy widzów, a więc komplet w publiczności. Natomiast 27 czerwca wystąpi m.in. Natalia Kukulska, Vicky Gabor, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Halina Młynkowa. Policjanci z radomskiej drogówki ponownie prowadzili działania prędkość. Zwracali szczególną uwagę na przekroczenia obowiązujących ograniczeń. Tylko w miniony piątek na terenie miasta i powiatu na prawie 90 kontroli ujawnili ponad 75 takich przypadków. Apelujemy o ostrożną jazdę. Jesienna runda bardzo dobra, wiosenna gorsza. Tak zakończony sezon czwartoligowej Ceramiki Opoczno podsumował prezes klubu Damian Leśniewski. Przyznał, że w przerwie rozgrywek chciałby nieco wzmocnić drużynę.
12: Na pewno będziemy chcieli troszeczkę tą naszą szatnię przewietrzyć. Mamy już ustalonych kilku zawodników, którzy odbędą testy w naszej drużynie. Myślę, że w najbliższych dniach przeanalizujemy poprzedni sezon z trenerem pierwszego zespołu.
10: Ceramika Opoczno sezon zakończyła na 6. miejscu.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: No o tym, jaki piękny może być świat już teraz w Radio Plus. Louis Armstrong. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No to się zrobiło wręcz karnawałowo. Na chwilę przed rozpoczęciem kalendarzowego lata Bellini i Samba de Janeiro. A jak lato, to oczywiście aktywność na zewnątrz, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, między innymi w naszych własnych, osobistych, zielonych zakątkach, bo jednak jakby nie było, najczęściej przynajmniej ten kawałek balkonu posiadamy. A jak ktoś ma szczęście, to nawet taras, albo działka, albo ogródek. I prosimy Was teraz o zdjęcia tych Waszych zielonych miejsc. Możecie zrobić zdjęcie i wysłać je nam na radio+.pl, do czego zachęcamy. Za chwilę wręczę komuś koszulkę z humorystycznym napisem "Czasami przesadzam", ale też dam szansę na to, żeby powalczyć już pod koniec przyszłego tygodnia o 5000 zł w wielkim finale naszej zabawy. Także jest i o co. Pochwalcie się swoim zielonym zakątkiem na radio+.pl, a ja za moment będę do kogoś w tej sprawie dzwonił.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.

0: zielony zakątek.
1: A nawet, żeby być bardziej specyficzny, to zielony zakątek Małgosi. Gosiu, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, to opowiadaj, czy to jest ogród, czy to jest działka?
2: Nie, to jest ogród. Mamy własny dom, własny ogród. Dużo rzeczy zagospodarowanych i właśnie to zdjęcie, które przysłałam, to jest taka strefa wypoczynku po całym dniu, po całym tygodniu ciężkiej pracy. Można się relaksować, jakieś winko.
1: A no właśnie, bo teraz widzę, że tak, że na wieczór na pewno fajnie, bo mamy i sporo roślinności, ale też właśnie różnego rodzaju lampeczki, które pięknie świecą, kiedy zmierzcha. Dwa leżaczki widzę, super trawka, no jacuzzi, podejrzewam, że najfajniejsza część spędzania tam czasu. No to tylko fragment, oczywiście wiadomo, że na zdjęciu całego ogrodu nie obejmiemy, ale taki fragment bardzo sympatyczny. Czy dużo pracy wkładacie w to, żeby to jakoś tak wyglądało jak na zdjęciu?
2: Tak, dużo pracy jest w ogrodzie wiosną i jesienią najwięcej, no ale to potem cieszy pogoda, no nie taka jaka jest w obecnej chwili, bo pada deszcz, strasznie pada, ale no to jest takie miejsce, gdzie można się naprawdę zrelaksować i każdemu polecam takie coś, żeby mieć w swoim ogrodzie, jeśli jest taka oczywiście
1: możliwość. Jeśli jest taka możliwość, jasne. To dobrego spędzania wolnego czasu właśnie w swoim własnym ogrodzie. Koszulka oczywiście z napisem "czasami przesadzam" trafia do ciebie, no i możliwość zawalczenia o nagrodę główną 5000 zł, to już pod koniec przyszłego tygodnia. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Dzięki, do usłyszenia. Na ten deszcz, którego w kraju nie brakuje, mamy swego rodzaju rozwiązanie. Bonem, Bahama, Mama.

0: Zielony zakątek.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
5: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
6: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
7: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
8: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
7: Interwencje.
9: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
7: Opinie.
10: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
7: Fakty.
11: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
7: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Frozen i Madonna na koniec tej godziny. To prawie 15, za chwilę w Radiu Plus Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WIS-BIOP w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, uczelnia TS.pl.
5: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Były funkcjonariusz służby więziennej, który zamordował lekarza w Krakowie, trafi do szpitala psychiatrycznego. Zakończyło się prokuratorskie przesłuchanie Jacka Kurskiego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew może zniknąć z Warmii i Mazur. Jest 15. Marcin Bartnik, zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, był niepoczytalny, uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Jarosław W., który rok temu zabił ortopedę Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Wdowa po zamordowanym lekarzu nie kryje oburzenia.
2: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy.
1: Mówiła Iwona Solecka. Pokrzywdzona domagała się powołania drugiego niezależnego zespołu biegłych psychiatrów, jednak sąd nie wydał na to zgody.
3: Sąd uznał, że opinia biegłych, czy kilka opinii biegłych, które są sporządzone w tej sprawie, są opiniami spójnymi, pełnymi, wyczerpującymi. Nie ma potrzeby ich uzupełniania. Jest to opinia wiarygodna i dlatego podjął taką decyzję jak w postanowieniu. Trzeba pamiętać o tym, że to nie biegli decydują ostatecznie, ale sąd oceniając opinię i cały materiał dowodowy, zeznania świadków i tak dalej.
1: Wyjaśnił rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka. Do czasu uprawomocnienia się wyroku 35-letni Jarosław W. będzie przebywał w areszcie. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Dotyczyło ewentualnej pomocy w ukrywaniu się Zbigniewa Ziobry, który jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak

0: i protestują.
1: Po pierwsze żądamy, aby drzewa zostały ocenione przez wykwalifikowanych dendrologów. Naszym zdaniem aleje przydrożne mają wartość nie tylko przyrodniczą i krajobrazową, ale również wartość obronną. Przykłady z Ukrainy pokazują, że drzewa wspomagają rozwijanie siatek antydronowych, rozbijają sylwetki pojazdów czy utrudniają rozpoznanie z powietrza.
0: Mówił Krzysztof Suchowiecki, radca prawny działający na rzecz ochrony alei przydrożnych na Warmii i Mazurach. Ostateczna decyzja będzie należeć do samorządów po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
2: Samo oznakowanie drzew przez zarządcę drogi absolutnie nie przesądza o ich usunięciu. Każdy przypadek podlega dwuetapowej weryfikacji, najpierw przez właściwą gminę, a następnie przez RDOŚ w Olsztynie.
0: Tłumaczyła rzeczniczka RDOŚ-u w Olsztynie Justyna Januszewicz, która dodaje, że priorytetem jest ochrona zdrowych okazów, a decyzja będzie oparta na szczegółowych badaniach.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Łatwiejsza i tańsza w uprawie od rzepaku, a równie dobrze nadaje się na biopaliwo. Nad hodowlą lnianki siewnej pracują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Roślina lepiej znosi suszę i słabsze gleby.
4: Znajdujemy takie alternatywy, które będą umożliwiały uprawę roślin o słabszych wymaganiach, też które lepiej plonują właśnie w takich okresach, jak u nas w ostatnich latach bywa, czyli w okresach suszy. Lnianka sobie z tym potrafi poradzić.
0: Mówiła Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego, która dodaje, że uczelnia współpracuje już z Orlenem. Ten ma kupować rośliny od rolników. Pierwsze dostawy mają trafić do rafinerii w 2028.
5: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Jedna z państwowych spółek energetycznych wesprze organizację koncertów, które odbędą się z okazji 50. rocznicy radomskiego Czerwca 76. Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Radomiu odbyło się podpisanie umowy. Prezydent miasta Radosław Witkowski.
6: Są dla nas bardzo ważne wydarzenia. Wydarzenia, które pokazują, że polska i europejska droga do wolności zaczęła się w Radomiu, ale my jesteśmy dumni.
5: Michał Kopyś, prezes spółki Enea Wytwarzanie.
7: Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego, że możemy uczestniczyć. Kozienice nie są tak daleko, więc jest to jakby naturalne połączenie naszych nie tylko interesów, tak jak powiedziałem, biznesowych, ale też wspieranie się nawzajem w organizacji wydarzeń kulturalnych.
5: Kolejne 30 dzieci z trzech placówek Arki skorzysta z 15-godzinnego kursu podczas wakacji. Zainteresowane dzieci, które chciałyby wziąć udział w półkolonii, mogą zgłaszać się i zapisywać w placówce przy ulicy Chrobrego 7/9. To będzie 18. edycja projektu w Radomiu. Szczegóły na stronie Radomskiej Arki.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Grzecznarowskiego 17.
5: Nie za ciepło, wietrznie z przelotnymi opadami deszczu. Taki jest poniedziałek. Na termometrach dziś maksymalnie 18 stopni. Wiatr zachodni. Ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej 12.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A już teraz kultowe Hungry Eyes to oczywiście Eric Carmen z filmu Dirty Dancing. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemne włoskie rytmy i Santa California, Tordero, no, takie lubimy, kiedy czas płynie powoli, nigdzie się nie śpieszymy. Za chwilę, jak się zrobi pogoda, to będziemy korzystali na swoich zielonych zakątkach, na tarasach, na balkonach, na działkach, w ogrodach może, jeżeli ktoś jest takim szczęściarzem. Wysyłacie zdjęcia tych swoich zielonych miejsc, no a ja tak czasami zazdroszczę, ale pozytywnie, no i czekam na więcej. Zachęcam, radio.pl, tam możecie zrobić zdjęcie, dostać gwarantowaną koszulkę z logo humorystycznym, czasem przesadzam, ale też powalczyć o nagrodę główną, czyli 5000 zł, a tę nagrodę osobiście komuś wręczę w przyszły piątek, czyli no to właściwie jeszcze 2 tygodnie. Czas leci, ale chyba nie ma nas czekać. Zapraszamy do robienia zdjęć i wysyłania ich na radio.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
2: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
3: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
4: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Po reklamie.
8: And for love's sake, each mistake, oh.

i takie przyjemne rytmyka Monsowa. Mam nadzieję, że dobrze się macie, bo to właśnie znaczy ten zwrot po francusku. Przenosimy się, jako że za chwilę kalendarzowe lato już od tej niedzieli, chociaż jakby pogoda na moment o tym zapomniała. Może jeszcze sobie na dniach przypomni. Do słonecznych chałup. Chałupy Welcome To oczywiście Zbigniew Wodecki.

0: reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
9: Autopromocja.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Przyjemne rytmy reggae to na koniec naszego poniedziałkowego spotkania w moim ogrodzie. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Janek Paserski. No i życzę oczywiście dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro, zaraz po 12.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. PKOL wypłaca premię olimpijczykom. Wszystko po zniknięciu zonda Krypto. Ponad 400 osób wzięło udział w 20 nocnej pielgrzymce mężczyzn. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blokady dróg, kontrole pojazdów i przeszukania terenu w Białej Podlaskiej. Trwa obława za sprawcą strzelaniny. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu.
2: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
1: Relacjonował podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
3: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to jakiś Teksas.
4: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, Jezu, coś to się stało.
5: Dwa strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
1: Policyjni technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Mundurowi ustalają też tożsamość zarówno sprawcy, jak i ofiary.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. PKOL znalazł rozwiązanie. Wszystko dlatego, że giełda Zonda Krypto nie wypłaciła sportowcom obiecanych nagród. Dziś prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego ogłosił przełom w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Premie za osiągnięcia olimpijskie nie są niczym nowym. Sęk w tym, że najlepsi sportowcy igrzysk w Mediolanie i Cortinie część nagród od związku mieli otrzymać w kryptowalutach. Problem pojawił się, kiedy niewypłacalna stała się Zonda Krypto. Niedługo potem spółka zniknęła, a wraz z nią pieniądze sportowców. Po kilku miesiącach prezes Komitetu Olimpijskiego znalazł rozwiązanie.
7: Zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić. Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
6: Mówi Radosław Piesiewicz. Środki pochodzą głównie od prywatnych sponsorów.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. O włos od tragedii w Krajnie Pierwszym pod Kielcami runął tam metalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości około 50 metrów. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuż obok drogi i szlaku pieszego, którym codziennie spacerują mieszkańcy i turyści.
8: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
1: Mówił Jacek Borek z kieleckiej policji. Mundurowi badają różne scenariusze. Przyczyną runięcia masztu mogły być warunki atmosferyczne, ale też celowe działanie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 400 osób wzięło udział w 20 nocnej pielgrzymce mężczyzn z Radomia do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Pielgrzymi wzięli udział później we mszy świętej przed wizerunkiem Pani i Królowej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
1: Od czasu do czasu kropi deszcz, od czasu do czasu pojawia się słońce i taki ten dzień już dzisiaj chyba będzie trochę pochmurny, trochę słoneczny, no ale chłodny. 17 stopni maksymalnie w tej chwili termometry pokazują, temperatura będzie spadać, noc będzie chłodna, będzie około 12 stopni, no i deszcz, nadal deszcz, jutro także, chociaż będzie zdecydowanie cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: A ta nocna pielgrzymka do błotnicy mężczyzn, o której przed chwilą w wiadomościach mówiliśmy, no to ten temat też powróci w naszym magazynie w rytmie wydarzeń. Między godziną 16 a 18 reporterzy Radia Plus radą będą opowiadać o różnych ważnych rzeczach, które się wydarzyły i ewentualnie które się wydarzą. A ja zapraszam, właśnie zapraszam najpierw na magazyn reporterów, a później na Popołudnie Plus i jesteśmy razem do godziny 20. Poniedziałek, no trudno, musimy jakoś go przeczekać, ale już na zegarze minęła 16, to niektórzy wyszli z pracy. Zaczynamy.

0: No pięknie grają na tych gitarach. Hotel California, grupa The Eagles na dobry początek, jeśli chodzi o przeboje z nutą nostalgii, a na początek, jeśli chodzi o materiały reporterskie, no to powiemy o Moje wakacje bezpieczne. To finał powiatowego konkursu dla przedszkolaków. Odbył się on dzisiaj w przedszkolu numer 13 przy ulicy Kruczej w Radomiu. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Pierwsze miejsce zajęła 6-letnia Nadia z przedszkola numer 16.
1: Dostałam za bezpieczne wakacje.
2: Co to znaczy bezpieczne wakacje?
1: By się nie oddalać od rodziców i się ich pilnować. Na zielonym trzeba przechodzić, a na czerwonym trzeba stać, no i trzeba, jak światła nie działają, trzeba rozglądać się i rękę trzeba trzymać w górze.
0: Jak słyszeliśmy, Magda wybrała się i odwiedziła przedszkolaków i posłuchała, jak ten finał się odbył. No to wakacyjny temat również poruszył Radek Mizera, bo Caritas Diecezji Radomskiej ogłosiła konkurs dotyczący organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Jest on adresowany do parafii, powiedział nam ksiądz Damian Drawikowski, dyrektor radomskiej Caritas.
3: Przeznaczamy w tym roku na początek, to jest kwota 80 tysięcy złotych do podziałów właśnie w takim konkursie. Ile dzieci z tego skorzysta? Trudno jest powiedzieć, zobaczymy ile będzie ofert. W zeszłym roku wydaliśmy większą kwotę niż była planowana, bo wydaliśmy ponad 150 tysięcy złotych i skorzystało z tego ponad 1000 dzieci w całej diecezji.
0: Odwiedzimy oczywiście jeszcze Opoczno tradycyjnie, a co tam się dzieje? Na przykład piłkarze czwartoligowej Ceramiki zakończyli sezon, jaki on był dla tej drużyny. O tym Marcin Prejs i nasz gość opowiedzą.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Moje bezpieczne wakacje. Finał powiatowego konkursu dla przedszkolaków na temat bezpiecznego zachowania i wypoczynku podczas wakacji odbył się dziś w publicznym przedszkolu numer 13 przy ulicy Kruczej w Radomiu. Patronem medialnym było Radio Plus Radom, a relację z tego wydarzenia przygotowała Magda Gliszczyńska.
2: Drodzy Państwo, konkurs Moje Bezpieczne Wakacje jest co roku organizowany w naszej placówce i cieszy się bardzo dużą popularnością. Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci form bezpiecznego wypoczynku, przestrzeganie zasad ruchu drogowego, jak również rozwijanie wyobraźni plastycznej. Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe, 3-4-latki oraz 5-6-latki. Najważniejszą rzeczą dla nas jako pedagogów jest to, żeby dzieci wiedziały, jak bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym, znać zasady bezpiecznego poruszania się, znać najważniejsze numery alarmowe.
3: Monika Telec, przedszkole numer 13 w Radomiu.
4: Dlaczego ważne są takie konkursy organizowane dla tych najmłodszych dzieciaków?
3: Ważne jest propagowanie wśród dzieci bezpiecznych form wypoczynku, przestrzeganie zasad ruchu drogowego, jak również rozwijanie wyobraźni plastycznej.
4: Sporo prac napłynęło z całego powiatu. Jakie są te prace?
3: Prace są bardzo kreatywne. Widzimy rowerzystów, widzimy ważne znaki alarmowe, widzimy podstawowe tutaj zasady bezpieczeństwa.
2: Teraz mam pytanie do naszych dzieci. Jakie są najważniejsze numery alarmowe, które powinno znać każde dziecko?
5: 112.
2: Bardzo dobrze. Jaki jest jeszcze ważny numer? 999. Bardzo dobrze.
5: 998.
2: I jeszcze jeden został nam ważny numer. Tu dziewczynka.
6: 997.
7: Tomasz Piotrowski, kierownik referatu prewencji Straży Miejskiej w Radomiu.
4: Co przede wszystkim muszą wiedzieć ci najmłodsi? Jakie zasady bezpieczeństwa powinny im towarzyszyć? Na co wy również zwracacie uwagę jako służby mundurowe? Czego uczycie tych najmłodszych? O czym muszą wiedzieć? O czym pamiętać?
7: Dzieci przede wszystkim muszą pamiętać, jak zachowywać się na placach zabaw, w miejscach, gdzie się bawią, spędzają czas. Tak samo również na drogach, żeby bezpiecznie użytkować rowery, hulajnogi. Dzieci muszą pilnować się rodziców, rodzice muszą zwracać na nich uwagę całe wakacje. My jako Straż Miejska wzorem lat poprzednich będziemy kontrolować wszystkie miejsca, gdzie dzieci spędzają wolny czas w czasie wakacji, aby bezpiecznie po odpoczynku wróciły do szkół i przedszkoli.
4: Dzisiaj oczywiście te ważne informacje dla najmłodszych, ale rodzice też muszą dbać o to bezpieczeństwo swoich pociech.
7: No to jest podstawowy obowiązek rodziców. My możemy jedynie kontrolować, zwracać uwagę. Sprawa bezpieczeństwa również należy do rodziców, którzy nie mogą pozostawiać dzieci bez opieki, zarówno w czasie zabawy, jak i odpoczynku, jak i poruszania się na wszelkiego rodzaju drogach, przejściach dla pieszych.
4: Czego życzymy najmłodszym, ich rodzicom podczas tegorocznych wakacji?
7: Odpoczynku, spokojnego odpoczynku i przede wszystkim bezpiecznego.
2: Zapraszam teraz Państwa na krótki występ w roli głównej nasze dzieci z naszego przedszkola, z grupy UFO Ludki oraz Mali Odkrywcy.

0: Nadia.
1: Nadia, ile masz lat?
0: 6,5.
1: Do którego przedszkola chodzisz?
0: Do Biedronki.
1: Przedszkole numer 16, tak?
0: Tak.
1: Co to dzisiaj się wydarzyło? Za co dostałaś dyplom i nagrodę?
0: Dostałam za bezpieczne wakacje.
1: Co to znaczy bezpieczne wakacje?
0: By się nie oddalać od rodziców i jak? Się ich pilnować.
1: Czy ty znasz zasady ruchu drogowego?
0: Tak. Na zielonym trzeba przechodzić, a na czerwonym trzeba stać, no i trzeba, jak światła nie działają, trzeba rozglądać się i rękę trzeba trzymać w górze.
1: Bardzo ładnie. Gratuluję ci oczywiście tego pierwszego miejsca.
0: Dziękuję.
1: Życzę ci bezpiecznych wakacji.
0: Dziękuję.
1: A tu mamy laureata którego miejsca?
2: Które zająłeś, Antoś, miejsce?
0: Ty drugi.
1: Antoś ma ile lat?
0: 4.
2: Elwira Grzelecka. Ja myślę, żeby uświadomić dzieciom, jak ważne są bezpieczne wakacje, jak przychodzić gdzieś tam, faktycznie dzieciom mówimy oczywiście w ciągu roku, ale ja myślę, że takie konkursy też wspierają dzieciaki i dodają im skrzydeł, zwłaszcza jeżeli faktycznie coś zajmą, tak, to super i to jest wyróżnienie, jeżeli też w przedszkolu dziecko jest wybrane, więc myślę, że one są bardzo ważne.
3: Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Szansa na trwały pokój. Czy paliwa potanieją? Krótka wizyta. Co mógł załatwić dla Polski prezydent Nawrocki u Trumpa? Kijów w ogniu. Rosjanie uderzyli w zabytkową ławrę peczerską.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
0: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: 29 minut po godzinie 16. Tysiące dzieci z całej Polski weźmie udział w koloniach wakacyjnych organizowanych przez poszczególne diecezjalne Caritas. Tym samym organizacje spełniają marzenie dzieciaków, dla których wyjazd na wakacje jest niemożliwy. Po raz kolejny rusza wakacyjna akcja Caritas, o czym teraz opowie więcej Radosław Mizera.
2: W ubiegłym roku z wypoczynku skorzystało 19 tysięcy dzieci. W tym czasie diecezjalne Caritas zorganizowały prawie 100 turnusów letniego wypoczynku, zapewniające dzieciom niezapomniane chwile radości, edukacji i wytchnienia. Podobnie będzie i w tym roku, informuje ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
3: Zbliżają się te wakacje, więc również i w tym roku Caritas, nawet nie tyle Polska, co Caritas Polska, więc Caritas diecezjalne, przygotowują szeroką ofertę wypoczynku dla dzieci, młodzieży, jak to Jan Paweł II, nasz wielki papież, mówił, młodzież jest przyszłością narodu, żeby była młodzież, muszą być wcześniej dzieci, a więc tutaj od samego początku jako Caritas w Polsce otaczamy opieką, troską dzieci. Zbliżają się wakacje, więc turnusy wypoczynkowe, wytchnieniowe dla dzieci, obozy letnie.
2: Ksiądz Marcin Andrzejewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, poinformował, że wakacyjny wypoczynek jest możliwy dzięki środkom, które udało się pozyskać m.in. ze sprzedaży świec wigilijnych.
4: Podejmujemy ten wysiłek dlatego, żeby objąć troską wszystkich beneficjentów, więc od najmłodszych lat już też to otaczamy troską dzieciaki i młodzież, więc też rozpodystrybując świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, w ten sposób też my uzyskujemy środki, żeby wspierać takie obozy i letnie wypoczynki. Zwłaszcza dla naszych podopiecznych z placówek, z środowiskowych domów, świetlic środowiskowych dla dzieci, w ośrodku, który prowadzimy w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym też w Powidzu. Takie obozy będą organizowane dla ministrantów, dla dzieci z ubogich rodzin, więc w ten sposób też chcemy wesprzeć ten ich czas.
2: Do wakacyjnej akcji przygotowuje się również Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Informuje ksiądz Paweł Zdybel, zastępca diecezjalnej Caritas. Dodaje, że wsparcie zostanie udzielone również grupie dzieci z Ukrainy.
5: Jak co roku chcemy przyjąć dzieci na koloniach Caritas. W sierpniu planujemy zorganizować 3 turnusy dla dzieci, przede wszystkim z naszej archidiecezji, w tym jeden turnus dla naszych wolontariuszy zgromadzonych w szkolnych kołach Caritas. Spodziewamy się przyjąć około 150 dzieci na tych turnusach, a jeszcze w czerwcu przyjmujemy także dzieci z Ukrainy na tak zwany turnus wytchnieniowy. Przyjadą do nas z Charkowa i okolic po to, aby odpocząć, aby też zaznać nieco spokoju i takiego wytchnienia, tak jak nazwa tego turnusu wskazuje, od tych różnych doświadczeń związanych z przeżyciami wojennymi.
2: Ksiądz Marcin Uryga, zastępca dyrektora diecezji legnickiej, dodaje, że w tym roku organizowane są 3 turnusy wakacyjne dla dzieci i młodzieży.
6: I organizujemy wyjazd do Pogorzelicy. Będzie w tym roku brało udział około 200 osób w tym wyjeździe. I dlaczego warto? No my przede wszystkim współpracujemy z gminami i zazwyczaj bierzemy te osoby, które w takim, można powiedzieć, codziennym wymiarze czy w codziennym rytmie nie mogłyby sobie pozwolić na wyjazd, na wypoczynek letni i są to osoby, które do tych gmin, a właściwie przez te gminy do nas są kierowane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej czy przez gminne ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikami tego wyjazdu będą też osoby, które pochodzą z terenów powodziowych.
2: Z kolei ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, poinformował, że przygotowywany jest jeden wyjazd wakacyjny dla podopiecznych placówek Caritas, ale to nie wszystko.
7: Tak jak co roku na Caritas Diecezji Radomskiej ogłosiła konkurs dla parafii, dla organizacji z diecezji, w których to konkursie mogą wystartować parafie i ubiegać się o środki finansowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Przeznaczamy w tym roku na początek, to jest kwota 80 tysięcy złotych do podziału właśnie w takim konkursie. Ile dzieci z tego skorzysta? Trudno jest powiedzieć, zobaczymy ile będzie ofert. W zeszłym roku daliśmy większą kwotę niż była planowana, bo wydaliśmy ponad 150 tysięcy złotych i skorzystało z tego ponad 1000 dzieci w całej diecezji.
2: Warto wspomnieć, że Caritas w Polsce w ubiegłym roku na pomoc potrzebującym przeznaczyła ponad 1 200 000 000 złotych. Tak wynika z rocznego raportu Caritas Polska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Piłkarze czwartoligowej Ceramiki Opoczno zakończyli sezon. Jaki był on dla pierwszej drużyny? Jaki dla rezerw? Czy klub planuje wzmocnienia przed nowym startem rozgrywek? Jak długo wreszcie piłkarze odpoczywać będą od treningów? No to dużo pytań, ale te pytania zadał Martin Prejs i posłuchamy, co odpowiedział mu na nie jego gość.
2: A naszym gościem jest dzisiaj pan Damian Leśniewski, prezes klubu sportowego Ceramika Opoczno. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Panie prezesie, w zakończonym sezonie piłkarze Ceramiki Opoczno w 34 meczach zdobyli 57 punktów. Czy jako prezes jest pan zadowolony ze startu swoich podopiecznych?
3: I tak, i nie. Zadowolony jestem przede wszystkim z rundy jesiennej, gdzie byliśmy współliderem po zakończonych meczach. Natomiast runda wiosenna troszeczkę nam nie wyszła. Miało wpływ na to na pewno wiele czynników. Przede wszystkim niemożność przygotowania się na pełnowymiarowym boisku sztucznym, liczne kontuzje, kartki, co powodowało, że nie mieliśmy do dyspozycji bardzo często kilku zawodników w składzie i musieliśmy ogrywać naszą młodzież, i to młodzież z roczników 29-20. No i ten poziom sportowy troszeczkę niestety na tym ucierpiał. Ale podsumowując ogólnie, myślę, że ten sezon był pozytywny.
2: Piłkarze długo będą odpoczywać od treningów?
3: Przerwa teraz między sezonami będzie trwała około miesiąca. Już 15 lipca zaczynamy przygotowania do nowego sezonu, a sezon rozpoczyna się w połowie sierpnia.
2: Jakieś wzmocnienia drużyny planujecie?
3: Tak, na pewno będziemy chcieli troszeczkę tą naszą szatnię przewietrzyć. Mamy już ustalonych kilku zawodników, którzy odbędą testy w naszej drużynie. Myślę, że w najbliższych dniach przeanalizujemy tą poprzednią rundę, poprzedni sezon z trenerem pierwszego zespołu i wspólnie podejmiemy decyzję, na jakich pozycjach te wzmocnienia będą konieczne, i zapewniam wszystkich, że te pozycje zostaną uzupełnione.
2: Ten sezon czwartej ligi zakończyliście na 6. miejscu, a przyszły, jakby chciał pan, żeby on wyglądał?
3: No na pewno walczymy o jak najwyższe cele. Chcielibyśmy być na tak zwanym pudle i taki cel byśmy chcieli osiągnąć. Natomiast jak będzie, to zobaczymy. No drużyna jest cały czas młoda, stawiamy na młodych zawodników, także czasami różnie to wychodzi, wprowadzanie nowych zawodników, no zawsze ma to do siebie, że troszeczkę ten poziom no nie jest stabilny do końca. Dlatego no czas pokaże, ale na pewno nie będziemy odpuszczać, będziemy walczyć o najwyższe cele.
2: Wspomniał pan o młodych piłkarzach Ceramiki Opoczno. Dotychczas rozmawialiśmy o tej podstawowej pierwszej drużynie. Jak radziły sobie pozostałe drużyny Akademia Ceramiki, jak ci młodzi chłopcy grali w tym sezonie?
3: Akademia Ceramiki jak najbardziej podniosła swój poziom sportowy. Jest to naszym priorytetowym celem, aby właśnie wychowankowie naszej akademii grali w jak najwyższych ligach wojewódzkich, i ten cel został osiągnięty w poprzednim sezonie. Aż 3 drużyny awansowały do lig wojewódzkich. Grają na bardzo fajnym, dobrym poziomie. Sporo nowych adeptów piłki nożnej zapisuje się do Ceramiki. Zatrudniamy nowych trenerów, wprowadzamy nowe zasady treningowe, także myślę, że to wszystko spowoduje, iż ta pierwsza drużyna będzie zasilana naprawdę co roku właśnie tymi adeptami naszej akademii.
2: A druga drużyna Ceramiki?
3: Druga drużyna, no tak jak co roku, miała za cel przede wszystkim ogrywać właśnie naszych juniorów, najstarszych występujących akurat w tej chwili w akademii, czyli był to rocznik 29-20. Ci zawodnicy ogrywali się w naszej drużynie, drużyna rezerw utrzymała się bez problemów w lidze okręgowej i taki był cel, i ten cel został osiągnięty.
2: O zakończonym sezonie piłkarskim piłkarzy Ceramiki Opoczno opowiadał nam pan Damian Leśniewski, prezes klubu Ceramika Opoczno. Właśnie dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Por reclame.
9: Pienso que un sueño para sí.

0: Tygodnie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Trochę o wakacjach w tym magazynie mówiliśmy dzisiaj. No to opowiemy o tym, co po wakacjach. To na zakończenie tej godziny. Już we wrześniu mają ruszyć powszechne katechezy parafialne w kościołach. To echa zmian wprowadzonych w szkołach odnośnie lekcji religii. Na czym polegać ma katecheza parafialna? Do kogo jest kierowana i jakie owoce ma przynieść Aneta Paszko? Już teraz więcej o tym nam opowie.
2: Temat katechezy parafialnej był poruszany przez biskupów wielokrotnie w czasie zebrań plenarnych. Jak mówi przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda, katecheza parafialna jest szansą ożywienia, odrodzenia i odnowy kościoła oraz parafii.
3: Jeszcze dzisiejszy wymóg, oprócz religii w szkole, potrzebna jest katecheza parafialna. Chodzi o to, żeby właśnie podbudować parafię jako wspólnota jutra, która jest bardzo szeroko otwarta na wszystkie potrzeby, na wszystkie wyzwania duszpasterskie, na te rzeczywistości, których doświadczamy każdego dnia. Jednocześnie po to, żeby ta wspólnota była otwarta na wszystkich, by wszystkich przyciągała.
2: Zespół roboczy przez ostatnie kilkanaście miesięcy przygotował wytyczne dla proboszczów małych, średnich i dużych parafii. Jak miałaby przebiegać taka katecheza w nowej rzeczywistości? I jak mówi przewodniczący zespołu biskup Artur Ważny, nie ma konkretnego modelu. Chodzi bardziej o towarzyszenie.
4: Zmiana mentalności. To nie jest takie proste. Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. Tutaj potrzebujemy liderów zaangażowanych, przygotowanych, którzy będą danym osobom towarzyszyć w tym procesie rozwoju wiary w katechizacji i rozeznawanie.
2: To raczej zestaw narzędzi i kierunków działania niż gotowy plan. Iwona Zielonka, ewangelizatorka i członkini zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej, podkreśla, że będzie ona kierowana do każdego, od dzieci po dorosłych, w tym seniorów, w zależności od potrzeb i będzie miała charakter ewangelizacyjny.
5: Zakładamy, że uczestnicy mają już osobistą relację z Jezusem Chrystusem, chcą być uczniami Jezusa Chrystusa i wtedy wprowadzamy ich w życie Kościoła, w to, czym ta wspólnota żyje. Dlatego potrzeba dziś katechezy o charakterze ewangelizacyjnym, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale prowadzi do osobistego doświadczenia Boga, do pogłębiania relacji z Bogiem, do pogłębiania życia duchowego na różnych etapach życia człowieka.
2: W ramach podstawowej oferty katechetycznej parafii proponuje się kilka głównych obszarów: katechezę chrzcielną, eucharystyczną, przygotowanie do bierzmowania czy właśnie katechezę dorosłych. Aneta Rajza-Hermajewska, konsultor zespołu roboczego, zauważa, że pozwoli ona na przykład rodzicom bardziej przygotować się do formowania swoich dzieci w domach.
6: Oni niekoniecznie wiedzą, jak mają formować swoje dzieci, więc to też dobra okazja do tego, żeby pokazać rodzicom, jaka jest ich rola, co oni mogą zrobić, żeby troszeczkę uświadomić i dokształcić może ich, dać im te potrzebne wszystkie narzędzia, to czego potrzebują na co dzień, żeby być pierwszymi katechetami.
2: Biskup Ważny zaznacza, że katecheza parafialna będzie miała charakter kerygmatyczny. Jej powodzenie zależy od pracy całej wspólnoty.
4: Cała wspólnota ma mieć udział w tej formie katechezy przez modlitwę, przez uruchomienie różnych talentów, charyzmatów. Tu nie tylko chodzi o sprawy podawania wiedzy, ale także właśnie logistykę, finanse czy organizację katechezy w parafii. Szkolenia, które by odbywały się wspólnie, zarówno dla osób świeckich, jak i duchownych, po to, żeby mieć taką umiejętność współpracy i podejmowania wspólnie odpowiedzialności za całe dzieło katechizacji. To, co...
2: Duchowny podkreśla, że nie należy spodziewać się od razu wielkich efektów. To proces, który już trwa i będzie realizowany małymi krokami. Wrzesień nie jest też sztywnym terminem rozpoczęcia katechez w parafiach, bo będzie to zależeć od przygotowania i zasobów konkretnej parafii. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: I to wszystko w pierwszej części naszego magazynu. Za chwilę druga część, ale wcześniej będą wiadomości za 6 minut punktualnie o 17:00. Zapraszam.

0: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Fundacja Instytut Spraw Publicznych zaprasza na nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Radomiu i powiatach: radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, grójeckim, białobrzeskim, lipskim i opoczyńskim.
0: Po reklamie.
5: Bartosz G. poczytalny jest podejrzany o zabójstwo Maj z Mławy. 160 tysięcy seniorów czeka na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Centra krwiodawstwa apelują do dawców przed wakacjami. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w postępowaniu.
6: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
5: Mówił Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mam nadzieję, że wszyscy widzą, jak Putin broni chrześcijańskich wartości. Tak szef MSZ-u Radosław Sikorski komentuje uderzenie Rosji w Ławrę Peczerską w Kijowie. W nocy rosyjskie wojska intensywnie atakowały stolicę Ukrainy. Uznany przez UNESCO prawosławny klasztor stanął w płomieniach. Ten atak był skandaliczny, powiedział Radosław Sikorski.
7: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
5: Tej nocy Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów i 70 rakiet. 9 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: 160 tysięcy seniorów czeka na przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o szybsze rozpatrywanie wniosków. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Jan Grabiec uważa, że procedury powinny być przyspieszone, by seniorzy mogli w rozsądnym czasie otrzymywać medale i świętować złote gody.
9: Mówimy tu o 70, 80, 90 latkach. Wiecie państwo, jak ryzykowne jest przewlekanie takich procedur.
8: Takiej opieszałości nigdy wcześniej nie było, uważa pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
10: Od sierpnia tych wniosków pan prezydent rozpatrzył zaledwie 1%. To niewyobrażalne.
8: Kancelaria prezydenta zapewniła mnie, że pracuje nad usprawnieniem procedur. Tłumaczy, że opóźnienia są efektem rosnącej liczby wniosków i wieloetapowej weryfikacji, w którą zaangażowane są także samorządy.
5: Medal przysługuje małżonkom z co najmniej 50-letnim stażem.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Zbliża się okres wakacyjny. Wtedy centra krwiodawstwa notują drastyczny spadek liczby dawców, nawet o połowę. Jednocześnie zapotrzebowanie na krew gwałtownie wzrasta ze względu na większą liczbę wypadków na drogach.
11: Przychodząc tutaj, dawca musi się zarejestrować, musi później przejść badanie hematologiczne, później kwalifikację lekarską, na końcu oddaje tą krew. Samo oddanie trwa około 6-8 minut. Cały pobyt u nas w zależności od dnia. Tak normalnie, gdy nie ma tylu dawców, cały ten proces w 40 minutach potrafi się skończyć.
5: Mówiła Agata Gnap z terenowego oddziału RCKiK w Głogowie. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Krwiodawcy.

Dzisiaj najchłodniej, bo 16-17 stopni to jest maksimum, jakie może się pojawić na termometrach. W nocy będzie 12, ale uwaga, patrzę na to, co przed nami i codziennie temperatura coraz wyższa. Wtorek 20, środa 22, czwartek 25, 28, 9 stopni ma być w weekend. No to czekamy na to ocieplenie.

0: No to za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu. 900 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku samorząd województwa świętokrzyskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach. Wsparcie trafi do 41 beneficjentów. Andrzej Będkowski, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego.
1: Nie są to może bardzo duże kwoty dla tych beneficjentów, ale myślę, że w istotny sposób wspierają renowację czy obrazów, czy figur, czy jakiejś elewacji, które ci beneficjenci tam mają zaplanowane, albo na prace dokumentacyjne przeznaczają.
0: Więcej Marcin Prejs za chwilę opowie, na co będą przeznaczone te pieniądze. No to powrócimy jeszcze do weekendu. Weekendu, który obfitował w różne bardzo ważne, ciekawe wydarzenia. Na przykład ponad 400 osób wzięło udział w nocnej pielgrzymce mężczyzn z Radomia do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Starej Błotnicy. Radek Mizera za chwilę o tym opowie. To było z piątku na sobotę, natomiast w niedzielę ulicami Radomia przeszedł marsz życia dla życia i rodziny. Też Radek Mizera był, też Radek Mizera przygotował relację z tego wydarzenia. Na zakończenie w tej godzinie tradycyjnie będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Te pieniądze przyczynią się m.in. do renowacji pamiątkowego epitafium kanclerza Wielkiego Koronnego oraz do największego w Polsce drewnianego koła wodnego. W Maleńcu podpisane zostały umowy na wsparcie prac przy świętokrzyskich zabytkach, o czym teraz opowie Marcin Prejs.
2: Samorząd województwa świętokrzyskiego co roku przeznacza pieniądze na prace przy zabytkach. W tym roku chodzi o łączną kwotę 900 tysięcy złotych, informuje Andrzej Będkowski, przewodniczący Sejmiku województwa świętokrzyskiego.
3: I z tego 40 wniosków zostało zaaprobowanych pozytywnie. Nie są to może bardzo duże kwoty dla tych beneficjentów, ale myślę, że w istotny sposób wspierają renowację czy obrazów, czy figur, czy jakiejś elewacji, którzy ci beneficjenci tam mają zaplanowane albo na prace dokumentacyjne przeznaczają. Także konsekwentnie rok po roku staramy się, żeby nasze zabytkowe obiekty, a ich w województwie świętokrzyskim bardzo dużo piękniały.
2: Jednym z takich obiektów, który otrzymał wsparcie, jest kościół świętego Mikołaja w Końskich. Jak mówi proboszcz parafii ksiądz Jacek Wieczorek, dotacja w wysokości 20 tysięcy złotych wspomoże renowację epitafium Jana Małachowskiego.
4: Bardzo cenny zabytek. Znajduje się on na południowej ścianie prezbiterium i pomyśleliśmy, żeby odnowić, przywrócić piękno tego epitafium, gdyż wskutek wielu wieków, różnych prób napraw, przeróbek, to epitafium jest dość zniszczone. Jest ono wykonane z kamienia bolechowickiego i chcemy jednocześnie uzupełnić brakujące elementy, oczyścić je i dokonać złoceń odpowiednich elementów.
2: Jak dodaje, w przyszłym roku przypadać będzie 265. rocznica śmierci tego zasłużonego nie tylko dla Konetczan człowieka.
4: Kanclerz koronny Jan Małachowski jest zasłużoną postacią nie tylko dla Końskich, ale również dla regionu, ważną postacią w historii Polski. Dlatego sądzę, że zasługuje na upamiętnienie i nadanie rangi tej rocznicy śmierci.
2: Umowy o dofinansowanie prac przy zabytkach podpisali w Maleńcu także przedstawiciele parafii w Gowarczowie, Odrowążu, Chybicach, Tarczku i Włoszczowie. Wojewódzkie wsparcie trafi również do zabytkowego zakładu hutniczego w Maleńcu. Jak wyjaśnia dyrektor Maciej Chłopek, pieniądze przeznaczone będą na wykonanie projektu remontu kół wodnych i układów napędowych.
5: Przymierzamy się właśnie do remontu najważniejszych elementów układu hydroenergetycznego, co umożliwi ciągłe uruchamianie i użytkowanie tego obiektu na cele edukacyjne i turystyczne, czyli cały czas, by największe drewniane koło wodne w Polsce pracowało.
2: A to koło to ozdoba zakładu. Dodaje.
5: Ozdoba zakładu, chyba większego nie ma, Marianna, bo tak się nazywa, ma 6 metrów średnicy, zestawiona jest z dwóch bębnów, w każdym bębnie 130 łopatek i osadzona na wale o długości 9 metrów, średnicy 80 centymetrów, wyrobionym z jednego kawałka dębu, więc już sobie Państwo pewne wyobrażenie macie, jak trudno to zrobić, mało, gdzie znaleźć taki dąb i taki surowiec, żeby taki wał obrobić.
2: Na planowane prace muzeum w Maleńcu pozyskało 20 tysięcy złotych. W następnych dniach podpisane będą kolejne umowy na wsparcie prac przy świętokrzyskich zabytkach.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Szansa na trwały pokój. Czy paliwa potanieją? Krótka wizyta. Co mógł załatwić dla Polski prezydent Nawrocki u Trumpa? Kijów w ogniu. Rosjanie uderzyli w zabytkową Ławrę Peczerską.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. To ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
12: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
0: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Ponad 400 osób wzięło udział w 20. nocnej pielgrzymce mężczyzn z Radomia do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Radosław Mizera też powędrował i przygotował ten materiał.
2: Pielgrzymi wyruszyli w sobotę wieczorem 13 czerwca, pokonali 26-kilometrowy dystans, a w niedzielę rano wzięli udział we mszy świętej przed wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Radomskiej w Starej Błotnicy. Zanim wyruszyli w puntniczy szlak, wysłuchali świadectwa porucznika Karola Cierpicy, kapitana rezerwy Wojska Polskiego, byłego spadochroniarza, żołnierza rozpoznania i snajpera, instruktora spadochronowego oraz weterana misji stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie oraz w Afganistanie.
3: Proces, ale to widzę też w takim obrazie, to jest Afganistan, moja trzecia zmiana, 28 sierpnia 2013 roku. Młody Amerykanin, młody 24-latek z Nowego Jorku, ratuje mi życie. Jest po prostu dla mnie wsparciem, jest akcja duża, obrona bazy Ghazni w Afganistanie. Wtedy baza polsko-amerykańska zaatakowana przez terrorystów i ten młody chłopak biegnie z karabinem za moimi plecami. Jest mi wsparciem, jest bez kamizelki, bez hełmu, umiera na łóżku szpitalnym obok mnie. I rozpoczyna się jakaś nieprawdopodobna historia, której po prostu jestem tylko część. Świadkiem, stąd to rycerzy przeze mnie, zaproszenie mnie tutaj, aby się po prostu tym podzielić. I tak zawsze staję jako tylko ten świadek wydarzeń, bo to jest historia tego młodego chłopaka, który pokazał mi jeden obraz. Nie kamizelka, nie hełm, ale drugi człowiek, czyli nieustannie na służbie, czyli definicja służby, to w nim ją odkrywam, jest dla mnie, pomimo, że już go nie ma 13 lat, jest dla mnie inspiracją. Jego rodzice, którzy nie zatrzymali się na czymś nieprawdopodobnie trudnym, ale nadal się rozwijają. Ludzie wokół nich chcą być. To prawdziwe światło, które się od nich tylko z nieba odbija.
2: Tuż przed wyjściem pielgrzymki odbył się apel jasnogórski w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Słowo do zebranych skierował ksiądz Wiesław Lenartowicz, proboszcz parafii, kapelan rycerzy Kolumba.
4: Niech nasze dziękczynienie za 20 lat pielgrzymowania będzie także zobowiązaniem. Idziemy bowiem pod hasłem misjonarze, świadkowie. Mamy głosić nasze przywiązanie do Pana Boga, do naszej tradycji katolickiej, do miłości, do Boga, do ojczyzny, do rodziny i szacunku do życia.
2: Mężczyzn pobłogosławił biskup Marek Solarczyk.
5: Każdy z was tutaj staje z tajemnicą waszego rozwoju, waszego kształtowania, tego co od Boga zapewne nie tylko w osobistych refleksjach, ale również dzięki innym i przy innych i dla innych. Nieście to z wdzięcznością.
2: Nocna pielgrzymka dla mężczyzn odbyła się już po raz 20. W pierwszej jej edycji uczestniczyło 70 mężczyzn. Początki wspomina Andrzej Prusiński.
6: Ale rzeczywiście te pielgrzymki odcisnęły chyba wielkie piętno. Pierwsza pielgrzymka to był totalny strach, totalna niewiadoma, pogoda średnia. Szliśmy, nie wiedzieliśmy co się będzie działo. Znaczy oczywiście mieliśmy plan, byliśmy pokładani, ale duchowo nie wiedzieliśmy co się będzie działo. I moim największym przeżyciem na którejś pielgrzymce podszedł do mnie jeden z pątników, z pielgrzymów i powiedział: stary, jakby mnie mój proboszcz zobaczył, że ja na pielgrzymce jestem, to by chyba spadł z ambony. Tak zupełnie na poważnie mówi, znasz mnie, tak? Jakoś gdzieś tam się te moje drogi pogmatwały. Jest to jedyne miejsce, gdzie mogę rzeczywiście dotknąć Boga z bliska.
2: Andrzej Anasiak, najwyższy kustosz rycerzy Kolumba, dodaje, że on również 20 lat temu miał wątpliwości na temat nocnego pielgrzymowania.
7: Gdy nas szło wtedy około 70, z taką trochę niepewnością, czy to na pewno jest ten projekt, którego Pan Bóg jakby oczekuje od nas. Minęły 20 lat, ponad 8 tysięcy mężczyzn przez ten czas pielgrzymowało razem z nami do błotnicy nocą, modląc się, i myślę, że to był wspaniały czas i to jest wspaniały czas dla mężczyzn.
2: W tym roku do Matki Bożej Pocieszenia wybrało się ponad 400 mężczyzn. Wśród nich Marek Huchała, Kazimierz Markowski i Mirosław Gruszka. Wszyscy są z parafii świętego Stefana w Radomiu. Na pątniczy szlak wybrali się po raz pierwszy.
8: Udało mi się przepustkę dostać od mojej dziedziczki i idę. Muszę się pomodlić za jej zdrowie.
9: Zawsze nigdy nie było czasu. Teraz na emeryturze jestem, to idę pomodlić się o zdrowie swoje.
10: Podziękować Panu Bogu za zbliżającą się 50. ślubu.
2: Dodajmy, że tydzień wcześniej w podobnej pielgrzymce uczestniczyło ponad 1000 kobiet.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: A wczoraj w niedzielę ulicami Radomia przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 1000 osób, a celem inicjatywy było ukazanie piękna małżeństwa i rodziny oraz wartości życia ludzkiego. Materiał z tego wydarzenia przygotował Radek Mizara.
2: Wydarzenie rozpoczęło się od celebracji mszy świętej w kościele Farnym. Liturgii przewodniczył biskup Marek Solarczyk.
3: Dziękuję wam, kochani, za to, że jesteście. Dziękuję wam, drodzy małżonkowie i rodzice, za waszą miłość, za wasze oddanie, za tą taką wierną, cichutką, dla świata cichutką, troskę o życie w każdym tchnieniu waszych dzieci, ale i swoim nawzajem. To jest piękno i bogactwo, które nas ukształtowało dzięki naszym rodzicom, co kształtuje zawsze, bo Boże żniwo jest zawsze obfite.
2: Michał Podlewski, jeden z koordynatorów wydarzenia.
4: Spotkaliśmy się po raz kolejny, już po raz 14, żeby tak naprawdę manifestować piękne wartości, dwie najważniejsze wartości w życiu. Życie i rodzina, bo od nich wszystko się zaczyna. Tak naprawdę tu są smutki, trudności, radości, cierpienia, tu jest nawrócenie, tu jest przebaczenie, tu jest radość, tu są smutki, tu jest każdy dzień, 24 godziny na dobę i dzisiaj to właśnie chcieliśmy manifestować w tym wielkim przejściu, a siewcy Lednicy wyśpiewali po prostu wszelkie te radości z 30 lat blisko trwania tego wyjątkowego wydarzenia.
2: Ksiądz Krzysztof Bochniak z Duszpasterstwa Rodzin wyraził radość, że radomianie kolejny raz zgromadzili się wokół wspólnoty, która mówi tak dla życia i rodziny.
5: Jest takim wydarzeniem ogólnodiecezjalnym raz do roku, który jednoczy wszystkie wspólnoty naszej diecezji około idei właśnie ochrony życia, ochrony małżeństwa. W tym roku też jest takie hasło. I jak co roku to jest takie wydarzenie, które angażuje wszystkie ruchy i wspólnoty właśnie, które formują małżeństwa i rodziny w naszej diecezji. Po to, żeby pokazać piękno Kościoła, które jest zbudowane na małżeństwie i na rodzinie.
2: W marszu udział wzięła m.in. Kamila Rzepka.
6: Kocham rodzinę, kocham życie w małżeństwie, kocham życie w rodzinie, kocham wartości, które możemy pielęgnować w tym życiu na co dzień. No i chcemy wspólnie z innymi cieszyć się życiem małżeńskim, życiem rodzinnym i tę radość pokazać wszystkim wokół. Dlatego właśnie uczestniczymy w dzisiejszym Marszu dla Życia i Rodziny.
2: W marszu uczestniczyło ponad 1000 osób.
7: Żyjemy w rodzinie, rodzimy się w rodzinie, wychowujemy się w rodzinie, chorujemy, cierpimy, cieszymy się w rodzinie. Trzeba tą rodzinę budować, budować to mądrze i potrzebujemy wsparcia rządu i kościoła. Musimy wszyscy o to zadbać, bo to jest najważniejsze.
2: Marsz zakończył się piknikiem rodzinnym oraz koncertem zespołu się w Celednicy. Patronem medialnym wydarzenia było Radio Plus Radom.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
8: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
9: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu, ulica Chrobrego 22, telefon 48 385 77 15.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
0: Media Expert, taniej masz. Po reklamie.

0: Wiadomości Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Poznaliśmy treść papieskiego orędzia na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Leon XIV ponowił dziś apel, by pielęgnować bogate dziedzictwo kościołów wschodnich. Korea Południowa przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Jej prezydent spotkał się dziś z papieżem. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Nie zapomnę o Tobie, to cytat z księgi proroka Izajasza i zarazem temat tegorocznego 6 Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. W kościele na całym świecie będzie on obchodzony 26 lipca w liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Dziś Watykan opublikował papieskie orędzie na to wydarzenie.
2: Leon XIV zachęca seniorów, by nie lękali się własnych słabości, ale uczynili z nich przestrzeń spotkania z Bogiem. Zaprasza też do tego, by obchody Dnia Dziadków i Osób Starszych stały się okazją do międzypokoleniowego spotkania. Niech ten dzień stanie się zachętą dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych, by powrócić do pięknego zwyczaju odwiedzania swoich dziadków, osób starszych w rodzinie, a także tych, których nikt nie odwiedza. Zanieście im wraz z tym orędziem i waszą obecnością bliskość i serdeczność papieża, zachęcił Ojciec Święty.
1: Także dziś papież przyjął na audiencji katolików syromalankarskich mieszkających w Europie. Należą oni do jednego z 23 kościołów wschodnich zachowujących jedność z papieżem. Na świecie jest ich ponad 5 milionów, a ich wspólnota charakteryzuje się licznymi powołaniami kapłańskimi i do życia zakonnego. Zwracając się do syromalankarczyków, Leon XIV przypominał o potrzebie pielęgnowania cennego dziedzictwa wszystkich kościołów wschodnich. Docenił też ich szczerą i głęboką wiarę.
3: Wiedząc, że chrześcijanie świętego Tomasza w Indiach cieszą się zasłużoną opinią rodzin głęboko wierzących, z których wywodzi się wiele powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, modlę się, aby silna wiara nadal rozkwitała w waszych domach i sercach, szczególnie w sercach młodych ludzi.
1: Korea przygotowuje się do przyjęcia pielgrzymów z całego świata, którzy w sierpniu przyszłego roku udadzą się do Seulu na główne obchody 41. Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one pod hasłem Odwagi i ja zwyciężyłem świat. Spotkanie młodych było jednym z tematów rozmów, jakie prowadził dziś w Watykanie prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Intensywne przygotowania trwają też w Polsce, między innymi w archidiecezji wrocławskiej, o czym opowiada koordynator ksiądz Tomasz Latawiec.
4: Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych około 160 osób. Z tej grupy około 120 osób będzie chciało wyruszyć po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży też w takiej pielgrzymce do Japonii. Wybraliśmy też diecezję Incheon. Tam będziemy chcieli się zatrzymać jako archidiecezja wrocławska w ramach tego pierwszego tygodnia, czyli dni w diecezji. Też od października ubiegłego roku, 2026 roku, w naszej archidiecezji wrocławskiej peregrynuje ikona, obraz Matki Bożej Pokoju z Korei Południowej. Jest to też wyjątkowy obraz, bo został naszej archidiecezji ofiarowany w 2016 roku, kiedy w Polsce odbywały się Światowe Dni Młodzieży.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

4 minuty pozostały do godziny 18. Wiadomości punktualnie o godzinie 18. Kilka słów o pogodzie, a później kolejny zestaw przebojów z nutą nostalgii, na który już teraz zapraszam.

0: Radio Plus Radom.
1: Będzie więcej Amerykanów w Polsce. Prezydent spotka się z szefem MON. 3 miesiące aresztu dla podejrzanego o zabójstwo taksówkarza z Czerska. Hiszpanie rozpoczynają dziś walkę o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Publiczne zapewnienie prezydenta Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tysiącach amerykańskich żołnierzy w Polsce zostało podtrzymane. Tak mówi w Waszyngtonie minister Marcin Przydacz. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z przywódcą USA przy okazji zaproszenia na uroczyste obchody 80. urodzin Trumpa. Teraz trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi decyzjami na poziomie Pentagonu i MON-u, dodaje szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta.
2: Ze strony Białego Domu jest pełna gotowość i otwartość do tego, aby zwiększać obecność Polski, a finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu, ale po przeprowadzeniu odpowiednich prac strategiczno-planistycznych przez Pentagon.
1: Stąd zapowiedziane przez Kancelarię Prezydenta szybkie spotkanie z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W ubiegłym tygodniu szef MON zaproponował sekretarzowi wojny USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. 3 miesiące aresztu dla podejrzanego o zabójstwo taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Do zbrodni doszło w sobotę. Mateusz G. usłyszał dzisiaj zarzuty. Przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy.
3: Powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie, ale tej wersji nie rozwinął, odmówił jakiekolwiek wyjaśnienia tej okoliczności. My w toku dalszego śledztwa oczywiście szczegółowo zweryfikujemy tę wersję. Po zatrzymaniu pojazdu Mateusz G., który siedział na tylnej kanapie pojazdu, zadał nożem kuchennym cios w okolice szyi.
1: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Mateusz G. był już wcześniej znany policji.
3: Przeciwko niemu akt oskarżenia o usiłowanie zgwałcenia mieszkanki Czerska. Był tymczasowo aresztowany. Sąd wymierzył mu za to popełnienie tego przestępstwa karę roku pozbawienia wolności. W chwili obecnej w Sądzie Rejonowym w Chojnicach toczy się jeszcze jedno postępowanie dotyczące kradzieży z włamaniem na szkodę członków jego rodziny.
1: Teraz grozi mu nawet dożywocie. Niedaleko Tarnowa ponownie widziano niedźwiedzia. Po sygnałach z gminy Szerzyny teraz podobne informacje napływają z Ryglic. Mieszkańcy widzieli drapieżnika niedaleko od swoich posesji, powiedział nam burmistrz Ryglic Paweł Augustyn.
4: Nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nagrywali, jak sobie tam spacerował drogą, nawet drogą asfaltową, bo można powiedzieć. Natomiast jest to ważne, żeby nie podchodzić, żeby nie drażnić zwierzęcia. Myślę, że spokojnie gdzieś tam sobie odejdzie na swoje tereny.
1: Przyrodnicy ostrzegają, że trwa okres godowy niedźwiedzi brunatnych. Samce pokonują duże odległości i mogą reagować mniej przewidywalnie niż zwykle.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hiszpanie rozpoczynają dziś walkę o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Przed chwilą zaczął się mecz głównych faworytów turnieju z debiutującą na Mundialu Republiką Zielonego Przylądka. Mateusz Gołębiewski.
5: Obecni mistrzowie Europy nie przegrali żadnego z ostatnich 30 spotkań i dlatego Hiszpanie są wymieniani w gronie kandydatów do końcowego triumfu. Republika Zielonego Przylądka w rankingu FIFA zajmuje 67 miejsce, ale dla wyspiarzy już sam awans na Mundial jest wystarczającą nagrodą. Swój pierwszy mecz rozegra również reprezentacja Iranu, która miała problemy, by do USA w ogóle przyjechać. Na otwarcie Mundialu Irańczycy zagrają w Los Angeles, w którym żyje bardzo duża diaspora irańska. Jak donoszą amerykańskie media, nie wszyscy Irańczycy jednak będą kibicować drużynie narodowej. Znaczna część diaspory postrzega reprezentację jako narzędzie propagandowe Republiki Islamskiej. W styczniu odbyły się tam duże demonstracje potępiające stłumienie protestów w Iranie.
1: Mecz Iranu z Nową Zelandią o 3 w nocy polskiego czasu, o północy spotkanie Arabii Saudyjskiej z Urugwajem, a o 21:00 Belgia, Egipt.

17 stopni, gdzieś tam przebija się słońce, nawet przez moment było nad Radomiem, ale znowu się schowało za chmury, na razie nie pada, w nocy mogą przelotne deszcze się pojawić, jeszcze jutro też przelotnie może popadać, tak jak dzisiaj, od czasu do czasu. Jutro temperatura wzrośnie do 21 stopni i tak będzie rosła aż prawie do 30 w weekend. Brzmi to niesamowicie, 30 stopni w weekend, poczekamy, zobaczymy, czy się spełni. Na razie wiemy, co się spełni. Grupa Animals zaśpiewa dla nas, Various Months już też czeka. Zaczynamy kolejną godzinę Popołudnia Plus.

Wprawdzie powinno być ciemno i powinniśmy patrzeć gdzieś w górę i patrzeć, gdzie tam księżyc. Przy takiej piosence jak najbardziej. Warius Mans, piosenka księżycowa. Patrzymy za to w kalendarz. 15 dzień czerwca, 166 dzień roku. A w dodatku dnia nam już prawie przybyło maksymalnie. Jeszcze 2 minuty pozostały i będzie to najdłuższy dzień w ciągu roku. Ale ten dzień na pewno będzie długi, piękny, jedyny, wyjątkowy, szczególny. Dla tych, którzy dzisiaj świętują, Jolanta, Wit oraz Oliwia i Witold mają dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego dla dzisiejszych solenizantów.

0: Reklama.
1: Nowy rower? Oczywiście, tylko w Centrum Rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum Rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum Rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
2: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie.

Tanita niech tam sobie delikatnie śpiewa w tle, a my zajrzymy do kalendarza muzycznego. W Nowym Jorku właśnie 15 czerwca urodził się Harry Nilsson, wokalista, pianista, gitarzysta. W latach 70. był bardzo popularny, naśpiewał With You, taki wielki przebój. Był jednym z pierwszych wykonawców, którzy odnieśli komercyjny sukces wyłącznie nagraniami studyjnymi. W ogóle nie organizował tras koncertowych. Tak też można. No, z drugiej strony szkoda, bo może niektórzy chcieli zobaczyć i usłyszeć go na żywo. W Paryżu też 15 czerwca urodził się Johnny Holiday, wokalista okrzyknięty przez prasę francuską Elvisem, francuskim Elvisem. Przez 15 lat był mężem popularnej wokalistki Sylvie Vartan. W trakcie swojej kariery nagrał 18 platynowych albumów, 80 milionów płyt sprzedał na całym świecie. Urodziny ma dzisiaj Noddy Holder, gitarzysta, wokalista zespołu Slade, formacji popularnej w okresie brytyjskiego tak zwanego glam rocka. Bardzo ich lubię słuchać, naprawdę. Od razu mi poprawiają humor. Denis Rosas urodził się w 1947 roku w Aleksandrii, w Egipcie. Oczywiście grecki wokalista i kompozytor, był w Polsce kiedyś, w Sopocie. Stevie Walsh, wokalista grupy Kansas, też ma dzisiaj urodziny. Kansas, lata 70. przede wszystkim, ten zespół wtedy sobie funkcjonował. To tak, to są urodziny tych znanych wokalistów, znanych gitarzystów, znanych muzyków. A propos jeszcze urodzin, no to jeszcze jedne urodziny mamy, ale tego nie ma w kalendarzu muzycznym zapisane. Ale pamiętaliśmy, Magda. Magda ma dzisiaj urodziny, składaliśmy jej życzenia, no to wszystkiego dobrego. Raz jeszcze. Nie powiem, w którym roku się urodziła. Niech to zostanie słodką tajemnicą, chyba że sama powie. Proszę bardzo, jutro Magda ma Popołudnie Plus. W imieniu Magdy zapraszam. To będzie taka damska wersja Popołudnia Plus we wtorek jutrzejszy, a to dla Magdy upominek muzyczny i dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny, przyszli na świat właśnie 15 czerwca.

to głośno będzie dzisiaj w Warszawie. Rock and rollowo, może trochę w innym stylu niż ta piosenka grupy Lucky Clackers, która bardziej rockową, bo przyjeżdża Foo Fighters, legenda amerykańskiego rocka, niektórzy mówią ambasador w tej chwili amerykańskiego rocka. Zespół, który miał pewne problemy, bo perkusista zmarł i musieli wymienić i później mieli takie problemy trochę, ale wszystko jest na dobrej drodze, jest nowa płyta, jest nowa trasa koncertowa europejska. Chociaż niektórzy, nie wiem, tak nie spojrzeli w kalendarz, bo dwa tytuły zobaczyłem, jeśli chodzi o ten koncert, i obydwa tak samo były skoncentrowane właśnie na tym, kiedy ten koncert jest, i czytam właśnie, Warszawa szykuje się na jeden z największych koncertów tego lata. Jeszcze jest wiosna, kochani dziennikarze, jeszcze mamy wiosnę, jeszcze 5 lat, a więc można powiedzieć najlepszy koncert tej wiosny albo końcówki, tak, ale nie lata. Chyba że tak długo zostaną w Polsce, że zaśpiewają i zagrają jeszcze za kilka dni. Lato przychodzi. Za 5 dni będziemy się wtedy cieszyć najdłuższym dniem. Na razie będą się cieszyć ci, którzy wybierają się na koncert Foo Fighters dzisiaj do Warszawy na PGE. Ode mnie z rodziny jeden z dzieciaków wybiera się. No to będę miał później, mam nadzieję jutro, wieści z pierwszej ręki, jak ten koncert wyglądał.

0: reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
3: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
4: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WIS-BIOP w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6. Uczelnia TS.pl.
0: Po reklamie.

Jeszcze nie zaglądałem do kalendarza, żeby sprawdzić nietypowe święta na dzień dzisiejszy, 15 dzień czerwca. No, są trzy. Jedno z nich to, uwaga, dzień wiatru. Cokolwiek to znaczy, dzisiaj mamy dzień wiatru. Wiadomo, dwa oblicza wiatr ma. Z jednej strony jest niszczycielski, z drugiej strony przynosi ludziom wiele korzyści. No, na przykład różne jakieś tam energie wiatrowe można wytwarzać. Ale też może być ochłodą, kiedy jest po prostu zbyt gorąco, ten wiatr nieraz pomaga nam jakoś przetrwać. No dzisiaj mamy taki Światowy Dzień Wiatru. Wiej, wietrze, wiej, jakaś była taka piosenka, nie pamiętam dokładnie tytułu, nie mogę sobie skojarzyć. To tak trochę dla odmiany, jeżeli już coś tam z naturą ma być, no to imię deszczu, proszę bardzo. Niech tak będzie, zamiast wiatru, trochę deszczu w piosence.

3 minuty pozostały do godziny 19. Rod Stewart jeszcze te 3 minuty wypełni swoją piosenką. Będą wiadomości punktualnie za 3 minuty, a później będzie książka. Powiem wam o pewnej bardzo ciekawej wystawie plakatów, która od dzisiaj do oglądania jest w elektrowni. No i będzie jeszcze jedna fajna ciekawostka związana z obchodami, które już niedługo będą odbywać się w Radomiu.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem podpisane przez Donalda Trumpa. Jutro sekcja zwłok noworodka, którego ciało znaleziono na Podkarpaciu. Ponad 6 tysięcy Polaków może pojechać na Światowe Dni Młodzieży do Seulu. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Porozumienie z Iranem zostało podpisane przez Donalda Trumpa, J.D. Vance'a i szefa irańskiego parlamentu Mohammada Ghalibafa, informuje Biały Dom. To wstępne porozumienie, jego szczegóły mają zostać opublikowane w ciągu 2 dni. Później rozpoczną się negocjacje dotyczące szczegółów irańskiego programu nuklearnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro sekcja zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w Suli Zdrowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak na oddział ginekologiczny do krośnieńskiego szpitala zgłosiła się 15-latka. O szczegółach Julia Ranosz.
2: Wstępnie ustalono, że jeszcze przed przyjęciem do placówki dziewczyna mogła urodzić dziecko. Do jej miejsca zamieszkania skierowano lokalną policję i specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Prokuratura rejonowa w Krośnie w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
3: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
2: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Teraz trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.
1: Julia Ranosz, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O sprawie lekarza radnego zrobiło się głośno po tym, jak zarobił we warszawskim szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Jest jednocześnie radnym warszawskiej dzielnicy Ursus. Według Naczelnej Izby Lekarskiej grafik Dawida Kacprzyka pokrywał się z występami w telewizji i Senacie. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił audyt we wszystkich stołecznych szpitalach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 6 tysięcy Polaków może pojechać na Światowe Dni Młodzieży. Najwięcej chętnych jest w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Seulu, stolicy Korei Południowej.
4: Zapisanych jest już ponad 4 tysiące młodych ze 100 grup, ale chętnych wciąż przybywa. Jak mówi dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ksiądz Tomasz Koprianiuk, zainteresowanie jest ogromne.
5: Jest w Polsce dość popularny K-pop, K-food, wiele tych nazw na K, które mamy, ten K-culture, tak zwana kultura koreańska, choćby z seriala, które oglądamy. I to wszystko się składa na to, że ta Korea, w ogóle Seul, wydaje się taka interesująca, atrakcyjna. Z drugiej strony dochodzą też te elementy związane z formacją, byciem misjonarzem. To zainteresowanie jest.
4: Wciąż można się zapisywać, szczegóły na stronie Światowych Dni Młodzieży.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Mówiłem coś o słońcu. Proszę bardzo, wyszło, pojawiło się, gdzieś tam przebiło się przez chmury i tak się kończy ten dzień i to jest bardzo dobra wiadomość. Może popadać, ale w nocy, raczej teraz nie będzie padać. Temperatura powoli spada, 16 stopni. Ciśnienie spadło też, bo wynosi 1005 hektopaskali, w nocy będzie 12 kresek na plusie. Panowie z grupy Kancelaria za chwilę zaśpiewają Zabiorę Cię właśnie tam, to ja zabieram Was na ostatnią godzinę popołudnia plus właśnie z Kancelarią na dobry początek. BJ Thomas już czeka, Belinda Carlisle także. No to zaczynamy.
1: Na program zaprasza Wojtek Sałek.

kwadrans po godzinie 19. Mówię, że dzisiaj święto wiatru, no to jeszcze jedno święto mamy, ogólnopolski dzień dogoterapii. Psy, wspaniałe zwierzaki, nie tylko zajmują nasze miejsce na kanapie, nie tylko są przez nas hołubione, ale na przykład pomagają chorym, a także oczywiście są przewodnikami dla niepełnosprawnych. Dogoterapia to dziś forma leczenia, rehabilitacji, ma swoje święto, stosowane jest w Polsce z powodzeniem od wielu, wielu lat i rzeczywiście służy bardzo tym wszystkim, którzy potrzebują takiej formy pomocy właśnie.

0: gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
1: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
2: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
0: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.

były lata 70. Dokładnie ta płyta wydana była w 1976, z tego co dobrze pamiętam. I tam znalazła się ta właśnie kompozycja, jest taki samotny dom budki suflera. No to jeżeli się cofamy do lat 70., to ci, którzy teraz poszli do kina, do elektrowni, też się cofnęli do roku 79. Dyrygent, ten film jest pokazany. On już trwa, a więc już raczej nie wybierzemy się na niego. Ale film wyjątkowy Andrzeja Wajdy, dlatego że duża część tego filmu powstała w Radomiu. Jest tam restauracja Myśliwska przy Żeromskiego, jest osiedle Ustronie, jest rynek, ratusz, kościół świętego Jana Chrzciciela, Muzeum Jacka Malczewskiego w rynku i to wszystko widać i są ci, którzy ewentualnie również w tym filmie jako tacy naturszczycy, czyli po prostu gdzieś tam sobie szli ulicą i na potrzeby tego filmu pojawili się w nim i mogą sobie odhaczyć, że zagrali w filmie Andrzeja Wajdy. Ten film, tak jak powiedziałem, już się rozpoczął, ale uwaga, przed projekcją odbyła się otwarcie wystawy plakatów do filmów Andrzeja Wajdy z przeglądu filmowego, a także plakatów tworzonych za granicą, między innymi takich filmów jak Dyrygent wspomniany, czy Kanał. I te plakaty będzie można oglądać, jeśli chodzi o elektrownię. Natomiast ten przegląd rozpoczął się, o czym już mówiliśmy na początku tego roku i trwa. Co miesiąc jakiś fajny, ciekawy film Andrzeja Wajdy jest przypomniany. Nie wszystkie te filmy mogły się znaleźć w tym przeglądzie, ale jeżeli jesteście zainteresowani, proszę bardzo, 24 sierpnia Brzezina, 31 sierpnia Kronika Wypadków Miłosnych, Krajobraz po bitwie 21 września, w październiku Bez znieczulenia, w listopadzie Ziemia obiecana i na zakończenie Wszystko na sprzedaż. Film Andrzeja Wajdy z 68 roku. To wszystko oczywiście w elektrowni. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to tam szczegółowy program tego przeglądu można znaleźć na stronach elektrowni. Zresztą będę wam przypominać od czasu do czasu. W pół do dochodzi, dokładnie za minutę będzie w pół do ósmej.

Może wam powiem, bo jeszcze 20 minut tego meczu, jak to się wszystko zakończy, ale na razie to trwa. No i jest zaskoczenie. Biją trochę głową o mur, no i nie dają się ci, którzy są kopciuszkiem na tych mistrzostwach, chociaż nie są najbardziej egzotycznym krajem, który wylądował tam i gra w mistrzostwa w Mundialu. Republika Zielonego Przylądka, też pojechali panowie, też grają, no i też zaskakują. Grają z Hiszpanią, 73. minuta w tej chwili na zegarze, a jest 0-0. Ciekawe, jak to wszystko się zakończy. Za chwilę książka dla was, czyli będą książki z plusem.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Od przyszłego tygodnia będę miał dla Was nie tylko książki, ale zestawy, będą puzzle, będą kalendarze, a to wszystko związane będzie z rocznicą 50. czerwca 76 roku. Ale to w przyszłym tygodniu, kiedy będą obchodzone te dni, kiedy będziemy wspominać te właśnie wydarzenia i będę przedstawiał Wam mnóstwo właśnie wydawnictw temu poświęconych. A teraz przede mną ksiądz Piotr Kołozłowski napisał Ewangelia, nie na żarty, część trzecia. No właśnie, z jednej strony jest tutaj dużo o Ewangelii, bo ta trzecia część, a każdą czyta się oddzielnie, jest owocem refleksji składających się z kolejnych 51 rozdziałów, które skupiają się tym razem na ostatnich 7 rozdziałach Ewangelii Mateusza oraz na tekstach innych nowotestamentalnych, a całość zdecydowałem się opisać, jak pisze autor, w symbolicznej liczbie 153 drobnych opowiadań. Skąd ta liczba? Otóż Szymon Piotr wyciągnął na brzeg niedługo po tym, jak spotkał zmartwychwstałego Jezusa, właśnie 153 ryby. Dlaczego święty Jan okazał się tak drobiazgowy, przekazując nam najdrobniejsze szczegóły tego niezwykłego połowu? Uczeni zastanawiają się do dziś, a chyba niektórych przekonał święty Hieronim, który napisał, że wielki rybak miał po prostu wyciągnąć wszystkie znane ówczesne gatunki ryb. To zaś oddawać miało misję wrodzącego się Kościoła, bo jego przesłanie było do wszystkich narodów. Tyle o książce i o budowie jakby tej książki. Książki, przypomnę, zatytułowanej Ewangelia to nie na żarty. No i właśnie z tymi żartami też można powiedzieć, tutaj jest dużo wspólnego, dlatego że każdy rozdział, a tych rozdziałów tej książki jest dokładnie 153, tak jak mówiłem, zaczyna się pewnym takim żartem, pewną opowiastką humorystyczną. Na przykład 108 rozdział otworzyłem tutaj i czytamy. Mamo, czy to prawda, że moja siostra spadła z nieba? Pyta Jaś o nieobecną starszą siostrę. Tak, to prawda, mój drogi. Aniołowie święci mieli trochę spokoju, aby chcieli mieć trochę spokoju i dlatego wysłali ją na ziemię do nas. Dobrze, no to jeżeli Was interesuje ta książka, w taki sposób skonstruowana, że z jednej strony opowiada historię ewangeliczną, ale są też takie śmieszne, krótkie historyjki przed każdym rozdziałem, to ja mam tą książkę dla Was, dla kogoś, kto jest zainteresowany. Wystarczy telefon do mnie 48 360 83 37.

No tak, książka dla Doroty, ona jako pierwsza zadzwoniła, patrzę na mecz, minuta doliczona, tylko minuta, 90 minuta, czyli jeszcze minutę mają Hiszpanie. Co mają zrobić? Chyba marzą o tym, strzelić jedną bramkę, chociaż jedną bramkę, bo cały czas jest 0-0, grają z Republiką Zielonego Przylądka. Jak za chwilę tak się skończy ten mecz, a nie 5 minut sędzia doliczył, no to za jakiś czas. W każdym razie będzie to naprawdę ogromna sensacja, jeżeli tak to będzie. Zresztą sensacje są chyba wpisane w ten mundial. Powiedzmy sobie szczerze, ja czekam jednak, aż te grupy się zakończą, jakoś się sformułują te najlepsze drużyny i wtedy może rzeczywiście będzie to jakoś fajnie wyglądać. Na razie trochę się nudzę, no ale to jest moje zdanie. Każdy ma swoje. Dziękuję za dzisiejsze poniedziałkowe popołudnie. Zapraszam na jutrzejsze, czyli we wtorek zaczynamy tradycyjnie o 16 i przywita Was o 16 Magda Gliszczyńska w imieniu Magdy. Zapraszam. Dobrego wieczoru Wam życzę. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Redo.
1: Będzie spotkanie prezydent, szef MON. Chodzi o armię USA w Polsce. Policja ma ścigać sprawcę, który zdjął flagę Ukrainy sprzed ratusza w Szczecinku. Powiemy też o zmianach w katechezach parafialnych od września. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to dzisiaj w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności armii USA w Polsce. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem i w trakcie tej rozmowy amerykański prezydent miał ponowić zapowiedź przesłania do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy.
3: A finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu.
2: Mówi Marcin Przydarz i podkreśla konieczność konsultacji z MON w tym zakresie.
3: To, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedno, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu. To jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON-u.
2: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10000 amerykańskich żołnierzy. Zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Kryminalni zakończyli pracę w Lutoryżu. Możliwe, że będą przeczesywać też inne działki. Prokuratura sprawdza różne wątki po odkryciu szczątków ludzkich płodów pod Rzeszowem. Nasi dziennikarze ustalili, że była właścicielka tej posesji, 57-letnia patomorfolożka Magdalena H., była związana też z innymi nieruchomościami.
4: Będzie to przedmiotem prowadzonego postępowania, do którego będziemy sprawdzali, czy podejrzana jest bądź była właścicielem innych nieruchomości, w jakim okresie czasu, ale to wszystko będzie przedmiotem tego postępowania.
1: Mówił Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Magdalena H. usłyszała zarzuty, za które grozi 12 lat więzienia. Policja będzie ścigać z urzędu sprawcę, który w weekend zdjął flagę Ukrainy sprzed ratusza w Szczecinku i uszkodził maszt. Trwa śledztwo w kierunku znieważenia flagi.
5: Pierwsze czynności zostały wykonane, a wszystko ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia.
1: Mówiła Anna Matys ze szczecineckiej policji. Burmistrz już wywiesił kolejną flagę i zapowiedział, że ukraińskie barwy będą powiewać przed magistratem tak długo, jak długo trwać będzie wojna za wschodnią granicą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ewangelizacyjna, chrzcielna, eucharystyczna i dla dorosłych. To propozycje katechez parafialnych, które miałyby ruszyć we wrześniu w parafiach. Jak mówi biskup Artur Ważny, przewodniczący zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej, szczególny nacisk położony będzie na odbiorcę katechezy człowieka i jego konkretne potrzeby.
6: Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. Tutaj potrzebujemy liderów zaangażowanych, przygotowanych, którzy będą danym osobom towarzyszyć.
1: Duchowny podkreśla, że nie należy spodziewać się od razu wielkich efektów, bo to proces, który będzie realizowany stopniowo.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną w studio goście Maciej Kępka, dyżur.net z NASK-u. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: I Andrzej Ros, naczelnik Wydziału do Spraw Twórców Treści Internetowych, Departament Multimediów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
3: Dobry wieczór, pani Magdaleno, dobry wieczór państwu.
1: Dobry wieczór jeszcze raz. Pato streaming to teraz bardzo modne, bardzo słowo na topie, wielokrotnie odmieniane, używane, chyba wszędzie można się z nim spotkać. Sejm przyjął ustawę penalizującą pato streaming i chciałabym tak trochę od początku. Czym jest ten pato streaming? Jak my możemy zdefiniować to zjawisko?
2: Pato streaming to jest taki rodzaj treści internetowych. Składa się tutaj z dwóch słów, tak? Czyli pato, czyli coś patologicznego, i streaming, czyli streamy, czyli nadawanie na żywo. Natomiast jakbyśmy mieli jak nawet troszeczkę szerzej na to spojrzeć, czyli nawet takie pato treści, tak? Czyli niekoniecznie streamy, no to są treści, które w pewien sposób naruszają normy społeczne i prezentują takie zachowania jak jakąś przemoc, spożywanie alkoholu, zażywanie środków psychoaktywnych, narkotyków. I tak naprawdę bardzo, bardzo różne mogą być to treści, ale no w jakiś sposób są to treści, które faktycznie naruszają te normy. Mogą to być treści, które pokazują jakieś przestępstwa, ale niekoniecznie, tak? Mogą być gdzieś tam, powiedzmy, na granicy. No a mówimy o streamingu, dlatego że najczęściej to są treści właśnie nadawane na żywo, na tak zwanych live'ach, czy też streamach. Natomiast to też ważne, żeby powiedzieć, że często ta popularność tych treści bierze się nie z tych streamów, że na tych streamie czasami może być, nie wiem, 100, 200, 1000 osób, ale później te najciekawsze, powiedzmy, fragmenty, te najbardziej kontrowersyjne, są wycinane i później wrzucane przez kogoś innego do internetu, jeszcze innych twórców, jako tak zwane shoty, krótkie fragmenty. I wtedy tak naprawdę też to nabiera ten twórca pierwotny, ten nabiera popularności, bo ludzie to oglądają. Więc jak widzimy, czasami popularność pato streamów nie bierze się bezpośrednio ze streamów, ale z tych fragmentów streamów gdzieś tam wrzucanych.
1: Czyli shortsów, krótkich rolek, które później podają inni. Ja tak dopytuję o tę definicję, bo ta granica gdzieś przebiega. Ona jest łatwa, trudna do zdefiniowania. Czy każdy stream, który pokazuje, nie wiem, jakieś czyny zabronione, treści szkodliwe, jest od razu podciągany pod pato streaming? Co może wykluczyć, gdybyśmy mogli trochę jeszcze tak pójść w jakiś przykład, który nam pokaże, co bardziej zaliczymy, a czego nie zaliczymy? Gdzie przebiega ta granica?
3: Moim zdaniem tutaj najbardziej to chodzi o kontrowersję. Kontrowersję, która jest wzbudzana w widzu i która jest przekładana przez przemoc, na przykład przez wulgaryzmy, przez picie alkoholu. Ktoś, kto czyni krzywdę drugiej osobie, a czasami też zwierzętom, i czerpie z tego tak naprawdę korzyści często majątkowe, czyli monetyzuje to i pokazuje to przez rozpowszechnianie tego choćby w internecie.
1: Czy waszym zdaniem, panowie, jesteście ekspertami w tym temacie, jest to ta ustawa, którą już przyjął Sejm, teraz trafiła do Senatu, czy to będzie przełom, jeśli ona zostanie przyjęta, jeśli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży w internecie, czy to jest dopiero jakiś pierwszy krok w całym tym procesie?
2: Ja myślę, że to jest jeden z elementów. Nie jest to ani jakiś duży przełom, może będzie, zobaczymy, ale też nie jest to pierwszy krok, dlatego że temat patotreści to jest temat, który jest z nami tak mniej więcej od 2000, co najmniej 18 roku, kiedy faktycznie tym się na poważnie, czasem na poważnie, czasem może nie wystarczająco na poważnie zaczęliśmy zajmować jako społeczeństwo. I faktycznie jest tak, że też bardzo wielu patotwórców było na przykład skazywanych za różne przestępstwa. Czy to było wykorzystanie kogoś, czy to było na przykład wychwalanie jakiegoś przestępstwa popełnionego, to konkretnie chodzi tutaj o pochwalanie zabójstwa prezydenta Adamowicza. To Daniel Magical za to był skazywany. No ale też tak naprawdę, no, więc twórcy, mamy pewne narzędzia, żeby sobie z tym radzić. Mamy regulaminy platform, więc takie treści mogą być zgłaszane, natomiast no to nadal jest niewystarczająca liczba tych narzędzi, więc to jest jakby kolejny krok. Ja myślę, że ważne na pewno jest to, że to jest taki

0: pierwszy moment, kiedy z perspektywy prawa mówimy o czymś takim jak patostreamy, patotreści.
1: Andrzej Ros, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bo widzę, że coś chce dodać. Bardzo tak, proszę, oddaj głos.
2: Jak najbardziej, ja chciałbym powiedzieć tutaj, że jak najbardziej, jak przedmówca powiedział, to jest jedno z narzędzi, ale my już tych narzędzi trochę mamy. My w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji od dłuższego czasu monitorujemy, analizujemy te treści, staramy się chronić młodych odbiorców. Na pewno będziemy wykorzystywać te rozwiązanie, którym jest ta nowelizacja, ta ustawa. Mamy nadzieję, że pomoże nam w kontynuacji naszych po prostu działań na bieżąco.
1: Mówimy o tym, że są już pewne narzędzia. Jakie to są narzędzia i z jakich wy narzędzi korzystacie?
2: My na przykład korzystamy bezpośrednio z artykułu 47e w naszej ustawie o radiofonii i telewizji, który mówi o tym, że audiowizualne usługi medialne na żądanie, w tym to właśnie twórcy treści internetowych, muszą chronić małoletnich, trzymać odpowiednie zabezpieczenia treści przed właśnie młodocianymi odbiorcami.
1: Mm-hmm. Ja tak idąc jakby dalej w tym toku rozmowania, że z jednej strony są już pewne narzędzia, to jest kolejny krok, ale tak jak powiedział Maciej Kępa z NASK-u, to jest jeden z elementów i ani nie jest to pierwszy, a na pewno też nie jest to finalny. Ja się zastanawiam, o ile już w pewnym momencie czy radio, telewizja były czy są monitorowane, to z tym internetem jest dużo trudniej, tak? No bo to jest dużo szersza platforma jednak do monitorowania, która no od pewnego momentu działa no bardzo, bardzo intensywnie. Wszyscy gdzieś tam są, uczestniczą. Młodzi ludzie coraz też częściej, tak, korzystają z internetu. Więc zastanawiam się, na ile ta ustawa no będzie skuteczna. Na pewno dobrze, że jeśli zostanie wprowadzona, dobrze, że będzie, ale tak naprawdę na ile ona nam rozwiąże ten problem?
2: Nie rozwiąże tego problemu. To jest na pewno początek drogi i my cały czas już wykonujemy tą pracę i będziemy ją wykonywać dalej. Nie zakończy na pewno tego zjawiska. Na pewno wspomoże nas w pracy nad nim i na pewno będzie pomagało na tyle, że będziemy mogli realnie karać te osoby, które powinny być ukarane. Jest to na pewno jeden z elementów po prostu.
0: To ja bym chętnie jeszcze dodał właśnie, że z perspektywy dyżurnetu to też bardzo ważna jest ta świadomość społeczna, dlatego że do nas treści są zgłaszane przez użytkowników. Więc jeżeli ktoś zauważa taką treść, którą uważa, że coś jest z nią nie tak, że nie powinno być jej w internecie i zgłasza ją właśnie do dyżurnetu, to wtedy my możemy reagować. I to też jest taka forma, powiedzmy, monitoringu. Dlatego też myślę sobie, że ta ustawa pod tym kątem jest ważna, że ona pokazuje pewien sposób myślenia, tak? Że ustawodawca pokazuje, że na tego typu treści się nie zgadza, o tym zaczynamy rozmawiać, tak jak dzisiaj też o tym rozmawiamy u
1: i
0: państwa.
1: I temat jest głośny, tak? Automatycznie.
0: I o tym informujemy i chcemy też, żeby użytkownicy mieli świadomość, że to jest coś, czego nie powinno być w internecie. To też myślę, że warto powiedzieć, że jeżeli się pyta młode osoby, to w badaniach nastolatki naskowych o patotreści, to tam około 20% mówi, że takie treści ogląda, natomiast jest bardzo duży, kilkanaście procent młodych osób nie wie. Nie wie, czy ogląda takie treści. To znaczy nie wie, czy to, co ogląda, to już jest taka właśnie
1: treść. Czy możemy zakwalifikować,
0: dokładnie,
1: tak? Po prostu pod patostreaming.
0: Więc czasami ta świadomość jest też potrzebna. I myślę sobie, że to jest też ważny taki, taka ta rola tego prawa, tworzenia jakiejś takiej świadomości.
1: Tutaj padła taka no, dosyć istotna informacja dyżur.net, na który zgłaszają użytkownicy właśnie treści, które jakieś takie, nazwijmy to, pokazują jakieś nielegalne działania, czy szkodliwe wręcz, tak? Czy na przestrzeni lat widać, że tych zgłoszeń jest więcej? Widzicie jakiś ruch w tym temacie? Czy to jest bardziej podobna częstotliwość?
0: Jest więcej zgłoszeń, myślę, dotyczących takich właśnie patotreści. Jest dosyć duża, już myślę, że na tym poziomie jest dosyć duża świadomość. Tak naprawdę my się dosyć szybko dowiadujemy o pewnych nowych twórcach właśnie od użytkowników.
1: Czy możecie jakoś tak pokazać, w jakich obszarach są zgłaszane te treści, czego dotyczą, jakich obszarów?
0: Zresztą tutaj mówimy konkretnie o patotreściach tak naprawdę, czy o patostreamach, natomiast w kontekście dyżurnetu to tak naprawdę wszystkie szkodliwe i nielegalne treści można zgłaszać. Do nas można zgłaszać treści przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, do nas można zgłaszać patostreamy, treści rasistowskie, każde tak naprawdę treści twardą pornografię, wszystko, co jest nielegalne, ale także szkodliwe, bo to też jest tak, że bardzo wiele treści, które się znajduje na platformach, zgodnie z ich regulaminami, nie powinno tam być. Więc w momencie, kiedy też dyżurnet posiada taką rolę takiego, powiedzmy, pośrednika pomiędzy użytkownikiem a platformami, no to wtedy mam możliwość pokazania platformie, że właśnie u nich jest treść, która nawet według nich tam nie powinna się znajdować.
1: Jak to wygląda ze strony Krajowej Rady? Czy wy macie też tego typu zgłoszenia? Tak, do was trafiają?
2: Tak, jak najbardziej. Mamy możliwość, czy użytkownicy mają możliwość zgłaszania do nas skarg. Otrzymujemy skargi na różnego rodzaju treści audiowizualne, które mają podstawy do bycia właśnie patotreściami. My te treści monitorujemy, analizujemy, podejmujemy również interwencje, staramy się zgłaszać takie treści do platform w celu usunięcia ich z przestrzeni publicznej. Sami też podejmujemy w ramach naszych kompetencji i możliwości wszelkie starania, również w tym nakładanie kar, jeżeli widzimy takie możliwości.
1: Czyli rozumiem, że ścieżka jest taka, że albo zgłaszanie do platform, tak, albo nakładanie kar. Czy jeszcze gdzieś do jakichś innych organów możecie to zgłosić?
2: My staramy się to zgłaszać dosyć szeroko, to znaczy nie tylko staramy się zgłaszać bezpośrednio do samych platform, żeby sama treść została usunięta, ale też staramy się trochę patrzeć na ten problem szerzej. Często ta patologia w internecie wynika z patologii po prostu w przestrzeni takiej osiedlowej, prywatnej, domowej i często zgłaszamy takie rzeczy do ośrodków pomocy społecznej, czy też do osób, które mogą pomóc tej patologii, dlatego że gdy sprawimy, żeby ona po prostu nie będzie istnieć w takim naszym normalnym jakby środowisku, to tym bardziej nie wyjdzie w stronę internetową.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
4: Reklama.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
11: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Maciej Kępka, dyżurnet z NASK-u i Andrzej Ross, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Rozmawiamy o patostreamingu, o ustawie, którą przyjął Sejm, penalizującą patostreaming. Przed przerwą rozmawialiśmy o platformach dużych social mediowych, technologicznych i ich tak naprawdę reakcji na zgłoszone przez chociażby Krajową Radę Radiofonii i Telewizji skargi, uwagi. Jakie są reakcje tych dużych platform?
2: Można powiedzieć, że jest z tym coraz lepiej, choć to nadal jest dopiero jakby początek tej drogi. Niektóre platformy stworzyły z nami tak zwanych szybkich łączników kontaktowych i starają się działać, pomagać nam i interweniować jakby przyjmować od nas wszystkie zgłoszenia. Są też takie platformy, które niestety tego nie robią, dlatego że uznają transgraniczność, to znaczy nasza jurysdykcja wykracza poza teren na przykład i musimy zgłaszać się do regulatora irlandzkiego, dlatego że jakaś platforma jest zarejestrowana w Irlandii i nie za bardzo mamy możliwości tutaj działania u nas w kraju. Więc podsumowując, jest tym dużo lepiej. Wcześniej platformy nie widziały tego problemu, teraz chcą już współpracować z organizacjami rządowymi, ale nadal to dla nich jest tak naprawdę zysk, w pewnym sensie zysk z powodu oglądalności, monetyzacji tego zjawiska, więc jeszcze druga droga przed nami, ale widzimy światełko w tunelu.
3: Tak, tutaj myślę, że jeszcze trzeba dodać, że o tyle to jest ważne tak naprawdę, żeby wszystkie platformy na podobnym poziomie reagowały, dlatego że twórcy po prostu przeskakują między platformami. Jeżeli na jednej są zbanowani, to idą na następną, jeżeli na niej są zbanowani, no to na następną i są takie platformy, dochodzimy do takiego czasami momentu, że faktycznie nam jest ciężko reagować, bo jest platforma, która na przykład na ten moment słabo współpracuje, więc no tutaj jest też taka praca właśnie jeszcze do wykonania, żeby faktycznie te reakcje były wszędzie na wysokim poziomie.
1: Czyli z jednej strony monetyzacja, zysk, a z drugiej strony nawet jeśli zaczynają platformy współpracować, to się po prostu rozszerza i rozlewa po tym internecie i ciągle są nowe pola, na których trzeba działać. Tak to w skrócie słyszę, więc do tego jest, nie jest to takie łatwe do złapania, nawet jeśli już gdzieś mamy to, oznaczyliśmy, zdiagnozowaliśmy, to może to przejść dużo dalej i znowu trzeba szukać tych miejsc.
3: No ważne jest to ograniczanie skali na pewno, bo jest tak, że my na pewno nie na ten moment nie mamy takich narzędzi, żeby całkowicie to zjawisko zlikwidować, natomiast no, jeżeli na przykład na tych najpopularniejszych platformach już ograniczymy, to już jest dużo. I też jest tak, że na przykład z perspektywy dyżurnetu są na przykład takie treści na przykład bardzo mocno przemocowe, które wiemy o tym, że są takie miejsca, powiedzmy, ciemne w internecie, gdzie one zostaną na pewno, nie zostaną usunięte, ale dla nas już dużym osiągnięciem jest to, że one komuś przez przypadek nie wyskoczą, tak? Bo to też jest kwestia algorytmów tego, co podpowiadają, że ktoś zobaczy je tylko ten, który wie, że one są, wie, gdzie są i tam się uda. A już jest dużym zyskiem to, że one nie będą komuś tam wyskakiwały, więc też trochę o to walczymy.
1: To, co już wcześniej też zostało powiedziane, że część w ogóle nie zgłasza, że miało do czynienia z takimi treściami. Albo nie do końca było świadome tych użytkowników, że to są tego typu treści, albo faktycznie te treści do nich nie dotarły. No bo też tak może być.
3: Myślę, że dotarły raczej.
1: Raczej
3: tak.
1: Dotarły.
3: Raczej niestety no jest tak, że większość młodych osób gdzieś tam prędzej czy później ma kontakt z takimi treściami. Nawet jeżeli oni tego nie oglądają, no to jesteśmy w klasie, rozmawiamy ze znajomymi, chcemy znać konteksty kulturowe, tak, o czym się rozmawia w danym momencie, więc nawet z czystej ciekawości gdzieś tam sobie na to spojrzymy.
1: Jeżeli spojrzymy szerzej, oprócz tego tematu, czy obok patostreamingu, jakie jeszcze inne zagrożenia dotykają właśnie dzieci, młodzież, nastolatków w internecie? Jakie to są obszary, które byście może zdefiniowali?
2: Jak dla mnie dosyć ważnym elementem jest sharenting, to znaczy pokazywanie przez twórców treści internetowych, influencerów swoich dzieci i czerpanie na nich pewnego rodzaju zysku, to znaczy pokazywanie dzieci jako produktu od samego urodzenia. I to jest dosyć problematyczne zjawisko, dlatego że takie rzeczy zostają w internecie na zawsze. Piętnują te dzieci i mimo, że one same jeszcze nie podjęły decyzji o tym, że chcą udostępniać swój wizerunek, pokazywać się w sieci, one notabene przez swoich rodziców już są i uczestniczą w życiu takim internetowym, wirtualnym.
1: No ale tutaj nie ma jakichś na to obostrzeń. Nie wiem, jakichś norm czy innych przepisów, które by to w jakiś sposób normowały?
2: Jeszcze nie ma, choć w Europie są już pewne propozycje, na przykład model francuski, który mówi o tym, że takie dzieci będą jakby miały swoje subkonto, które jakby wpływ będzie napływał, w sensie kwoty i wynagrodzenie na te subkonto i dopiero po 18 roku życia na przykład takie dziecko będzie mogło wykorzystać dane środki i to już na przykład są pewne elementy regulacyjne, które mogą wpłynąć na to, że te zachowania tych rodziców będą trochę inne.
3: To jeszcze jakby w kwestii ochrony wizerunku, no to też mamy z jednej strony rodziców, z drugiej strony mamy jeszcze placówki edukacyjne. Często jest tak, że na stronach, czy w social mediach, czy na stronach internetowych jest bardzo dużo zdjęć dzieci i młodzieży umieszczanych i tak naprawdę to też jest taki temat, gdzie tutaj wydaje mi się, że powinniśmy się mocno, jako społeczeństwo mocną dyskusję podjąć, czy to jest konieczne. Czy to jest potrzebne, żeby z każdej imprezy, z każdego wyjścia zdjęcia były umieszczane? Czy to mówimy o żłobkach, przedszkolach, szkołach? I tak naprawdę młoda osoba do 13 roku życia nie powinna mieć żadnego konta, tak? No i załóżmy, że jest taka sytuacja faktycznie, to ona do tego 13 roku życia, zanim założy konto, to właśnie ma już zdjęcia u rodziców, ale ma w szkole, w żłobku, w przedszkolu i tak naprawdę tych zdjęć jest bardzo, bardzo dużo, więc no to tu jest jeszcze ten jakby taki powiedzmy niższa renting, tak, ale też ta kwestia tego wizerunku młodych osób.
1: No to jest temat bardzo rozległy, tak, no bo tutaj w zasadzie kiedy nasi słuchacze albo osoby, które mają dzieci w wieku czy szkolnym, czy przedszkolnym, tak, no to zawsze placówka pyta, czy może udostępniać wizerunek dziecka, rodzic wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na to, bardzo często szkoły, ja nawet chyba nie wiem, czy nie większość, tak? Nie wiem, czy robiliście jakieś takie sprawdzenie, badanie, no ale no masa szkół, tak? Przedszkoli ma swoje konta w mediach społecznościowych, gdzie właśnie pokazuje, jak to wygląda, jak funkcjonuje i tak dalej. Więc nie wiem, ja też się zastanawiam, bo jeśli mielibyśmy to wszystko zamknąć, tak? No bo trochę tak, jak mówicie, to ja rozumiem, że idziecie w tym kierunku.
2: Ja myślę, że jakby regulacje regulacjami, ale jednak edukacja edukacją. Powinniśmy tutaj przede wszystkim edukować nasze społeczeństwo, w tym edukować rodziców, żeby po prostu wiedzieli, mieli samą świadomość, że takie rzeczy nie znikają z internetu. My jako Krajowa Rada staramy się również edukować choćby twórców internetowych. Stworzyliśmy ostatnio informator, w którym opowiadamy właśnie choćby o dobrych praktykach związanych z tym sharentingiem, o tym, jak chronić wizerunek swojego dziecka i podobne informacje. Więc moim zdaniem w niektórych momentach możemy tworzyć regulacje i one są potrzebne jak najbardziej, ale w innych powinniśmy jednak edukować siebie samych, jak i edukować nasze dzieci.
1: Proszę.
3: Bo to mogę właśnie jeszcze do tego dodać, jak czasami ten element edukacji właśnie działa w praktyce i czy powiedzmy ta zmiana jakaś, no to akurat żłobek, gdzie często moje dziecko umieszcza zdjęcia w social mediach, natomiast to są zdjęcia bez twarzy dzieci. Są to zdjęcia, nie wiem, prac, gdzie dzieci coś robią, ale są z tyłu te zdjęcia zrobione, więc można tak zrobić i te zdjęcia są bardzo fajne, bardzo ciekawe, ale twarzy dzieci nie ma.
1: Czyli nie każde dziecko ma tatę czy mamę pracującą w NASK-u, tak? Mówiąc krótko. Natomiast, no dobrze, no to co doradzilibyście rodzicom, bo na pewno tacy nas słuchają, ale też pewnie babcie, dziadkowie. I to jest temat, który no, przy każdym rozpoczęciu każdego roku szkolnego się pojawia i będzie się pojawiał, tak? Wyrażanie zgody na publikację wizerunku. Mówię właśnie o tym niższym szczeblu edukacyjnym, czyli przedszkola, szkoły, czy nawet żłobki. Jak się zachować, jak taki rodzic, albo jaką powinien mieć świadomość, co jest dla niego najważniejsze, o czym powinien pamiętać, zgadzając się na publikację wizerunku dziecka?
3: Ja myślę, że na pewno warto się mocno nad tym zastanowić. Ja nie powiem, co robić, albo czego nie robić. Warto się pomyśleć, kto może te zdjęcia oglądać i co z nimi zrobić później, na przykład. Myślę sobie, że to jest taka ważna rzecz. I chociażby wziąć pod uwagę fakt, że obecnie korzystając z narzędzi sztucznej inteligencji, bardzo łatwy sposób można ze zwykłych zdjęć wygenerować zdjęcia przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci chociażby, tak? Więc no to jest, oczywiście, że to jest, nie jest tak, że tak się z każdym zdjęciem będzie działo. Ja bardziej mówię, że jest potencjał. Takie rzeczy się wydarzają. My to też obserwujemy po prostu. Więc na pewno, na pewno mocno bym się zastanowił, czy też na przykład my byśmy chcieli jako dorosłe już teraz osoby, żeby wszystkie na przykład nasze zdjęcia, nie wiem, z dawnych lat były publiczne.
1: To jest trochę takie, trochę bym powiedziała, gdybanie i rozmawianie o czymś, co już nie wróci, ponieważ za czasów naszego dzieciństwa, mówiąc krótko, no nie było internetu.
3: I nie było tylu zdjęć.
1: Tylu zdjęć. Oczywiście były albumy, tak, w rodzinnych jakichś tam zasobach, zbiorach, ale no czasy się zmieniły. To już nie jest tak, jak było kiedyś. Nasi rodzice w ogóle nie musieli zastanawiać się ani podejmować tego typu decyzji.
2: Tak, to prawda, jak najbardziej. Ja bym tutaj jeszcze do tego tylko jedynie dodał, że warto właśnie co robić, będąc takim rodzicem czy dziadkiem, pytać, przede wszystkim pytać, w jakich celach są te zdjęcia robione, gdzie będą zamieszczane i czy my mamy do nich jakiś dostęp, czy możemy też widzieć, co jest dodatkowo w opisach wokół tych zdjęć, żebyśmy mieli pełną świadomość, gdzie są wykorzystywane po prostu te zdjęcia.
3: Tak. Ja jeszcze mogę, przepraszam, ale jedna myślę anegdota fajna a propos właśnie wykorzystania zdjęć i mój kolega, który też pracuje w tematyce, on nie publikował zdjęć swoich dzieci, twarzy, natomiast publikował czasami zdjęcia ich prac. Jego syn narysował rysunek, który kolega oceniał jako bardzo ładny, ale zawsze pytał się swoich dzieci, czy chcą, żeby to było opublikowane, mimo że on uważał, że powinno być. I jego syn powiedział, że nie chce, bo uważa, że mu ten rysunek nie wyszedł. Z perspektywy taty był super, tak? Nie opublikował tego, tak? No bo dziecko nie chciało. Więc warto też pytać osoby zainteresowane, czyli ci, którzy są właśnie na tym zdjęciu.
1: To na pewno, ale to pytał pewnie już no, albo kilkuletniego, albo kilkunastoletniego, kiedy tak dziecko jest takie
3: oczywiście
1: całkiem malutkie,
3: tak,
1: no to tak. Można zapytać, odpowiedzi wątpię, że usłyszymy. Dokładnie. Może to być ewentualnie płacz bądź śmiech. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Maciej Kępka z NASK-u i Andrzej Ross, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji są moimi gośćmi. Zostańcie Państwo z nami, wracamy po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studiu Maciej Kępka, Nask i Andrzej Ros, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Rozmawiamy o ustawie penalizującej pato streaming, ale rozmawiamy przede wszystkim o treściach, z którymi spotykamy się, możemy się spotkać w internecie. My, ludzie dorośli, ale również nasze dzieci, młodzież, osoby małoletnie. Było już dużo o tym, jak rodzice powinni się zachować, jeśli chodzi chociażby o zgodę na publikację zdjęć dzieci, wizerunku dzieci na platformach, które prowadzą szkoły, przedszkola, żłobki. W zasadzie większość placówek oświatowych ma swoje konta w mediach społecznościowych. Ale edukacja, bo to jest temat chyba bardzo istotny i bardzo potrzebny, oprócz zakazów, ustaw, przepisów, które mają ograniczać czy wręcz karać treści, które przekazują szkodliwy przekaz. Czy szkoły, nauczyciele, rodzice, idźmy szerzej, są dziś przygotowani do rozmowy z dziećmi, z uczniami na temat treści, które mogą spotkać w internecie?
2: To jest trudne bardzo pytanie, trudno na nie odpowiedzieć. Ja myślę sobie, że zawsze jest tak, że gdzieś tam jesteśmy troszkę do tyłu, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, co jest popularne, co jest aktualne, jak się rozmawia. Ja myślę, że ważne jest to, że my jako rodzice, ale też jako nauczyciele, że tutaj pracujemy na takim jednym ważnym narzędziu, czyli na wartościach, które są gdzieś tam stałe, czy uniwersalne, czy na przykład w rodzinie gdzieś tam je sobie współdzielimy. I trochę też w ten sposób na to patrzeć, tak? Jeżeli naszą na przykład wartością jest to, że no nie wspieramy, nie wiem, przemocowych jakichś rzeczy, tak? Tylko że bronimy kogoś na przykład, no to też z tej perspektywy działamy z pewnymi treściami, tak? Więc myślę sobie, że to jest czasami ważne i oczywiście należy starać się być na bieżąco, należy próbować. Natomiast myślę, że warto też czasami pomyśleć tak trochę z takiego poziomu właśnie meta, że to jest takie nasze duże narzędzie, tak? Że tutaj tak naprawdę pracujemy i to są, jeżeli pracujemy na wartościach, no to dotyczy wszystkich sfer życia, tak? Także internetu. I natomiast jeszcze myślę sobie, że z perspektywy rodziców i nauczycieli super narzędziem jest takie ciekawość, pytanie, podążanie za młodymi osobami i poważne traktowanie tego, co oni lubią i oglądają, bo wtedy dajemy sobie taką możliwość, że zostaniemy troszeczkę zaproszeni do ich świata.
1: I poznamy, zobaczymy, co tam się dzieje.
2: Tak, bo jeżeli jest tak, że my wszystko mówimy, a to jest głupie, a tam nieważne, co ty tam oglądasz, jakieś tam nierozrywkowe rzeczy, no to raczej nas nie zaproszą, tak? Ale jeżeli faktycznie będziemy zainteresowani, będziemy chcieli zobaczyć, to damy sobie taką możliwość, że nawet jeżeli to nie będzie, nie wiem, jakiś pato stream, ale coś, co niekoniecznie uważamy, że jest fajne, to damy sobie możliwość, że będziemy mieli przestrzeń, żeby to skomentować. I tutaj też często myślimy sobie o tym, że dzieciaki oglądają głupoty w internecie. Warto zrobić taki rachunek sumienia, co my oglądamy. Czy wszystko to, co my oglądamy, jest edukacyjne, rozwijające i takie wspaniałe i mądre? Nie, no też czasami potrzebujemy czystej rozrywki.
3: Natomiast też warto tutaj cały czas edukować swoje dzieci. Mówić im, że nie wszystko, co widzą w internecie, jest prawdą oczywistą, że nie wszyscy influencerzy, których oglądają, to są influencerzy, a to mogą być właśnie pato influencerzy, których warto zgłaszać, żeby przekazywali, no niekoniecznie już Naskowi czy nam, Krajowej Radzie, ale właśnie swoim rodzicom informacje o tym, co oglądają i czy uważają, bo często dzieci jednak zauważają to, że dzieje się komuś krzywda i warto by było, żeby przekazywali swoim rodzicom, a ci rodzice, to prosimy ich po prostu o to, żeby zgłaszali nam, a my będziemy dalej walczyli z tym zjawiskiem, o którym właśnie rozmawiamy.
1: Czyli nam, rodzicom, też przydałaby się edukacja, mówiąc krótko.
2: Oczywiście.
3: Oczywiście, że tak.
2: Oczywiście. Tak, ja też przyznam, że gdzieś tam w swojej pracy miałem wielokrotnie możliwość właśnie pracy z rodzicami, rozmawiania i taki moment, kiedy się właśnie pewne rzeczy tłumaczy, czy pokazuje, no to często jest tak, że jest takie duże niedowierzanie na sali. To też badania to bardzo ładnie pokazują, bo w tych właśnie wspominanych badaniach nastolatki, naskowych, pierwszy z brzegu, pato streaming, tak? Jeżeli zapytamy młodzież, tam 22% powie, że ogląda i jak się zapytamy rodziców, ale nie jakichś tam innych rodziców, dokładnie rodziców tych nastolatków, to tylko 9% twierdzi, że młode osoby to oglądają. I tak naprawdę, jak weźmiemy wszystkie inne zagrożenia, to jest podobnie. Tak mniej więcej połowa rodziców uważa, że coś jest zagrożeniem dla dzieci. Tak więc ta świadomość cały czas jest za niska rodziców.
1: Za mała, tak? Czyli generalnie rodzice często nie wiedzą, co oglądają po prostu dzieci w internecie.
2: I co robią, bo nie tylko oglądają, tak.
3: Tak, dokładnie tak.
1: To na pewno jest, że tak powiem, raz alarmująca i ważna informacja o tym, że my jako dorośli często nie wiemy, co nasze dzieci robią w sieci. Natomiast wracając jeszcze do patostreamingu, czy wy widzicie takie zagrożenie, że jeśli u nas zostaną te przepisy wprowadzone, które będą nakładać kary finansowe czy inne obostrzenia na patostreamerów, czy w zasadzie jest, czy patoinfluencerów, czy widzicie takie ryzyko, że przeniosą się oni na zagraniczne jakieś inne platformy i też to trafi z powrotem tylko jakimś innym, prawda, obiegiem do nas, na nasz polski internet, w cudzysłowie rzecz ujmując?
3: Oczywiście, że tak. To się dzieje już teraz. Jakby to jest tak, że jeżeli ktoś popełnia jakieś przestępstwo i wie, że ktoś go znajdzie, to zmienia sposób dystrybucji i tacy patoinfluencerzy już od kilku ładnych lat próbują uciekać właśnie przez nasze portale, nasze platformy na inne zagraniczne platformy. To utrudnia już znalezienie. Potem próbują zmieniać kolejne jakieś możliwości ich odnalezienia przez nadawanie live'ów, które nie są zapisywane, przez nadawanie przez kontakt, które nie są pod nich podpisane, tylko przez inne osoby. To już się dzieje, to jest i oczywiście to będzie. Natomiast tak jak już mówiliśmy w pierwszej części, to chodzi o minimalizację tego zjawiska. To znaczy, jeżeli odbierzemy te największe platformy, gdzie są największe zasięgi, to już będzie dla nas bardzo duża korzyść jako dla społeczeństwa, bo ci patoinfluencerzy będą musieli szukać mniejszych sposobów dystrybucji, do których też prędzej czy później my lub regulacje dojdą.
1: Z jednej strony mówicie, że współpraca z platformami nie jest łatwa, chociaż jest już lepsza. Gdzieś cały czas ten zysk widać, że przyświeca. Natomiast jednak te platformy w jakimś stopniu, czy w większym, mniejszym zaczynają też podejmować różne działania, czy współpracować z wami. Ale sztuczna inteligencja, też już troszeczkę o tym wspominaliśmy, czy ona też może przyczynić się do rozwoju tego patostreamingu?
2: Nie wiem, czy konkretnie patostreamingu, ale na pewno pato treści i ogólnie treści, tak? Bo faktycznie jest tak, że z wykorzystaniem sztucznej inteligencji powstaje bardzo dużo treści takich, nazwijmy to, niskiej jakości. To znaczy takich odtwórczych, takich tylko, takich, które przyciągają uwagę, nie wiem, na chwilę tylko, nie mają, są takie naprawdę głupkowate, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, tak? I to jest jakieś takie zagrożenie, bo to trochę jest tak, że to, co mówiłem wcześniej, tak, że niby szukamy tej rozrywki i to jest okej, w porządku, natomiast czasami dobrze, żeby ta rozrywka nie była już taka totalnie.
1: Czyli nie przekracza tych granic, o których mówiliśmy.
2: Granic,
1: gdzie
2: tak.
1: Jest ta granica, tak, cały czas?
2: No i pamiętajmy też o tym, że często też platformy są tak skonstruowane, żeby naprawdę mocno przyciągnąć naszą uwagę. No i kwestia jest taka, jeżeli my faktycznie gdzieś tam w to mocno zabrniemy i będziemy tam spędzali długie, długie godziny scrollując, to jakby to nie były treści, to nie jest to dobre na pewno.
3: Warto tutaj też wspomnieć, że sztuczna inteligencja to po prostu narzędzie. Jeżeli jest wykorzystywane w złych celach, jest wykorzystywane źle. Natomiast też platformy wykorzystują je często do moderowania treści. I oczywiście to narzędzie nie jest stuprocentowo dobre. Często jest potrzebny jeszcze ekspert, ten pierwiastek ludzki, który zweryfikuje treść na sam koniec, ale ta masa informacji, tych masa filmików, ta masa tych wszystkich patotreści nie byłaby możliwa do kontrolowania przez właśnie narzędzia sztucznej inteligencji, które są już teraz wykorzystywane, a myślę, że w najbliższych latach będą jeszcze bardziej szlifowane i dopracowywane.
1: Jakie wy widzicie największe trudności w walce z patotreściami z poziomu waszych działań, waszych obszarów? Co jest najtrudniejsze? Bo rozumiem, że zgłoszenie trafi, tak? Prędzej czy później ta świadomość jest coraz większa, ludzie coraz częściej zgłaszają te patotreści, ale po waszej stronie co jest tą największą blokadą?
3: U nas w Krajowej Radzie jest dokładne odnalezienie konkretnego twórcy, to znaczy często ci twórcy mają swoje ksywki w internecie, nie podają imion, nazwisk i to wymaga często wielogodzinnych, można to powiedzieć, śledztw, ażeby dojść do tego, jak dany patostreamer się nazywa, gdzie możemy do niego wysłać jakieś wezwanie, zapytanie i tak dalej. To zabiera nam największą ilość czasu. No i to, że...
1: Czyli ustalenie tożsamości patostreamera, mówiąc
3: krótko. Jest trudne i organy tutaj niekoniecznie ścigania pomagają w tym, że tak powiem, więc to jest u nas dosyć skomplikowana czynność.
1: Ale nie pomagają dlatego, że to nie jest ich obszar, czy nie mają do tego narzędzi?
3: Raczej, że nie mają do tego jakby od strony prawnej możliwości po prostu.
2: Ja bym powiedział, że takim innym jeszcze zagrożeniem jest to, że jest duża grupa twórców, którzy dosyć sprawnie balansują na granicy regulaminów i prawa. I w momencie, że jak tak kogoś posadzimy i to, nie wiem, przez godzinę będzie oglądała te treści, to powie, tak, to są patotreści. Ale jeżeli damy mu regulamin i powiemy, dobra, to teraz znajdź dokładnie te punkty, to będzie trudne. I to są, więc to czasami jest tak, że wiemy, że to osoba, czy te treści powinny być usunięte, ale jeszcze nie wiadomo. Ale
1: który paragraf podciągnąć?
2: Właśnie jest to takie właśnie sprytnie gdzieś tam balansujące, gdzieś tam na granicy prawa. No na pewno nie są to treści, które chcielibyśmy, żeby oglądały dzieci.
3: I też warto tutaj dodać, że często z niszowych, małych kanałów tych patotreści to są później też już znani celebryci, którzy mają duże kancelarie prawne, które wspomagają ich w tym, ażeby odpowiednio balansować właśnie na granicy prawa.
1: Czyli to jest, trudna praca, trudna walka.
2: Jeszcze jedno takie mogę szybciutko dodać, no to jest, ja to nazywam czasami takim efektem pączkowania. To znaczy mamy jednego twórcę i ten twórca właśnie sobie nagrał zrobił jakiś stream, nie zapisał go, ale ktoś inny zapisał, pociął na szoty, wrzucił, ktoś inny przekopiował, też wrzucił, dodał swój komentarz i z jednego streama robi nam się setki tak naprawdę nagrań, ale nie twórca wrzucił, więc tak naprawdę to się rozprzestrzenia gdzieś tam. Później jest komentarz, jeden kanał, drugi nagra i tak naprawdę to sobie żyje własnym życiem. Efekt takiego pączkowania tych treści.
1: Czyli takie sprytne, tak? Trochę, no nie wiem, ominięcie czy obejście regulaminu, żeby nie zostać wskazanym, tak? Czyli żeby nie została odnaleziona ta tożsamość. No tak to trochę wnioskuję na szybko. To, w jaki sposób, jeśli prawo zostanie przyjęte, będzie funkcjonowało i jak się tak naprawdę zrealizuje, zmaterializuje, no moglibyśmy pewnie umówić się na kolejną rozmowę za jakiś czas, jeśli ustawa już, jeśli wejdzie w życie i zobaczyć, jak to działa, czy to pomogło i co powinno być kolejnym etapem, więc trochę takie mam wrażenie na ten moment jeszcze wróżenie z fusów, ale to, co na pewno dziś można zrobić, o czym już mówiliście panowie, ale chciałabym jeszcze poprosić was o konkretne wskazanie, może jakiegoś takiego najważniejszego przesłania waszym zdaniem, na co rodzice, na co młodzież powinna zwracać uwagę, jeśli mielibyśmy ich dzisiaj przestrzec przed takimi treściami. Jak się przed tym bronić?
3: To od strony rodziców przede wszystkim zaglądajmy w to, co nasze dzieci same publikują, oglądają, wiedzmy to, co tak naprawdę nasze dzieci robią. Ta wiedza już wspomoże nas w kolejnych czynnościach tak naprawdę. A jeżeli chodzi o stronę dzieci, to co już mówiliśmy, to przede wszystkim nie wszystko, co jest w internecie, jest dobre i nie wszystko, co jest w internecie, jest prawdziwe. Często po prostu chodzi o takie dokładne myślenie analityczne i analizę po prostu tego, co widzimy.
2: Tak, ja bym powiedział właśnie też w kontekście właśnie rodziców, że jeżeli dajemy dziecku urządzenie bez takiej kontroli, często najczęściej to się u nas gdzieś tam dzieje mniej więcej pierwsza, druga klasa podstawówki.
1: Chyba, że mają młodsze rodzeństwo, tak. To potem zaczyna się to szybciej.
2: No ale jeżeli ktoś ma własne urządzenie i ono nie jest zabezpieczone, to do tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i do dużo, dużo, dużo gorszych rzeczy dziecko będzie miało bezproblemowy dostęp. Natomiast jeżeli chodzi o treści, to jeżeli coś nas niepokoi, wydaje nam się szkodliwe czy nielegalne, warto wejść na stronę dyżurnet.pl i skorzystać z formularza zgłoszeniowego. Nawet jeżeli zgłosimy coś, co okaże się, że nie jest treścią zagrażającą, dla nas
1: to lepiej
2: każdy,
1: zgłosić, tak, niż nie zgłosić.
2: Dla nas każde zgłoszenie ma też dużą wartość, dlatego że my dzięki zgłoszeniom wiemy, co się dzieje też w internecie, jakie są nowe trendy. Dla nas jest duża, duża wartość.
3: I dla nas tak samo, jeżeli chodzi o jakiekolwiek aspekty audiowizualne, czyli materiały wideo, również zgłaszajcie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Takim wszystkim zgłoszeniom przyjrzymy się indywidualnie, będziemy starali się je przeanalizować i działać.
1: A przede wszystkim sami patrzmy też, co oglądamy, bądźmy uważni, no i też czasem może zrobić detoks od internetu, to też powinno wyjść na dobre.
3: I uczmy dzieci krytycznego myślenia na wszystkie informacje, które spostrzegają w internecie po prostu.
1: W telewizji również.
2: Tak, najbardziej, tak.
1: Także tak, no, nie bądźmy bezkrytycznymi odbiorcami mediów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Kępka, Dyżur.net, NASK, dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: I Andrzej Ross, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Naczelnik Wydziału do Spraw Twórców Treści Internetowych, Departament Multimediów. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: My zapraszamy Państwa za chwilę na rozmowę z księdzem Pawłem Rytelem Andrianikiem o ostatniej podróży apostolskiej papieża Leona XIV do Hiszpanii, o Bazylice Sagrada Familia i Antonio Gaudim. Także mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawa i inspirująca rozmowa, a po godzinie 23:00 dla tych, którzy jeszcze nie będą spali i planują wieczór spędzić z Radiem Plus, Paweł Krzemiński zaprasza na Nocne Światła, dzisiaj w cyklu Echa Historii. W roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych dwie wojny amerykańskie, a gośćmi Nocnych Świateł będzie jeden gość, dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta i autor książek historycznych.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
6: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór i szczęść Boże, bo dzisiaj ze mną w programie ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego Vatican News i dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich imieniem Abrahama Heschela na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy Radia Plus.
1: No i naszym głównym tematem jest zakończona w zeszłym tygodniu podróż papieża Leona XIV do Hiszpanii. Jakie było główne przesłanie, główny cel tej podróży apostolskiej?
2: Ojciec Święty sam powiedział, że jego zadaniem jest niesienie Ewangelii i bycie blisko ludzi. To powiedział, kiedy jednocześnie leciał w samolocie do Hiszpanii, ale to była niesamowita pielgrzymka. To było przebudzenie Europy. Dlatego, że ludzie raptem zobaczyli na ulicach państwa, które mówi się, że jest sekularyzowane, 1 200 000 na procesji Bożego Ciała, ponieważ procesja Bożego Ciała była nie w czwartek, ale w niedzielę.
1: Jak niektórzy, czyli nie tak jak u nas, że jest w czwartek, mówię u nas w Polsce, tylko tutaj w niedzielę się odbyła.
2: Tak,
1: milion dwieście tysięcy
2: osób. To było coś niesamowitego. Niektórzy mówią, że organizatorzy nawet się pomylili o milion, bo myśleli, że będzie dużo mniej. Ponadto, jak Ojciec Święty leciał, to też była mowa o tym, ile osób będzie, wcześniej było 600 000, głównie osób młodych, na modlitwie, na czuwaniu, w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Papież też mówił, rozmawiał z nimi i to pokazuje, że jest głód Pana Boga. Tak wiele osób to właśnie pokazuje w Europie. I dlatego niedługo będzie Francja, niedługo będą inne kraje. I
1: papież, no my czekamy na Polskę.
2: I my czekamy także na Polskę, tak. Dokładnie. Ale to pokazuje, ta pielgrzymka pokazała głód Pana Boga w Europie.
1: Głód Pana Boga w Europie i wielką odpowiedź ludzi. To znaczy, że ludzie cały czas szukają, poszukujemy wartości, które są dla nas kluczowe, że konsumpcjonizm, materializm, różne dobra, które mamy, ale też to, co dzieje się niedobrego, tak? Bo to nie jest tylko to, że jest bardzo dobrze, bardzo mocny przekaz poszedł też w stronę poszanowania ludzkiego życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci i poszanowania każdego życia.
2: Dokładnie. I to jest właśnie to przesłanie papieża, o czym pani redaktor mówiła na początku. Dlatego, że papież w parlamencie Hiszpanii powiedział, cywilizacja jest wtedy, kiedy szanujemy życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie może być demokracji.

0: godności człowieka i godności życia nienarodzonych. I co więcej, papież potem, kiedy spotkał się, gdy mówił o kwestii tak samo migrantów, to było jego ogromne, ogromne i głośne wołanie. Bo ta pielgrzymka to była wołaniem papieża o ochronę życia, o godność człowieka. Papież apelował do krajów, z których są migranci, żeby stworzyć warunki, żeby oni tam pozostali. Apelował do krajów Europy, że my nie możemy odwracać wzroku od tragedii migrantów, że nic się nie dzieje, że nie widzimy tego. I papież również krzyczał, jeśli chodzi o życie migrantów i o gangi, które żerują na tym. I dlatego chciałbym tutaj na samym początku już zacytować słowa papieża, bo są bardzo mocne. Co więcej, one są nawiązaniem do słów Jana Pawła II, który powiedział na Sycylii przeciwko mafii. A tym razem Leon XIV mówił tak. On po raz pierwszy krzyczał. On upominał się o prawa ludzi. On mówił: z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Pieniądze wydarte z podatności na zranienia ludzi ubogich nie dadzą pokoju, czci ani przyszłości. Odpowiecie za to przed Bogiem. I to głośne wołanie papieża Leona, ono przejdzie do historii. Ono jest jednym z najmocniejszych cytatów tego pontyfikatu.
1: To są słowa skierowane na stadionie Gran Canaria podczas mszy świętej, której przewodniczył papież Leon XIV. Mówimy o tej godności, mówimy o poszanowaniu życia, o godności migrantów, ale również słowa, które skierował do ludzi młodych, które też ogromne rzesze przyszły młodych, bo mówimy o tych tłumach, które tak naprawdę podążały za Leonem XIV. Bądźcie ludźmi, mężczyznami i kobietami z krwi i kości, nieudawanymi, lecz twarzami godnymi zaufania. Za każdym razem podkreślana jest godność, podmiotowość człowieka. Wydaje się, że no, my tego po prostu wręcz potrzebujemy, że człowiek nie powinien być spychany na dalszy plan, tylko zawsze godność człowieka powinna być na pierwszym miejscu i też w moim odczuciu, jeżeli tak możemy popatrzeć te wszystkie punkty, no bo ta podróż była długa, trwała 7 dni, więc no trochę, można powiedzieć, zwiedził Hiszpanię papież i odwiedził wiele miejsc, od najmłodszych, poprzez młodych, poprzez tych, którzy są decydentami i tych, którzy są poszkodowanymi gdzieś przez życie, nie wiem, doznali uszczerbku, cierpienia.
0: I to było niesamowite, ponieważ na samym początku Ojciec Święty spotkał się z osobami z niepełnosprawnościami. I to było bardzo wzruszające spotkanie, bo Ojciec Święty był blisko nich. Ojciec Święty z nimi rozmawiał, podchodził. Widzimy te obrazy Ojca Świętego przy wózkach, przy osobach starszych, przy osobach, które mają trudności. Jedna osoba miała takie marzenie, żeby przytulić się do papieża, więc to było niesamowite. To spełnienie marzeń, a jednocześnie ta wielka bliskość papieża właśnie z tymi osobami. Papież nie tylko o tym mówi, ale i to robi, to widać po prostu. On jest w tym bardzo autentyczny. I co więcej, że Ojciec Święty na tym spotkaniu z młodzieżą, o którym mówi pani redaktor, od razu w sobotę mówił: nie bójcie się pójść za powołaniem. Czy to powołaniem zakonnym do kapłaństwa i powołaniem do małżeństwa. Żeby budować wspólnotę, rodzinę na całe życie. I młodzież odpowiedziała oklaskami, ponieważ czasami to, co mówi też papież Franciszek, ktoś waha się, czy po prostu to jest taka teraźniejszość. Dzisiaj tak, może będzie jutro inaczej. Nie, papież mówił: w małżeństwie, w sakramencie małżeństwa budujecie razem rodzinę na całe życie. I to było takie piękne, że papież mówił bardzo otwarcie, bardzo jasno i spotkało się to z ogromnym entuzjazmem młodzieży, bo to jest to, co jest w środku człowieka, ta miłość na całe życie. I papież właśnie jest taką osobą, bo ludzie nie przyszli dla Roberta Prevosta. Oni przyszli do papieża, do następcy Chrystusa na ziemi.
1: Czyli nie to, co oferuje nam współczesny świat, że jeżeli coś się zepsuje, jeżeli ci się znudzi, to możesz to zmienić, wymienić na młodszy czy lepszy model, tylko konsekwentnie, odpowiedzialnie, zresztą to, o czym nasz papież Polak, Jan Paweł II, miłość i odpowiedzialność, i nie dość, że książkę o tym napisał, ale też często powtarzał: brać odpowiedzialność, miłość i odpowiedzialność na całe życie, wybór na całe życie. Wydawałoby się, że to nie

0: nie spotka się z aplauzem, z przychylnością. A tutaj wręcz przeciwnie. Ta reakcja żywiołowa pokazuje, że młodzi potrzebują takich konkretnych informacji wprost.
1: I to pokazało właśnie, że to w człowieku siedzi. Że nie chce się ślizgać, tylko że papież grał na, po prostu na takich strunach, można powiedzieć, ludzkiej autentyczności. Papież był autentyczny, nie owijał bawełnę, mówiąc tak kolokwialnie, mówił wprost i ludzie na to czekali. I ludzie też reagowali. I dlatego chociażby w tym przypadku, tak samo jak kiedyś widziałem taki mem, że pyta wnuczka babcie, babciu, jak to jest? Macie 50 lat małżeństwa i razem jesteście, jak to jest w ogóle? Bo mówię, no to... To jest bardzo proste. Kiedyś, za naszych czasów, co się popsuło, no tak jak pani rektor mówi, to się reperowało, a teraz się wyrzuca. I papież był autentyczny w tym wszystkim. Jest autentyczny. I dlatego ludzie kochają papieża. Właśnie za tę autentyczność, że on niczego nie ukrywa, jakby nie mówi obok, mówi wprost. I właśnie to pokazało, że w ludziach w Europie i w młodych ludziach są te piękne wartości. I papież je wydobywa z ludzi.
0: Wydobywa, ale też to już na to zwróciliśmy uwagę i mnie też to bardzo urzekło. Podejście, zatrzymanie przy człowieku, przy konkretnym człowieku. Ja z kolei widziałam taki filmik w internecie, gdzie młoda mama z małym dzieckiem na ręku czekała na moment, kiedy papież przejedzie obok, no i za chwilę panowie z ochrony papieskiej podeszli, zatrzymał się samochód papieski, wzięli to małe dziecko, papież pobłogosławił się na ręce, no to jest niesamowite, to mi przypomina też, no, te zdjęcia, momenty, sceny z papieżem Janem Pawłem II, ale takie pochylenie się nad każdym człowiekiem. Nie mówię tylko do tłumów, do mas, do rzesz wiernych, ale widzę konkretnego człowieka. Widzę konkretnego człowieka.
1: Kiedy patrzy się na papieża Leona, to widać to bardzo wyraźnie w telewizji, na przykład kiedy jest audiencja środowa, że on nie patrzy na ludzi jak na tłum. On patrzy jakby każdemu w oczy. I tutaj pokazuje palcem, i tutaj coś złapie, coś rzuca do papieża. To jest niesamowite.
0: No a gest 6-7 do młodych ludzi, przecież to stało się wiralem wręcz w internecie.
1: Oczywiście.
0: Tak? Wszyscy pokazywali.
1: Tak, i papież od samego początku, bo on chce być blisko ludzi. I to pokazuje, że papież, wikariusz Chrystusa na ziemi, jest z młodzieżą i z chęcią robi ten gest 6-7. Po prostu, że jestem z wami.
0: No ja to pokazywałam moim synom chociażby, którzy codziennie mi ten gest pokazują, ja już sama się go nauczyłam. I mówię, chłopaki, zobaczcie, tak? No papież umie zrobić 6-7. No jak to, mamo? Pokaż, pokaż. Więc to też pokazuje, że umie dotrzeć czy trafić do człowieka na różnym etapie życia, tak? I to wydaje mi się takie chyba najbardziej też przemawiające, że ja widzę ciebie konkretnie, człowieku, w twoim momencie życiowym, tam, gdzie ty teraz jesteś i to, co też ksiądz powiedział, nie patrzę jak na całą masę szeroko, ale jestem przy tobie, ja też jestem człowiekiem z krwi i kości.
1: I to właśnie pokazuje ponadto sekretarz Ojca Świętego, Monsignor Edgar, kiedy został zapytany o papieża, jak to jest, kiedy był wcześniej kardynałem, prewost, Robert Prewost, a teraz papieżem, on mógł bardzo wiele powiedzieć rzeczy. Powiedział jedno słowo i po hiszpańsku, cercanía, czyli on jest blisko ludzi. I to my widzimy na każdym kroku.
0: To widać i to czuć. Czy zdaniem księdza ta podróż apostolska, ta pielgrzymka do Hiszpanii może przejść, oczywiście no, liczymy na to, że tych pielgrzymek będzie jeszcze dużo więcej, ale jako taka no, bardzo przełomowa pielgrzymka, czy ona już jawi się jako taka no, bardzo szczególna, odbijająca się szerokim echem wśród wiernych, wśród osób, którzy byli obecni, zgromadzeni?
1: To już przechodzi do historii dzięki temu, że setki tysięcy, miliony tak naprawdę ludzi spotkało papieża. I to jest obudzenie Europy. To pokazuje, że w Europie są te wartości chrześcijańskie, są te korzenie. Nawet chociaż może tego nie widać na co dzień, ale one są głęboko i one są realne. Bo gdyby tak nie było, to nie byłoby tych raptem w sumie milionów ludzi na ulicach Hiszpanii.
0: Ale także słowa, padły słowa, że Europa jest zmęczona. Europa jest zmęczona i szuka nowego powiewu. Jaki jest ten nowy kierunek? Jak wyjść z tego zmęczenia?
1: I właśnie tutaj papież wskazuje kierunek. Jezus Chrystus. Wiara, nadzieja, miłość, życzliwość, serdeczność, troska o drugiego człowieka. Papież przypomina Ewangelię. Co więcej, papież mówił o tym, co jest w środku Ewangelii, w sercu Ewangelii. Miłość, ta wielka życzliwość. I to nie są tylko takie słowa, tylko pokazuje, jak to przekuć na konkretne działania. I dlatego obecność papieża, to, co papież mówi, to jest coś, co inspiruje ludzi. I dlatego, co więcej, kiedyś dziennikarka na początku pontyfikatu powiedziała, papież nie daje nam prostych tytułów. ale musimy się wczytać, ale to, co jest, jest bardzo głębokie, daje bardzo wiele do myślenia. Żeby zrozumieć papieża Leona, trzeba wiedzieć to, co kiedyś powiedziała mi jedna siostra zakonna, która pracuje od 20 lat w Watykanie. Mówi, to nie jest zakonnik tylko, w znaczeniu, że jest częścią zakonu, on jest mnichem. Czyli ten, który ma czas na refleksję, na relację z Panem Bogiem pogłębioną i to z tego idzie jego działanie. Tak jak z Jana Pawła II. Z tej modlitwy była tak wielka aktywność. I to widzimy również na przykładzie Leona XIV.
0: Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik jest naszym gościem. My za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
3: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
0: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Naszym gościem jest ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego Vatican News, ale również dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich imieniem Abrahama Heschela na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozmawiamy o zakończonej pielgrzymce podróży apostolskiej papieża Leona XIV do Hiszpanii, o tym przesłaniu, które zostawił, no, nie tylko Hiszpanom, ale także wszystkim, którzy tę podróż śledzili, bo śledził ją cały świat. Widać to w internecie, widać to na różnych komunikatorach, jak dużym echem odbiła się szczególnie wizyta w Bazylice Sagrada Familia. No tego się nie dało nie zauważyć. Wydaje mi się, że medialnie mógł być to nawet jeden z najmocniejszych przekazów.
2: Rzeczywiście, na mediach społecznościowych Vatican News to filmy, które miały największe zasięgi, to właśnie Sagrada Familia. Ale to pokazuje ten fenomen właśnie pięknego kościoła z jednej strony, ale też, że ludzie chcą tej pięknej sztuki, która jest związana z kościołem. Co więcej, że to piękno to Gaudi tak przygotował, że on piękno nie jest celem w sobie, ale piękno jest, wskazuje na tego, który jest źródłem piękna, czyli na Pana Boga. Co więcej, że Gaudi, kiedy tę właśnie bazylikę budował, to on czerpał z trzech ksiąg. Z Księgi Natury, z Księgi Pisma Świętego i z Księgi Liturgii. I ona jest niesamowita. To jest największy, najwyższy kościół katolicki na świecie. I ten moment jest też historyczny, przechodzi do historii i było ogromne zainteresowanie ludzi, tym bardziej, że 2 miliony osób rocznie odwiedza ten kościół.
1: Poświęcenie wieży Jezusa Chrystusa, dzięki temu Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem świata. No, przepiękny moment, historyczny moment, ale też wracając jeszcze na chwilę do Gaudiego, to, co ja wyczytałam na jego temat, takie słowa, które wypowiedział, to nie ja buduję Sagrada Familia, to Sagrada Familia buduje mnie.
2: I można powiedzieć, przedłużając dalej, że Sagrada Familia buduje wszystkich, którzy tam wchodzą, ponieważ zachwycają się pięknem i przez to zachwycają się też Panem Bogiem, ponieważ on wychodził z założenia, że natura jako dzieło Boga jest związana z religią. I na przykład tam są, on nawet jak budował tę właśnie tę bazylikę, ten kościół, no to tam nie ma na przykład linii prostych. Tam jest natura, nawet tam kamienie stają się takie plastyczne, można powiedzieć. Więc to wszystko jest bardzo plastyczne, naturalne i to wynika z jego życia duchowego również. Jak wiemy, on bardzo pościł. Do tego stopnia, że jadł tam trochę sałaty wmaczanej w mleku i to był jego posiłek. Nawet biskup interweniował, że powinien lepiej się odżywiać.
1: Żeby ukończyć budowę bazyliki, bo tutaj...
2: I w ogóle, żeby dbało swoje zdrowie.
1: Był pewien może przestrach. Natomiast zanim on się tak zaczął odżywiać, to nie było tak na początku, że tylko tak się odżywiał, ponieważ kiedy w zasadzie zaczął już pracować jako architekt, miał bardzo dużo zleceń, został zauważony jego geniusz i gdyby chciał żyć jak król, to mógłby tak żyć. On nawet trochę początkowo funkcjonował w tej bohemii artystycznej, na, że tak powiem, na salonach, ale de facto ten moment jego przemiany to właśnie było rozpoczęcie, czy wejście, włączenie się w budowę Sagrada Familia. To stało się tym momentem przełomowym w jego życiu.
2: Dokładnie. On miał nawet swoje dzieła wystawiane w Paryżu i był już na takich salonach europejskich, ale to był geniusz. I on znany jest z tego, że jest geniuszem, a z drugiej strony był bardzo porywczy, się denerwował.
1: No nawet czytam, że był trudny w takim codziennym funkcjonowaniu, gdyż był też, często wpadał w gniew.
2: Tak.
1: Bo widział szerzej i dalej, jeśli ktoś, no nie widział tak jak on, no to nie była taka,
2: dokładnie,
1: może łatwa z nim współpraca,
2: tak,
1: na co dzień.
2: Tak, i on sam to mówi, dlatego że ja widzę więcej, to ja dlatego się denerwuję, bo ja wiem, że tak powinno być, tak i tak. No to jest tam się ten geniusz. I czasami tak mają ludzie, którzy są geniuszami. Więc, ale to nie przeszkadza temu, że jest on czcigodnym sługą Bożym. To znaczy, że jest na drodze do beatyfikacji. Teraz oczywiście potrzebny jest cud, mówi się o takim czy innym wydarzeniu. W każdym razie, jeśli będzie cud, to jest otwarta droga do beatyfikacji tego człowieka. Ale mówią, że samym cudem jest to, że w Sagrada Familia przez 143 lata budowy nie było zasadniczo żadnego wypadku. To już jest cud przy takim ogromnym budynku. Więc to pokazuje też te niesamowite doświadczenia związane z tym. Ale to, ta Sagrada Familia właśnie, to jest przykład, jak sztuka w łączności z naturą wskazuje Pana Boga.
1: Sama wieża osiągnęła 172,5 metra wysokości. Ja to podaję, dlatego że raz dzięki temu bazylika stała się najwyższym kościołem na świecie, a dwa, że faktycznie jest to ogromna budowla, ogromne przedsięwzięcie architektoniczne, więc niestety, tak jak to można wyczytać w różnych innych przypadkach, zdarzały się też wypadki śmiertelne czy jakieś inne okoliczności. Tutaj do czegoś takiego dzięki Bogu nie doszło, więc wydaje się, że faktycznie jest to miejsce szczególne. Nawet czytam takie zdania, budowane przez świętego. Ludzie, którzy przybywają do Sagrada Familia, często też zostawiają takie świadectwa, takie swoje przesłania, że coś niesamowitego dzieje się w nich, dokonuje się, kiedy tam wchodzą.
2: Tak, właśnie, to jest miejsce omodlone też. I wynika z idei świętości człowieka. On sam powiedział, że ten kościół będzie dokończony, jak ludzkość będzie idealna.
1: To kiedy to będzie?
2: Kiedy to będzie, tak. Więc od praktycznie kamień pierwszy, 1882 rok położony, więc to dalej idzie. Ale to jest ważne, że na przykład ten geniusz jego polegał też na tym, że na przykład te trzy fasady świątyni, czyli narodzenie Chrystusa, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, że światło pada rano na tą fasadę narodzenia, potem przechodzi na ukrzyżowanie i potem zmartwychwstania. To, że jest 9 naw, 18 wież, że wieże na przykład Matki Najświętszej jest wyższe, apostołów są niższe. To wszystko jest takim pięknym, można powiedzieć, hymnem dla Pana Boga. I to pokazuje też jedną rzecz, że Pan Bóg jest traktowany poważnie. To pokazuje też to, co jest w naszych kościołach. Ja kiedyś pamiętam, kiedyś zakrystianin z parafii, gdzie byłem wikariuszem, parafia Ostrożany, mówi tak: przecież tam ludzie to niewierzący w tym kościele. Jak to niewierzący? No niewierzący. Dlaczego? No bo tam tak brudno w tym kościele. Mówi, że to nie jest sprząta.
1: Nikt nie sprząta. Niewierzący. Nie przychodzą albo...
2: Albo nie niewierzący.
1: Albo tak, nie interesują się.
2: A tutaj pokazuje się to piękno, właśnie tak samo piękno kościoła, i to jest również wyrazem naszej wiary. Te piękne kościoły w Polsce, one również są wyrazem naszej wiary, ponieważ są, wiemy, w kogo wierzymy. Wiemy, kto mieszka w tym kościele. Bo ten kościół nie jest dla kościoła, to architektura nie jest dla architektury, ale jest to dla Pana Boga i dla relacji między Bogiem a człowiekiem. I dlatego cała Sagrada Familia, ona mieści się w tym słowie, że my to robimy dla Pana Boga. Jesteśmy w świętej przestrzeni. Dlatego to u nas takie piękne, bo najlepsze dla Pana Boga. W Rzymie świątynie są tak piękne, każda świątynia to jest praktycznie muzeum. Ale dlaczego? Ponieważ ludzie, to jest wyraz tego, że ludzie wierzą, kto tam mieszka, że jest Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie, że wiedzą, do kogo przychodzą i robią to dla Pana Boga. Nawet jakieś detale są tak pięknie zrobione, bo to jest wyraz wiary człowieka. I podobnie jest właśnie w Sagrada Familia i dlatego ona budzi taki podziw, ponieważ co najlepsze, to dla Pana Boga.
1: Wydawać by się mogło, patrząc na strukturę, na te falujące łuki, no bo jest to niesamowita budowla, każdy, kto był, może to stwierdzić, albo zobaczyć w internecie. My oczywiście zapraszamy, żeby odwiedzić, bo to jest teraz wyjątkowy czas i moment, aby przybyć do Barcelony, zobaczyć Sagrada Familia. Natomiast można by było odnieść wrażenie, że ten, kto stworzył takie dzieło, zbudował, no, był, nie wiem, czy szalonym artystą, czy bardzo właśnie jakimś takim wydumanym, jeśli chodzi o architektoniczne działanie. A tutaj wręcz przeciwnie. On został, Gaudi został pochowany w habicie. W habicie mnicha. Wyczytałam nawet, że w momencie, kiedy go znaleziono, bo to też w ogóle niesamowita, jakaś taka przedziwna historia, został potrącony przez tramwaj. Jak go znaleziono, nawet nie rozpoznano, że to jest Gaudi. Myśleli, że to jest jakiś kloszard ubrany w jakieś skromne najwyraźniej ubranie i nie znaleziono u niego żadnego garnituru, w którym mogliby go pochować, co wydaje się wręcz szokujące, tak? Stąd było takie przyzwolenie, żeby go pochować właśnie w habicie mnisim, tak?
2: Tak, ponieważ był trzecim zakonem w zakonie franciszkanów i rzeczywiście, kiedy został potrącony przez tramwaj, to myślałem, że to jest jakiś kloszard. I razem był, bo dopiero gdzie jest Gaudi i w ogóle odnaleziono go po jakimś czasie dopiero. I pochowano go właśnie w Sagrada Familia. I co więcej, że papież był dokładnie właśnie...
1: Stulecie śmierci.
2: Dokładnie w ten dzień, kiedy było stulecie śmierci Gaudiego. Więc to było też takie niesamowite. I jeszcze przy okazji Sagrada Familia, jeszcze jest jeden aspekt, który pokazuje coś niesamowitego. Przypuszczam, że ci, którzy oglądali tą relację, byli poruszeni, jak niewidząca dziewczynka pokazywała Ojcu Świętemu, jak wygląda i czym jest ta wieża Jezusa Chrystusa, ten krzyż, jakie ma znaczenie, że to światło idzie na całe miasto, że to się rozchodzi, że to, jakie to ma znaczenie, coś tam napisane. I mu używała słów, które się używa. Przy okazji osoby niewidzące używają tych słów, że tu można zobaczyć, tu można, prawda, doświadczyć tego. I to było niesamowite przeżycie, bo to pokazywało, że też ta Sagrada Familia jest otwarta na osoby, które nie widzą, ale mogą dotknąć, ponieważ taka miniatura tej wielkiej, tego krzyża z wieży Jezusa jest przed bazyliką i osoby niewidzące mogą tego to dotknąć. Więc to było z jednej strony przeżycie, że ta dziewczynka z takim przejęciem mówi Ojcu Świętemu, a z drugiej strony, że osoby niewidzące to dla nich zostaje. I to też pokazuje to wyjście właśnie Kościoła do osób, które są niewidzące, że one mogą w ten sposób doświadczyć tego misterium wiary, że mogą dotknąć tej rzeczywistości. I to też był bardzo poruszający moment przy okazji poświęcenia. Były takie momenty, można powiedzieć, na początku, kiedy to dziecko właśnie witało Ojca Świętego, niepełnosprawna ta dziewczynka, i na końcu, kiedy był taki, można powiedzieć, festiwal światła, który pokazał niesamowite światło wypływające z bazyliki na całe miasto, i ludzie byli poruszeni i też widzieli wizerunek Gaudiego z dronów.
1: To też tak, chyba stało się wiralem, bo w internecie to każdy chyba mógł zobaczyć i wydaje mi się, że to i młodzi, i na młodych też robiło wrażenie, ale ja tutaj tak trochę wejdę w ten moment, co ksiądz mówi odnośnie tej niewidzącej dziewczynki. Ja widzę to jeszcze dużo dalej. Oczywiście otwarcie na osoby niewidzące czy niewidome, ale de facto bardzo często my jesteśmy też niewidomi, chociaż widzimy oczami, ale gdzieś jesteśmy niewidzący, jeżeli chodzi o duszę, o naszą głębię. Jesteśmy gdzieś zaślepieni i w moim odczuciu, nie wiem jak ksiądz się do tego odniesie, można to też traktować no tak symbolicznie, dużo głębiej.
2: Dziękuję za to, że co pani mówi, bo to rzeczywiście osoby, które przychodzą, niby widzą, prawda, ale jednocześnie nie widzą tego, co najważniejsze. I dlatego to jest jeszcze bardziej symboliczne, niż się wydaje. Dlatego dziękuję, że pani to powiedziała, dlatego że to rzeczywiście ma to znaczenie jeszcze głębsze niż to, które na zewnątrz widzimy, że niewidoma dziewczynka pokazała Ojcu Świętemu, ale to ma tak ogromne znaczenie, taki ma ogromny, to się może być taki ładunek treści, że chodzi o to, żeby widzieć więcej. Tak jak Gaudi widział więcej, żebyśmy my również widzieli więcej, widząc ten Kościół i każdy Kościół.
1: Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami i wracamy po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik jest naszym gościem, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego, Watykan News. Rozmawiamy o podróży papieża Leona XIV do Hiszpanii, o przesłaniu, a ja chciałam zapytać, jak na co dzień współpracuje się z papieżem Leonem XIV, no bo podejrzewam, że ma ksiądz jakiś kontakt z papieżem. Jak to wygląda?
2: To jest człowiek, który jest bardzo serdeczny, bardzo miły. Na przykład jak takie, że Ojciec Święty przejeżdża przez plac wokół Bazyliki Świętego Piotra, jak kogoś zobaczy na przykład, no to po prostu z samochodu pomacha, jest bardzo życzliwy. Kiedy wychodzi, na przykład my jako dziennikarze jeździmy do Castel Gandolfo, kiedy Ojciec Święty we wtorki spotyka się z dziennikarzami. No to widać wielką życzliwość, uśmiech, odpowiedzi na pytania, spotyka też się z ludźmi, którzy tam są. To jest, można powiedzieć, oaza spokoju i oaza ogromnej życzliwości. To jest opatrzność Boża nam dała takiego papieża, który po prostu jest darem Pana Boga na nasze czasy. To jest niesamowite. Wielka życzliwość, wielka miłość. I to widać właśnie u papieża Leona XIV. Jak on przyjmuje ludzi, jak on spotyka się, jak na audiencjach, prawda? Że zawsze podane są dzieci, że błogosławi dzieci. I jeszcze nie tylko, jak błogosławi dzieci, pomacha do rodziców. To ta wielka taka życzliwość.
1: Widzi każdego, to o czym już mówiliśmy, czyli nie mówi do mas, nie przemawia do tłumów, ale tak naprawdę wyławia konkretnego człowieka i tak jakby wprost patrzył mu w oczy.
2: Tak, dokładnie. I też widać jego wzruszenie. Na przykład w internecie to są wirale, tak jak papież był taki wzruszony w kościele świętego Augustyna i mówił, że tam, tutaj byłem w tym kościele w latach 80. na początku, był zamknięty, nie dodał, ale prawdopodobnie to on jako generał, czy jako augustianin sprawił, że ten kościół został otwarty. Najprawdopodobniej tak było i to widać, to ogromne wzruszenie jego. I on jednocześnie jest taką osobą, która jest bardzo dobrze, widać, zorganizowana. Jak mikrofon gdzieś jest dalej, to go przybliży. Jak coś jest tego, to tak. I tak jest naturalne, że on jest Amerykanin. Ma taką mentalność ułożoną, do tego matematyk. Więc bardzo dobrze się pracuje, ponieważ Ojciec Święty jest
1: tabele,
2: bardzo precyzyjny.
1: Excel, tabelki.
2: Tabelki, tak. Był znany jako biskup od Excela. Bo kiedy był w Peru i były na przykład dary dla diecezji w Chiclayo, to on mówił tak, proszę bardzo, tu jest rozliczenie. To otrzymujecie, na to proszę tu się rozliczyć i w chmurze, więc bo można było zobaczyć. Więc to pokazuje też transparentność, wielką życzliwość i teraz wiele rzeczy wychodzi dopiero, które robił jako kardynał, jako biskup wcześniej. I to też pokazuje właśnie jego zaangażowanie, że to nie jest tylko teoria, to jest praktyka. Na przykład są z takiego miejsca, z innego, ludzie, którzy pomagali ludziom w Chiclayo. Na przykład podczas COVID-u była pomoc z kolonii. On przyjął tych ludzi, żeby podziękować im za to, że pomogli Peruwiańczykom w Chiclayo, bo jego diecezja to była jedna z najbiedniejszych diecezji w ogóle w Peru. Peru jest biedna, to jest jedna z najbiedniejszych diecezji. Więc to pokazuje też, że on szukał, jak pomóc ludziom.
1: Ja taki moment pamiętam, to wydaje mi się, że też wielu naszych słuchaczy gdzieś to mogło zobaczyć w internecie, bardzo ludzki, jakaś, nie wiem, czy to była pszczoła, czy osa, która nadleciała, czy mucha i papież gdzieś tam zaczął ją strącać, odganiać, to jest no, normalne, no każdy z nas by się tak zachował, nie chciałby być zaatakowany przez jakiegoś owada i to też po prostu tak jakby przybliża nas, czy przybliża wręcz papieża do nas i pokazuje nam, że to jest normalny człowiek z krwi i kości.
2: I co więcej, że to jest misjonarz. Bo on wie, że muchy przenoszą różne niebezpieczne, właśnie można być nawet choroby. I dlatego ta mucha nie przeżyła, dlatego że papież reagował jako misjonarz, a już szybko. Dlatego, że on jako Europejczyk, prawda, chociaż wiadomo, że zawsze są, kiedy Europejczycy jadą, to są szczepionki i tak dalej, ale to jest misjonarz. On pokazał, że jest misjonarzem, on wielokrotnie był w Afryce, jeszcze jako generał Augustianów, prawda? Więc to też pokazuje takie naturalne oblicze papieża Leona i to często widać w różnych filmach na przykład, albo jak są podczas chociażby tego pobytu też w Hiszpanii, ktoś inny miał mówić, on to tak, a to tu usiądźcie tutaj i tak uśmiechnął się, to jest niesamowite. To są takie wirale, ale to pokazuje człowieka, który jest blisko ludzi, który jest wrażliwy na potrzeby ludzi, który widzi to i dlatego też te odpowiedzi papieża, na przykład został zapytany o futbol Ja mówię, a i tak dodam od siebie. Mówię, to futbol amerykański jest trochę taki bardziej, mówię, violento, czyli taki bardziej drastyczny nawet, można powiedzieć, nie? W porównaniu z piłką nożną, która tu jest w Europie. Potem mówi, że grał z klerykami w seminarium, którzy byli właśnie, kiedy był w Peru. Albo w ogóle mówi o tym, że mówi, chodzi o zdrowie ciała, umysłu i ducha. Więc to pokazuje też. Ponadto Ojciec Święty ma jeden dzień wolny. Wtorki. I sam mówi, że to, co on robi, to mówi tenis i pływanie.
1: O, no, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch, ale zrobię taką, takie przeniesienie do Antonio Gaudiego i do jego funkcjonowania, bo tutaj mówimy, jak ważne jest ciało, jak ważne jest dbanie też o ducha, a Gaudi mówił takie, w swoich notatkach zapisywał zdania. Ważne jest, aby być zajętym przez cały dzień intelektualnie i manualnie trzeba chodzić i ćwiczyć zgodnie ze swoimi siłami, a także spać całą noc, dzięki czemu przywraca się swojemu życiu równowagę. Normalne funkcjonowanie, my mówimy work-life balance, żyjmy tak, żeby tutaj, wiadomo, dobrze się odżywiać, wysypiać odpowiednią liczbę godzin, oprócz tego mieć jakieś dodatkowe aktywności, zajęcia, nie tylko żyjmy pracą, bo tak też się nie da. No, wydaje się to takie oczywiste. A mówimy o Gaudim, którego właśnie proces beatyfikacyjny trwa. Czekamy na cud, więc pokazujemy, że świętość to jest też normalność.
2: Oczywiście, ponieważ właśnie na tym polega, że święty to jest ten, który właśnie jest odbiciem tego, do czego Pan Bóg stworzył człowieka. Pan Bóg stworzył człowieka i chce, bo chwałą Boga jest człowiek żyjący. I on chce jak najlepiej dla nas. I jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek, jest czas na rodzinę, na bliskich, na wszystko jest czas. Tak jak mówi Kohelet, na wszystko jest czas pod słońcem. I to widzimy właśnie w życiu. Najpierw przykład, potem wykład. I taki przykład mamy w papieżu Leonie XIV.
1: My na pewno czekamy na to, żeby papież Leon XIV przybył do nas, do Polski. Już pojawiają się wstępnie informacje, że może to być rok 2028. Czy ksiądz myśli, że to jest prawdopodobne, że to dojdzie do tej pielgrzymki za 2 lata?
2: Zarówno konferencja Episkopatu Polski, przewodniczący i prezydium, którzy byli u Ojca Świętego, jak i prezydent, premier i biskupi, którzy są, zawsze zapraszają Ojca Świętego do Polski. Wszyscy papieże byli od Jana Pawła II, więc to jest takie już dla nas oczywiste.
1: No już nawet sobie nie wyobrażamy, żeby papież do nas nie przybył.
2: Tak jest. W związku z tym, że jest 150-lecie objawień w Getrzfałdzie w najbliższym roku, to jest jeden, może być, z powodów. Zazwyczaj jest tak, że Stolica Apostolska ma taką zasadę, że w roku wyborczym papież nie jedzie do danego kraju, ponieważ nie chodzi o to, żeby w tym czasie wyborów czy kampanii wyborczej papież był w danym kraju. Ale wśród wielu dat, które padały również po spotkaniach z papieżem, jeśli chodzi o osoby odpowiedzialne w naszym państwie, to też padało rok 2028. Także miejmy nadzieję, że jak najszybciej Ojciec Święty będzie także w Polsce.
1: No, mamy taką nadzieję, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze na chwilę skupili się na tym przesłaniu, bo papieża podczas podróży do Hiszpanii papież mówił bardzo wyraźnie o trudnych również sprawach, o szanowaniu życia każdego człowieka, o migrantach, o tym, jak należy szanować kobiety, dzieci, życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Spotykał się z osobami niepełnosprawnymi, spotykał się z ludźmi wykluczonymi, z ludźmi, którzy cierpienie w życiu przeżyli bardzo duże, czy na różnym polu zostali doświadczeni. Jak ksiądz przenosi to, czy jak my możemy to przenieść na grunt naszego takiego normalnego funkcjonowania w Kościele? Patrząc na statystyki, dużo ludzi w jakimś sensie odwraca się od Kościoła, może nawet nie mówi, że jest niewierzącym, ale nie praktykującym. Patrzę też na Polskę, ale patrzę też na Europę. Czy tutaj widzi ksiądz jakiekolwiek przebudzenie, poruszenie, mówiąc chociażby o tych tłumach, milionach wiernych, osób, które przybyły, żeby spotkać się z papieżem Leonem XIV? Czy jest jakieś światło w tunelu?
2: Przebudzenie to jest dobre słowo, dlatego że media na świecie właśnie używały tego słowa albo podobnych słów, żeby określić wizytę papieża w Hiszpanii. Dlatego, że to było coś nieoczekiwanego. Nawet biskupi mówili w Hiszpanii, że to przeszło wszelkie oczekiwania, że tak wiele osób wyszło, żeby przywitać papieża, to pokazywało, że ludzie mają głód Pana Boga. I to jest właśnie przykład w Europie. Dlatego to jest to właśnie przesłanie Ojca Świętego. On pokazuje, że w człowieku jest to pragnienie Pana Boga. Ta pielgrzymka to właśnie ukazała. Ponadto Ojciec Święty mówił jeszcze w świecie spolaryzowanym o jedności, bo to jest też jego przesłanie. Mówił o pokoju, ale mówił właśnie też o kwestii imigrantów i ochrony życia. Te wszystkie wartości to jest, są główne tematy, które my przeżywamy każdego dnia. I to jest kwestia taka, że czasami myślimy, co zrobić w takiej czy innej sytuacji. Więc myślimy, co na moim miejscu zrobiłby Jezus Chrystus? I myślimy też dalej. Co o tym mówił papież? Co o tym mówili papieże? I możemy nawet w internecie wyszukać. Taka jest taka kwestia, co o tym mówił na przykład papież Leon XIV, albo papież Franciszek, albo Benedykt XVI, albo Jan Paweł II. I tu znajdziemy odpowiedź, ponieważ chodzi o to, żeby się poradzić. I to właśnie, żeby znaleźć pomoc. I tę moc daje Ewangelia i tę moc daje nauczanie Kościoła. Żeby wybrać najlepiej, żeby to moja decyzja, bo to nie chodzi tylko o to, żeby popatrzeć, nie chodzi o to, żeby posłuchać, ale w momencie, kiedy przychodzi ten czas, żeby podjąć decyzję, co mam zrobić? Tak, czy może jeszcze coś innego? I dlatego papież też, jak pani redaktor pytała, jak to się pracuje z papieżem, więc tak od kuchni mówiąc, jak się rozmawia na przykład z tymi osobami, które są na co dzień bardzo blisko, to właśnie papież jest osobą, która daje sobie czas na podjęcie decyzji, ale jak już podejmie decyzję, to widać, że to jest strzał w dziesiątkę.
1: Ja jeszcze do tego przebudzenia, bo niedawno, jakiś czas temu, miałam w studio gości z Francji, reżyserów filmu właśnie o Najświętszym Sercu Sacré-Cœur, i generalnie tam też padały takie słowa, że we Francji następuje przebudzenie. Widać, że jest coraz większy neokatechumenat, że więcej mężczyzn zgłasza się do seminariów. I to nie są, to nie jest rewolucja, to nie są takie liczby ogromne, które nas tutaj zatrważają, ale jest w górę, jeżeli można powiedzieć, ten pik, i widać, że faktycznie tam coś się dzieje, że ludzie zaczynają coraz bardziej poszukiwać wartości i wracać do tej korzeni chrześcijańskiej Europy. Katedra Notre Dame, też mówi się o tym efekcie katedry Notre Dame, że coraz więcej ludzi przybywa do katedry, że już jest tyle osób, pielgrzymów, turystów, zanim przed pożarem, czy Bazylika Sacré-Cœur, ale też Kaplica Cudownego Medalika. To też mała kaplica w Paryżu, gdzie tłumy wiernych przybywają i pielgrzymów z całego świata. Czy takie przebudzenie to jest jakiś moment, który faktycznie rozpoczyna się w Europie? Czy my trochę patrzymy zbyt optymistycznie, czy faktycznie to gdzieś zaczyna się dziać?
2: Kiedy patrzymy na Francję chociażby, prawda, to widzimy właśnie, że jest coraz więcej osób do chrztu, że jest ta wiara bardzo dojrzała. I ci, którzy są katolikami, są rzeczywiście na śmierć i życie, można powiedzieć, katolikami. I oni są przykładem. To jest tak jak zachczyn w cieście, który, prawda, sprawia, że całe ciasto się zmienia. I się zakwasza. Więc chodzi o to, że tak samo tutaj widzimy, że Francja jest przykładem i może być przykładem również dla Europy, ponieważ oni już doświadczyli wszystkiego, po prostu co tylko można było, i widzą, że to nie daje radości, że to nie daje satysfakcji. I dlatego jest pójście w kierunku Pana Boga. I to widzimy we Francji i to widzieliśmy teraz właśnie w Hiszpanii, na naszych oczach. Przecież tam mówi się, że jest sekularyzowane państwo, że gdzie tam, kto tam przyjdzie w ogóle na spotkanie z papieżem. A tutaj miliony ludzi.
1: 1 200 000 osób na procesji Bożego Ciała w Madrycie, ponad 600 tysięcy młodych osób na czuwaniu z papieżem, ale także podczas uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa ogromne rzesze ludzi.
2: Mówią na stadionie na przykład w Hiszpanii.
1: Gran Canaria, tak, też.
2: Gran Canaria, tak samo tam, po 40 tysięcy osób, a na stadionie w Madrycie, Bernabeu, to mówią, że nigdy nawet w sezonie Real Madryt tylu nie zgromadził widzów, co papież podczas jednego wieczoru.
1: Także ja bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałoby się jeszcze rozmawiać. Czas nasz niestety nieubłaganie się kończy. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik był naszym gościem. przekazujemy serdeczne pozdrowienia dla papieża Leona XIV, bo rozumiem, że niebawem gdzieś na korytarzu albo w przejściu na placu Świętego Piotra będzie miał ksiądz okazję zobaczyć papieża Leona XIV.
2: Zgadza się, najprawdopodobniej w najbliższy wtorek w Castel Gandolfo, więc jak najbardziej przekażę z radością.
1: Także jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, a my po 23 zapraszamy na nocne światła Pawła Krzemińskiego. Ja już kłaniam się bardzo serdecznie. Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Trzy minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa po weekendowej przerwie i zapraszam do kolejnego wydania Nocnych Świateł. Przez najbliższe dwie godziny będziemy razem, taka tradycja od blisko 13 lat, że spotykamy się od poniedziałku do czwartku na dwie godziny od 23 do pierwszej. 2073 wydanie Nocnych Świateł. Za chwilkę powiem dzisiaj, o czym będziemy rozmawiać. Ci z Państwa, którzy zaglądali na Facebook, to już wiedzą. Zresztą zapowiadałem to w czwartek, ale przypomnę na początku, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Skoro o Facebooku wspomniałem, to oczywiście zapraszam i tam. Fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa refleksje, komentarze, pytania. Również może doświadczenia, jeżeli Państwo będziecie się chcieli podzielić swoją wiedzą, czy może wejść nawet w dyskusję tutaj, bo dzisiaj temat historyczny w cyklu Echa Historii, z tego powodu, że mamy rok 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, rozmawiać będziemy o dwóch wojnach amerykańskich, o wojnie o niepodległość i o wojnie secesyjnej. Państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora jest historyk, dyplomata, pedagog, dziennikarz, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, dr Krzysztof Jabłonka. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam cię, Pawle. Witam wszystkich naszych słuchaczy. Dodać muszę, że również byłem bezpośrednim uczestnikiem 200. rocznicy obchodów powstania Stanów Zjednoczonych te 50 lat temu.
1: W 1976 roku, tak? Pamiętam nawet tak. 25-centówki były bite specjalne. Tak.
2: Piękne były zresztą obchody. Tak. No, będzie niedługo, bodajże 2 lipca, sesja w Muzeum Niepodległości. Będzie o tym właśnie mowa, jak obchodzono 50 lat temu. No, teraz 250 jest troszeczkę wyższą formą, to jest 1/4 tysiąclecia. No, niemniej Amerykanie się chyba równie do tego gorliwie przygotowują jak wtedy.
1: No tak, ale jeżeli mówimy o wojnie, o niepodległość, no to...
2: Kogo od kogo?
1: Kogo od kogo? No tak, to tutaj musimy cofnąć się w ogóle do tego, skąd biali ludzie wzięli się w Ameryce. No oczywiście z Europy. Ale to nie jest historia Kolumba, czyli rok 1492, bo to było dużo bardziej na południe. Skąd się wzięli osadnicy w Ameryce Północnej? I jeżeli mówimy tutaj o wojnie, o niepodległość, to nie jest wojna o odbicie Ameryki Północnej Indianom, tylko...
2: To nie wojna indiańsko-biała, europejska.
1: Tak, to nie jest wojna...
2: Europejsko-europejska. Tak,
1: europejska-europejska. I tutaj jest poważne pytanie, bo być może ten obraz Ameryki, jaki znamy z westernów, no nie pozwala przyjrzeć się na tyle dokładnie tym biegowi wydarzeń, jaki nastąpił kilkaset lat temu w Ameryce, że no trzeba o tym powiedzieć, no bo jeżeli jest 250 lat... rok 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszego kraju na świecie,
2: obecnie,
1: co by nie mówić, no więc jest o czym opowiadać. Ale, no właśnie, jak to się stało, że Europejczycy w tej Ameryce Północnej się znaleźli, skoro kierunek był wytyczony przez Kolumba raczej na południe, Karaiby i kontynent, i południowa część kontynentu amerykańskiego?
2: Jakby ci tu powiedzieć... Z dwóch stron Ameryka doznawała, że tak powiem, szturmów. Jak wiemy, jako pierwsi, znaczy w ogóle o pierwszeństwo biją się wszyscy ze wszystkimi Europejczykami. Dopłynąć mieli Wikingowie, ale okazało się, że przed Wikingami byli jeszcze Celtowie, czyli
1: Grenlandia.
2: Nawet nie Grenlandia, bo to jest słynna wyprawa Brendana, które oczywiście przez Grenlandię, ale dopłynęło wiele dalej, podobno rzeką świętego Wawrzyńca, gdzieś tam w okolice jezior, gdzie odnaleziono krzyże celtyckie. Czy one były przypadkowe, bo to w końcu to jest koło z krzyżem połączone, czy też rzeczywiście jest pozostałością Celtów, tego już nie wiemy. Wikingowie oczywiście przez Grenlandię. Dodajmy...
1: Nową Fundlandię. No to było około 1000 lat temu.
2: To z okładem, bo to 900 lata, ale dodać należy jedno. Wtedy Grenlandia naprawdę była zielona. Dzisiaj się wierzyć nie chce.
1: No, mówi się, że Azja się łączyła z Ameryką przez most Beringa.
2: Że Leif Erikson oszukiwał. Nie, znaleziono po prostu skamieniałe fragmenty lasów i drzewa, które porastały południowe wybrzeża Grenlandii. Dlaczego? Klimat był po prostu o wiele, wiele cieplejszy. W Polsce rosły winorośle. I na wysokości gdzieś stanu Massachusetts, może nawet dalej, też rosło wino, ponieważ w 1472 wymarli nagle Grenlandczycy. Oni po prostu niestety wszyscy, którzy zimy zamarzli. I wyruszyła wyprawa duńska w ich poszukiwaniu. No skoro ich nie znaleziono na odkrytym od lodu, chociaż bardzo wtedy już wąziutkim obszarze Grenlandii, ponieważ było zlodowacenie. Pamiętajmy, mamy 500-letnie cykle. Raz są bardzo wysokie temperatury, potem bardzo niskie. No w 1000 roku były niskie, w 1490 tam 70 do 90 były bardzo niskie temperatury i teraz znowu wracają wysokie, bo 500 lat mija. Kto tego nie wie, no to tak jak dzień i noc. No, co byśmy nie zrobili, i tak będą. Na,

0: odliczono od ciśniny gibraltarskiej i w takich milach morskich zwanych legunami. I tych legunów tam było odpowiednia ilość i to jest trochę więcej niż kilometr. Morał był prosty, że on był w Ameryce, tylko że pojęcia nie miał, że to jest Ameryka. I teraz powstaje jedno podstawowe pytanie. A jeżeli z nim był Kolumb, to on wiedział, dokąd płynie.
1: No dobrze, ale do czasów nam bliższych przesuńmy. 1583 rok, a więc blisko 100 lat po wyprawie Kolumba, taką pierwszą kolonizacyjną wyprawę założył Humphrey Gilbert. To był teren mniej więcej
0: stanu
1: Rhode Island.
0: Ach, ty tak mierzysz. No nie, no była jeszcze Roanoke.
1: No Roanoke, no to, tak, to była później, to był rok później w Karolinie Północnej.
0: Tak, tak, tak. Na brzegu.
1: No i kiedy część tych inicjatorów tej osady wróciła do Europy i zabawili tam nieco zbyt długo i gdy wrócili, no niestety zostali wszystkich wymordowanych, wioskę splądrowaną, zniszczoną. Więc są dwie hipotezy, że albo uczynili to Indianie, którzy nie chcieli na swoim terenie obcych, albo
0: oni się sami wystrzelali.
1: Jeszcze albo podejrzenie było na Hiszpanów.
0: Hiszpanów,
1: że Hiszpanie mogli tam zawędrować i poczuli konkurencję.
0: Porządek
1: z konkurencją.
0: No już takich rzeczy to...
1: Tak, no ale jest to zagadka do dzisiaj. Nie ma jakichś śladów, które przynajmniej archeologicznych, które by pozwoliły rozwikłać tę historię tragiczną.
0: No, po tych dwóch przypadkach, które... Znaczy, ja podałem jeden, ty drugi. Mamy początek XVII wieku i co jest ciekawe, północ zawsze wyprzedza południe. Tak jak Skolnus wyprzedzał Kolumba, tak jak Wikingowie wyprzedzali tam jakichś innych odkrywców. I tutaj również w Maine pojawiła się pierwsza osada, Pothout, gdzieś około 1601 roku. Dopiero w 1607 zostali założone, czy właśnie 6, założone Jamestown w Virginii, którego ruiny do dzisiaj można oglądać i to jest początek już stałego osadnictwa. No i na cześć...
1: Znaczy Jamestown, no to był rok 1620, właściwie pierwszy początek.
0: Nie, 20 to już są pielgrzymi. To już jest Plymouth.
1: A no tak, tak. To było 1607.
0: W siódmym to już był strajk polskich tych szklarzy. No gdzieś na granicy.
1: 1606 była kompania wirdzińska.
0: Tak. I ona wysłała właśnie pierwszych tych i tam się wynajęto polskich szklarzy z Gdańska. Prawdopodobnie byli Niemcami gdańskimi, ale uważali się za Polaków. No i pomiędzy nimi byli też Kaszubi, bo kilka nazwisk znamy. No i oni właśnie zaprowadzili w Ameryce pierwszy strajk, bo zostali zrównani w prawach z resztką osadników. Ponosili te same przecież, co oni, kłopoty. No i wtedy zabłysnęła przepiękna zresztą powstać córka Powhatana, miejscowego władcy, czyli Pocahontas.
1: Pocahontas, dokładnie.
0: Tak, jak ja to młodzieży opowiadałem, to nikt jeszcze pojęcia nie miał o tym, ale znaczki były pocztowe z Pocahontas.
1: No a potem była kreskówka, ulubiony film z dzieciństwa mojej córki.
0: To moje dzieciaki wtedy przebiły. A my to już 3 lata temu u pana Jabłonki słyszeliśmy tą Pocahontas. No bo ładnie brzmi. No rzeczywiście ona była wyjątkową. Oczywiście kreskówka się z grubsza trochę ma, ale nie tak całkiem. Ona zresztą została wydana za jednego z parów Anglii. Przyjechała do Anglii jako Rachela i zmarła na zarazę. Jej prawnukiem był Thomas Jefferson. To jest Randolph, drugie imię proszę. Miał i to jest właśnie jest prawnukiem Pocahontas.
1: No w każdym razie z kompanii wirdzińskiej powstały kolonie Massachusetts, New Hampshire, to znamy, Nowa Anglia, Virginia i tak dalej.
0: Znaczy Nowa Anglia to jest to wszystko razem.
1: No tak, tak, ale...
0: Nie ma oddzielnej.
1: No, tak, dokładnie cały ten teren, to jest region, można powiedzieć.
0: Ale tutaj...
1: Ale jeszcze kolonie środkowego południa, czyli Karoliny i Georgia.
0: Czekaj, one powstają z bardzo poważnego powodu. Mianowicie każdą kolonię zakłada inna kongregacja religijna. To jest to.
1: Owszem.
0: Na przykład wspomniane przez ciebie Rhode Island, czyli wyspa Rhodiego. Żeby było śmieszniej, to ona wcale nie jest wyspą, tylko plantacją.
1: To jest taki mały półwysek.
0: Ma w środku wyspę, ale to jest pół, to jest, bo my mówimy tylko w skrócie. Cała nazwa stanu brzmi And Providential Plantation. Plantacja

0: prowidencja opatrzności Bożej, o tak by to było nazwać. I to była kolonia baptystów. I oni się bardzo wyraźnie oddzielali. Tu jesteśmy. O sąsiedni stan, troszeczkę większy.
1: Rhode Island, najmniejszy stan w ogóle
0: to
1: amerykański.
0: Już, to Rhode Island to jest Little Rhode, to jest w ogóle pesteczka, ale ono jest centrum ogromnych insurance'ów, czyli tych wszystkich zakładów ubezpieczeniowych. To ona z tego żyje. W ogóle. Wyłącznie z urzędniczych. Natomiast obok stan Connecticut to już kongregacjonaliści byli. W Massachusetts założyli Purytanie. Przecież pierwsze właśnie wypłynęli z Plymouth i założyli Plymouth. A ponieważ głodowali, to Indianie, wampanoogi, przynieśli im indyki. Czyli
1: no i to było tak. I to było sąsiedzie, tradycja święta dziękczynienia.
0: Pochodziła nazwa. No i w ten sposób powstało święto dziękczynienia, Thanksgiving, czyli dziękowanie za współdziałanie z tymi.
1: Zresztą no i za dobre plony po roku nieurodzaju. Po ostrej zimie.
0: To jest właśnie rok 1620-21 do 25. I kilka kolonii pozbierano razem, a ponieważ cała zatoka po indiańsku nazywała się Massachusetts, to stworzono kolonię Massachusetts łączącą dzisiejszy stan z Maine. Maine też było Massachusetts. No a potem w środku wylądowali jacyś tam episkopaliści, tam inni, no i powstał stan New Hampshire, bo to byli koloniści. Natomiast sąsiedni stan należał do Francuzów i nie należał do 13 kolonii. W ogóle wyjątkiem.
1: No tak, ale były jeszcze kolonie...
0: Niepodległą Republiką Vermont.
1: No tak, tutaj musimy jeszcze dodać, że były Zielonej te kolonie góry. Wywalczone Środkowego Wschodu, czyli prowincja Nowy Jork, New Jersey, właśnie Pensylwania, Delaware. Tak. Kolonie północne, czyli dzisiejsza Kanada, Nowa Szkocja, Brunswick, aż po terytoria arktyczne.
0: Tam jest bardzo ważna linia Mason-Dixon. Wykreślona przy linijce. I na północ od nich, to jest właśnie ta słynna amerykańska północ, a na południe jest ten Dixieland, czyli linia Dixona. I Delaware i Maryland już należały do południowych stanów. Natomiast trzeba już konsekwentnie jechać. Nowy Jork założyli Holendrzy i nazywał się Nowy Amsterdam. I to była kolonia Kalwinów. Z niej pochodził Roosevelt. Prawda? To jest nazwisko Holenderski. I Albany, żywcem przeniesione z Holandii, Harlem, te wszystkie nazwy można spokojnie znaleźć. I oczywiście Nowy Amsterdam stał się Novum Eburacium, czyli Nowym Jorkiem. Natomiast sąsiedni stan New Jersey już zamieszkali Szwedzi i tam z kolei był luteranizm. A najciekawiej powstała Pensylwania. Pensylwania bowiem to był stan kwakrów, gdzie obowiązywała równość z Indianami. I gdzie nie dopuszczono do rozwoju niewolnictwa. Stąd południowa część Pensylwanii, czyli ta linia Masona-Dixona, która się ciągnie od Filadelfii, pamiętajmy Filadelfia, czyli miasto braterskiej przyjaźni, Philadelphos, jest właśnie w Pensylwanii. Stała się przegrodą przed ekspansją niewolnictwa od południa. Bardzo szybko na północy wymarło niewolnictwo. Zniknęło, po prostu się nie opłacało i potem likwidowano je prawnie. Nie wolno było posiadać drugiego człowieka, ale natomiast można mieć było służbę, której się płaciło i tak dalej. A na południu jak najbardziej zaczęło się rozwijać potężne, tym bardziej, że zyskało gigantyczny impuls. Niestety trzeba przyznać, że postęp techniczny bardzo często służy brakowi postępu moralnego. Wynaleziono odziarniarkę.
1: Odziarniarkę, która służyła.
0: Odziarniarka, co to jest?
1: Oddzielała nasiona bawełny od tego
0: ale
1: puchu.
0: Ale dlaczego była ważna? Bo z nasionami nie dało się, robiono płótna, ale nie dało się w nich chodzić. Bo ponieważ te ziarna były bardzo grube i one uwierały. No i były czymś... Nie można było po prostu produkować masowo materiałów bawełnianych.
1: Tak, bo nasiona bawełny są w tym puchu, w środku, w jego wnętrzu.
0: Tak, w środku są i wyciąganie ich to jak wyciąganie z cudzych włosów. I było to o wiele trudniejsze. I nagle właśnie jeden ze Szkotów wynalazł taką maszynę, gdzie się kręciło ręką i te ziarna fruwały w powietrze jak z arbuza. I w ten sposób powstawała czysta wełna, z której już można było... Pierwszy raz bielizna się wtedy pojawia, pamiętajmy. Pierwszy raz to, co my nosimy zawsze już i przywykliśmy, to wtedy właśnie z tej. I tak się stała opłacalna owa bawełna, że stać było tych plantatorów na zakup bardzo drogich. Pamiętajmy, no niewolnik wtedy był w cenie dzisiejszego Jeepa. To była ogromna inwestycja. I wtedy na Barbadosie powstaje, nie tylko zresztą, ale głównie, centralny punkt porywania niewolników z wybrzeży afrykańskich. Pamiętajmy, tam niestety w tym brali udział również Afrykanie. Oni się między sobą bili, a niewolników sprzedawali na wybrzeżu.
1: No tak, bo tutaj jeszcze musimy powiedzieć, skoro mówisz o Barbados, no to jeszcze były te kolonie karaibskie, czyli i kontynentalne, czyli Belize, Honduras brytyjski, no to, wybrzeże Moskitów, Jamajka i tak dalej.
0: No to, później, to troszeczkę później. To
1: no
0: już,
1: no
0: to
1: i wyspy, tak. Oczywiście. Tak. I dwie kolonie w Ameryce Południowej, czyli Tobago i Trinidad, prawda?
0: Zgadza się. No z tym, że pamiętajmy, że w międzyczasie były tak zwane wojny sukcesyjne, gdzie właśnie taki Trinidad i Tobago, czy taki Barbados, Hiszpanom po prostu Brytyjczycy zabrali. To razem z Gibraltarem i tak dalej. Ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że powstał tak zwany w okresie początku XIX wieku, końca XVIII, tak więcej rewolucji francuskiej, tak zwany Złoty Trójkąt. Był on potwornie niszczący dla Afryki, dla Ameryki, ale za to przynosił krociowe zyski Wielkiej Brytanii. Na czym on polegał? Ruszyły wtedy ogromne zakłady Enfielda. Enfield to jest miasto, ale równocześnie karabin Enfieldy.
1: Tak, po raz pierwszy wynaleziono produkcję taśmową.
0: Tak, i wtedy zastosowano taśmą, więc no, kilkaset tych karabinów dziennie potrafiono produkować, a wkrótce nawet zaczęto gwintować lufy, co jak wiemy ogromnie wpłynęło na celność strzelania. I kupno tych, te karabiny dość szybko staniały ze względu na masową produkcję, więc wystarczyło wziąć jakąś pożyczkę, na przykład 100 funtów, kupić takie karabiny, zawieźć je, wynająć szkuner, zawieźć je na wybrzeże i dorosły mężczyzna był w cenie karabinu. Beczułka prochu, kobieta, a pistolet, dziecko. I w ten sposób handel wymienny następował, dosłownie na plaży. Tam trzymano tych niewolników, żywiono ich rybami, no i kolejno podpływano, tu wybierano, tu jedno, to jak kiermasz książki dzisiaj, tak wtedy wyglądało wybrzeże. Stąd ono ma nazwę, wybrzeże niewolnicze, złote wybrzeże, wybrzeże kości słoniowej.
1: Wybrzeże szkieletów,
0: później na południu pod Namibią, bo to, no, tam to rzeczywiście wyrzucało statki, bo tam był prąd przeciwny, tam był...
1: Tak, tam są bardzo, bardzo niebezpieczne są prądy, tak i mielizny.
0: I stąd ma taką groźną nazwę, ale aż do Kongo, aż do portugalskich kolonii, no trwała wymiana i nikt specjalnie nie kolonizował nawet tego terenu, po prostu ci niewolnicy byli przyprowadzani przez innych czarnych, przez zwycięskiego wodza, który złapał i dostawał za to broń palną. Dzięki broni palnej, której nikt im tam nie znał, on złapał następnych i świetnie mu się to rozwijało, ale istotą było przewiezienie ich w potwornie zatłoczonych okrętach, gdzie potrafiło do 1/5 umrzeć, na Barbados i tam cena była już tak wysoka za sprzedaż, że to się opłacało stukrotnie. Tam zakupywano tych ludzi, przewożono ich na plantacje i okazało się, że Indianie się nie nadają do pracy w skwarze, w upale i pamiętajmy, w bardzo wilgotnym terenie. Tam przede wszystkim żmijowisko było straszliwe. Te żmije były bardzo jadowite. A murzyni przywożeni z Afryki nie dość, że wytrzymywali, oni nawet jad żmii wytrzymywali. Nie wiem jakim cudem, ale były takie przekłady. I to, co oni wyprodukowali, tą bawełnę, zawożono z powrotem do centrum Birmingham, Manchesteru i sprzedawano z tak dużym zyskiem, że można sobie było następną partię tych Enfieldów kupić i tak się kręcił interes.
1: To straszna historia.
0: Całe city londyńskie na niewolnictwie stoi.
1: Straszna historia w gruncie rzeczy.
0: Nie można było tego zatrzymać, nie można było tego odwrócić. Trzeba było całą flotę brytyjską w początku, kiedy Kongres Wiedeński zakazał handlu, nie zakazał niewolnictwa, zakazał handlu niewolniczego. No to przecież flota brytyjska nie była w stanie dogonić tego wszystkiego, tym bardziej, że niewolnicy, że handlarze wyrzucali niewolników za burtę, ponieważ za ten handel wieszano ich na rejach i tak puszczano statek i on płynął samopas z wiszącymi załogą na rejach, powieszoną za proceder ten, więc no koszmarne rzeczy się działy. Niemniej doszło do czegoś takiego, że północ zaludniła ludność europejska, południe ludność afrykańska.
1: Południe Ameryki Północnej i północ, rzecz jasna, tego kontynentu. Bo dzisiaj rozmawiamy o historii dwóch wojen amerykańskich, ale żeby do tych wojen dojść, to musieliśmy opowiedzieć też, jak to się stało, że te tereny zostały podbite i zajęte przez Europejczyków. To w cyklu Echa Historii, a z okazji roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Doktor Krzysztof Jabłonka jest naszym ekspertem tego wieczora. Zapraszamy Państwa na Facebook. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus jest miejsce na Państwa komentarze.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Echa Historii w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rozmawiamy o dwóch wojnach amerykańskich, ale także szersze tło historyczne rysujemy tutaj w naszej dyskusji. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami tego wieczora, historyk, dyplomata, pedagog, dziennikarz i publicysta. Jesteśmy już właściwie w wieku XVII mocno zakorzenieni. Te kolonie tam się rozwijają.
2: Pojawiają tak, i one się bardzo dobrze rozwijają.
1: I pojawiają się Francuzi, pojawiają się Hiszpanie. One stają się wielonarodowe. Oczywiście w związku z tym pojawiają się tarcia, pojawia się coraz więcej interesów. No mówiłeś tutaj o złotych interesach związanych z niewolnictwem złotych, no bo one były niezwykle intratne, chociaż no dramatyczne, jeśli chodzi o całą historię, jaka była przyczyną tych fortun. No ale też siłą rzeczy wzrastał handel międzykontynentalny. W tym już momencie już trudno powiedzieć międzynarodowy, bo tam jeszcze nie było na dobrą sprawę państwa. W Ameryce. No były kolonie, ale...
2: Tak, były osady, które miały własne konstytucje, które miały własne przedstawicielstwa. Jeden był problem. Nie miały przedstawicielstwa w Londynie, w parlamencie. No i powstało hasło no taxation without representation. Nie ma opodatkowania bez reprezentowania. O tak, żeby zachować rym. I to było przyczyną pierwszej rewolty, która jeszcze ma charakter rewolucji, czyli protestu. Bierze się to z prostego, delikatnie mówiąc, skąpstwa londyńskiego City. No ale
1: mówisz czym uzasadnione?
2: Już zmierzam do niej. Trochę wcześniej po prostu rozegrała się bitwa o Kanadę, w której wyrzucono Francuzów. Francuzów popierali Indianie, no i Brytyjczycy uzbroili zatem miejscowych farmerów właśnie wybrzeża dzisiejszych Stanów do walki z Indianami. To jest ta słynna wojna z Indianami i Francuzami. Te wszystkie forty, tam połowa, zanim powstały westerny, to były właśnie tego typu filmy. Problem jest w czym innym, że to była bardzo kosztowna wojna. I teraz koszty tej wojny starano się zrzucić na właśnie kolonistów amerykańskich. Że to była w waszym interesie, no to wy za to płaćcie. I narzucono im dwojakiego typu podatki, że tylko i wyłącznie towary brytyjskie mają tam wędrować i że za te towary, między innymi za herbatę, herbata miała być z Indii, tylko towary brytyjskie, ale z Indii miały być tam sprzedawane.
1: No i tak, wtedy... no, ale jeżeli Indie to brytyjskie, no perła korony przecież to była.
2: No ale pamiętajmy, jeszcze w Indii, sprawa Indii była nie do końca załatwiona, tam jeszcze było powstanie Maratów, one mogły być francuskie. One do pewnego momentu były francuskie, dopiero o XIX wieku się stały w całości, kiedy opanowano również przylądek Dobrej Nadziei jako stację przesiadkową do Indii. No i wtedy to okrzepło to, ale trzeba było Francuzów wyrzucać z poszczególnych kolonii albo tych Holendrów nieszczęsnych.
1: Francuzi bardziej na Indochiny się przerzucili.
2: Dopiero później, tak, w połowie XIX wieku, ale to w związku z wojnami już popiumowymi z Chinami. Ale tutaj wracając do tej sprawy, udając Indian, grupa zbuntowanych Amerykanów napadła statki ze świeżo przywiezioną herbatą i je wszystkie, tą całą herbatę wrzucono do portu. Najciekawszą rzeczą, że co roku, a przynajmniej w wielkie rocznice, powtarza się tenże właśnie. I ja byłem świadkiem czegoś takiego w Bostonie, kiedy ogromne paki prawdziwej herbaty pływały w słonej wodzie.
1: Co za marnotrawstwo.
2: Ale oni uważali, że warto raz na jakiś czas pokazać całemu światu, że gardzą Amerykanie czymś takim, co uwłacza ich godności. To była walka o honor.
1: No tak, no bo tutaj trzeba przyznać, że chcieli wojnę handlową prowadzić Brytyjczycy, uzależnić kolonie od siebie gospodarczo.
2: Bez wojny uzależnić.
1: Tak, dokładnie.
2: Ale oczywiście zbrojnie grożąc.
1: Ale to też się brało jeszcze z jednego bardzo poważnego powodu, mianowicie gospodarczego. Otóż lata 70. XVIII wieku, no to była nadmierna podaż herbaty, więc jej ceny bardzo spadły. W wielkich magazynach, gdzie była przechowywana na kontynencie i na Wyspach Brytyjskich, nagle okazało się, że jeżeli nie będzie większego wpływu, czyli zysków z jej sprzedaży, no to będzie krach wielu importerów herbaty, bo oni jej po prostu nie odzyskają swoich pieniędzy. Więc postanowiono ją wyeksportować właśnie do Ameryki i stąd się wzięła cała bostońska herbata.
2: Że była wojna właśnie z Francją, się troszeczkę przedłużyła. Zbuntowały się wtedy zresztą również flamandzkie obszary, to chyba przeciwko Austriakom wtedy. Rzecz jest w czym, że Europy nie można było tą herbatą zalewać, bo tam wojny trwały. I rzeczywiście też postanowiono przerzucić to do Ameryki, ale opodatkowując bardzo wysoko. No i wtedy powstała taka grupa Publicus, czyli trzech najwybitniejszych ówczesnych działaczy, w tym, no, taki ojciec duchowy całej rewolucji, Benjamin Franklin. I pisywali między sobą listy, co by należało, pamiętajmy, ta bostońska herbatka to jest 1773.
1: Tak, to Boston, jest, Tea Boston Tea Party.
2: Tea Party, tak. Boston Tea Party. Ale co jest ważne, że w tym czasie u nas kończy się Konfederacja Barska. To jest tak równolegle troszeczkę. To jeszcze nie jest rewolucja, ale to już jest stan przedrewolucyjny. No i masakra bostońska, czyli strzelanie do tłumu, w którym mała liczba ludzi ginęła, bo te kule były wtedy takie nędzne i gruby kaftan, jak ktoś włożył, to ta kula się wbijała w filc i potrafiła tylko najwyżej siniaki zostawić. Problem był w czym innym, że władza królewska ośmieliła się do własnych obywateli strzelać. I wtedy obywatele powiedzieli, nie, to nie jesteśmy w takim razie twoimi poddanymi. I tak z rewolucji rozpoczęła się wojna o niepodległość.
1: No tak, no, ale zamknięto też port w Bostonie, który był bardzo ważnym węzłem handlowym. No i to właściwie ta cała radykalizacja nastrojów, jaka wtedy nastąpiła, tak, zresztą słuszne oburzenie, no doprowadziło do rewolucji amerykańskiej.
2: No i ona była zresztą świetnie przygotowana intelektualnie, prasa była niezależna, każdy mógł, kto miał trochę pieniędzy, założyć sobie własną gazetę. No i ten właśnie Harold Boston był rozpowszechniany na południe. Powstała specjalna linia konna, która przesyłała wiadomości, listy owych publikusów. Publikus to był przede wszystkim Hamilton, to był Madison, no i paru innych, których, no, Quincy, czy John Adams. Nie było tylko Waszyngtona, ponieważ ten był dowódcą wojskowym.
1: Ale tutaj, skoro dochodzimy już do rewolucji, czyli później, która przerodziła się w wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych, o czym dzisiaj mówimy, jako jeden z tych dwóch wielkich wojen amerykańskich, ona trwała, no, dobre 8 lat, 1775-83, i mamy tutaj polskie bardzo ważne ślady, no, Pułaski i Kościół. Kościuszko, to są bohaterowie nie amerykańscy.
2: Tylko, nie tylko,
1: no nie tylko oczywiście, Lafayette przecież ten był.
2: No nie, Lafayette to nie Polak.
1: No nie Polak, no, ale nie, mówię, nie, że było nie, wielu Europejczyków, którzy walczyli po stronie kolonii.
2: Około 150 Polaków namierzono.
1: Był Lafayette, był Jean-Baptiste de Rochambeau z francuskiej strony, którzy
2: znaczy, Francja,
1: po stronie
2: Francja
1: kolonistów.
2: Była najsilniej, no ale tam państwo poparło. Polacy byli outsiderami. Kościuszko uciekł przed tym, że chciał porwać pannę, a Pułaski miał wyrok śmierci.
1: No ale von Steuben też walczył przecież.
2: No, Steuben był wynajęty. Zresztą był normalnym pruskim oficerem, tępym jak tego, ale wyszkolił po prostu tych, on się zabrał za tych farmerów, no i wreszcie uformował z nich jaki taki szyk, który w ogóle słuchał jakiś komend. Pamiętajmy, to byli wolni ludzie, wolni farmerzy, którzy tam,
1: czy coś takiego jak
2: komenda, to u nich
1: tam
2: w ogóle nie pojaśniło się w głowie. No i tym, i w tych czterech widelcach, czyli tym Fork Rivers, trzeba było ich wyszkolić. Rzeczywiście zimą, jedną i drugą zimę po prostu Steuben ich tam musztruje. Dwóch jest Niemców tam, drugiego nie za bardzo pamiętam. Sternberg chyba, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie tych naszych dwóch, Kościuszko i Pułaski, są przeciwstawiani tym dwóm Niemcom. Oczywiście nie muszę mówić, że nasi wychodzą z tego zwycięsko. Dlaczego? Pułaski jest twórcą w ogóle kawalerii, wszelkiego rodzaju kawalerii, a kawaleria to dzisiaj siły pancerne Stanów Zjednoczonych. I około 180 miejscowości w całych Stanach nosi imię Pulaski.
1: Pulaski,
2: tak. A Kościuszko? No Kościuszko
1: jest Pulaski jest... Day przecież. No.
2: Oczywiście. No Wielka i parada. Dzień Pulaskiego jest czczony 10 października. Natomiast Kościuszko jest czczony przede wszystkim za założenie West Point. On tam ogród zaplanował ze składek tychże młodych kadetów, postawiono mu kolumnę z pomnikiem na szczycie. Tego nie ma, nikt inny nie dostał pomnika ze składek alumnów. No, państwowo stawiano, owszem, pełno jest tego, ale tutaj nic takiego. No, a trzeci, nie wiem, czy wiesz, to jest Benioski.
1: A no, Benioski, Benioski tak. Benioski to był wszędzie.
2: Prawie wszędzie.
1: Tak, no. To jak Tony Halik. No.
2: Tak, jak Tony Halik, tak. Nawet był, no, w Australii go tylko nie było. Ale tak to objechał wszystkie te możliwe kontynenty. Ale
1: od Alaski po Madagaskar przecież.
2: No tak, tak. On był odkrywcą, wiesz, tą pierwszym północnej części Alaski. Ale nie w tym nawet rzecz. Rzecz jest w tym, że on się zgłosił do Waszyngtonu z gotowością właśnie współpracy. Tam mu się zresztą syn urodził chyba w Baltimore i chciał koniecznie dostać się do właśnie Pułaskiego. Zresztą był pod komendym Pułaskiego w czasie Konfederacji Barskiej w Polsce. No i Amerykanie nie za bardzo mu chcieli dać pieniądze na drogę, mówiąc, że on coś oszukuje, że to jest jego kuzyn. A wtedy bardzo dowcipnie odpisał Waszyngton, no gdyby on był fałszywym kuzynem, to chciałby raczej uniknąć Puławskiego, ale skoro do niego jedzie, to proszę mu dać te pieniądze i niech walczy za niepodległość Stanów. I on rzeczywiście dotarł do Georgii. Przed śmiercią się spotkał, uściskali się tam, bo to byli jednak znajomi. No był młodziutki wtedy sam Benioski, natomiast już doświadczonym wodzem był Kazimierz Pułaski. No niemniej wzrosły wtedy znaczenie Beniowskiego. Nie bardzo wiemy, co dalej robił. Beniowski się nie wszystkim przyznał. Tak, to co opisał w swoim pamiętniku, długo kwestionowano, aż się okazało, że to prawda.
1: No tak, ale tam wiele szczegółów jest wątpliwych. No.
2: Nie, właśnie o to chodzi, że on w wielu wypadkach wątpliwość poddawano jego odkrycie Alaski, ale on robił szkice miejsc, w których był. I te szkice się zgadzają z autentycznymi zatokami.
1: Ale jest ogólne mniemanie, że tam wiele rzeczy było podkolorowanych. Tak, no.
2: Ale widzisz, ale to mniemanie w XIX wieku, kiedy największe sukcesy, jego pamiętniki, pamiętajmy, on zginął w 1784 na Madagaskarze, to rozsiewała ambasada rosyjska. A w okresie międzywojennym wielu powielało takie Rożko czy inni twórcy biografów, tacy trochę domorośli biografowie Beniowskiego, bo to był bardzo chwytliwy temat, no bazowali na, delikatnie mówiąc, rosyjskim i nawet sowieckim agenturalnym przekazie. Więc pamiętajmy, że to była osoba państwowo zwalczana przez dwór petersburski. To trzeba zawsze brać pod uwagę. Stąd się potem powstał ruch odkłamywania tych kłamstw, które były na jego temat. Więc owszem, mógł, ale jakoś za bardzo się nie podkoloryzowywał, nie zrobił z siebie cesarza Madagaskaru, to raczej z niego zrobiono po fakcie. On był tam ampansakabą, czyli mówiąc krótko, jednorocznym wodzem. I on to pisze wyraźnie, że na rok go wybrali, a nie na stałe i nie miał dworu żadnego, tylko był po prostu zarządcą, bo robił to świetnie i się nauczył języka. No to jest taki drobny szczegół. Nie był kolonizatorem. O, to by tak należało podkreślić. I tych trzech w zasadzie powinniśmy się nimi szczycić. Oczywiście Benioski jest Słowakiem z urodzenia, szlachcicem węgierskim, ale patriotą polskim. I tą trójcę powinniśmy zapamiętać na zawsze. No dobra, wróćmy w takim razie, jak się z rewolucji zrobiła wojna o niepodległość.
1: No tak, no to będziemy musieli to zrobić po przerwie, bo to jest zbyt długa historia, żeby ją zmieścić przed piosenką, która dosłownie za moment, ale trzeba jeszcze powiedzieć, że zanim się za to zabierzemy, no to korzenie nie tylko wiążą się z podatkami i z próbą gospodarczego uzależnienia kolonii od metropolii londyńskiej, Ale pamiętajmy o tym, że to był także czas wielkich przemian społecznych i obyczajowych w Europie. Oświecenie, rewolucja przemysłowa, o której tutaj wspomnieliśmy już mówiąc o Enfieldach, prawda? To był początek. Czyli właściwie można powiedzieć, że również tworzyły się nowe wzorce
2: obywatelskie,
1: dotyczące przebudzenia takiego oświecenia,
2: poczucie godności,
1: tworzenia się właśnie tego poczucia też związanego z narodem, a więc tworzenia się również państw narodowych.
2: To akurat nie działa, bo oni byli wszyscy jednego narodu.
1: No tak, ale to...
2: I zerwali właśnie z własnym narodem.
1: Tak, ale to było coś takiego, co ich spajało w pewnym momencie. Różne kolonie, one poczuły, że mają swoją tożsamość. Też zobaczyły, że w Europie, która się konsoliduje, jeśli chodzi o narodowości, w której przecież dochodziło do mnóstwa starć i wojen, też jest to pewnego rodzaju symbol stowarzyszający te wszystkie, wszystkie kolonie, że one chciały też osiągnąć pewną jednolitą formę.
2: Tak, przede wszystkim pękły te ograniczenia religijne. Nagle w Rhode Island mógł zamieszkać, nie wiem, metodysta, ktokolwiek wcześniej musiał być baptystą. Jak nie chciał, to musiał się wynosić. Connecticut się otwiera, no już o Bostonie to już wspomnieliśmy, i powstały od razu dwa ośrodki, Richmond i Boston. I rzeczywiście one rywalizują ze sobą. Richmond jest oparty o wielkie plantacje, gigantyczne zresztą rozmiarów, świetnie zagospodarowane, ale kosztem niewolniczym. A Boston jest oczywiście stolicą przemysłu, rozwoju, mechaniki. Tam się pierwsze parowce robi, które spłynęły potem rzeką Hudson i nie wiem, przedarły się do krainy wielkich jezior, no i tak dalej. W związku z tym mamy przemysłową północ i rolnicze południe od początku.
1: I teraz mamy krótką przerwę. Wracamy do Państwa po piosence na dalszy ciąg. Dzisiaj w cyklu Echa Historii w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych o dwóch wojnach amerykańskich rozmawiamy. Dr Krzysztof Jabłonka jest z nami, historyk, dyplomata, publicysta i dziennikarz. Wracamy na dalszy ciąg. Państwa zapraszam po piosence. Nie tylko na rozmowę, ale cały czas zapraszam także do współtworzenia programu. Jeżeli chcecie Państwo dodać swoje komentarze, myśli bądź zadać pytania, to na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Powiem tak.
2: W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Echa Historii o dwóch wojnach amerykańskich rozmawiamy. Ten rok bieżący to jest rok 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. To też asumpt do tego, żeby podjąć rozmowę o tych dwóch najważniejszych wydarzeniach, które ukonstytuowały w pewien sposób w Amerykę taką, jaką znamy dzisiaj. Dwie wojny amerykańskie, wojna o niepodległość i wojna secesyjna. Doktor Krzysztof Jabłonka jest tego wieczora z nami, historyk, pedagog, dziennikarz i dyplomata. Państwa zapraszamy na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Jesteśmy już w tym momencie, w którym Amerykanie z kolonii powiedzieli wyraźnie nie i zaczęli się organizować i tutaj już mają w tym udział także europejscy wojskowi, którzy formują
3: brakowało oficerów zdecydowanie i rolą Benjamina Franklina, który był ambasadorem w Paryżu, właściwie wysłannikiem Stanów Zjednoczonych, było naganianie takich ludzi. No i nie jest przypadkiem, że on właśnie trafił na Kościuszkę i wyposażył go w listy, powiedział: jedź, bracie, tam masz karierę wspaniałą. No ale co ujęło Kościuszkę? Walka o wolność. To, czego brakowało Polsce. No, bo... A z kolei Pułaski był banitą, fantastycznym kawalerzystą, no i też został wysłany do Stanów, aby kontynuować nie tyle własną karierę, co właśnie wspieranie tych, którzy potrzebują wolności. Tak by to należało klasyfikować.
2: No, jeszcze a Francja weźmy się zdołała tego bardzo istotny poprzeć. Fakt, który de facto nie dotyczył stricte Ameryki, bardziej Europy, chociaż miał także reperkusje amerykańskie, to znaczy zakończenie wojny siedmioletniej, która właściwie toczyła się między Wielką Brytanią, Prusami, Hanowerem, Francją, Austrią, Rosją, Szwecją i Saksonią.
3: No tak, ostatecznie Rosja Prusy wtedy złomotała, ale Anglia pokonała Francuzów w koloniach i Francuzi się zemścili.
2: A no właśnie.
3: Zemsta Francuzów, inaczej, ale ta zemsta wróciła bumerangiem do Francji i wywołała rewolucję. Przecież połowa rewolucji to są przykłady Amerykanów. Można być republiką.
2: No w każdym razie stosunek metropolii do kolonii wtedy zaczął się zmieniać też.
3: Jasne, bo musiał się zmienić. Natomiast kolonie już na tyle okrzepły, że gdy się nie dogadały, a szczególnie gdy doszło do dwóch niewielkich w sumie, no to one są miary naszych potyczek z powstania styczniowego, bitwy pod Bunker Hill i bitwy pod Lexington. No w Lexington zginęło może kilkanaście osób. To była taka, jak to mówią, walka w żywopłocie, na jakiejś tam drodze. Niemniej stała się natychmiast symbolem, że można pokonać czerwone kurtki, czyli Brytyjczyków.
2: Bitwa, tak, bitwa z czerwonymi kurtkami na Long Island też przeszła do historii.
3: A, no tak, no bo oni tam na bagnety poszli. To jest inna sprawa, że...
2: No, wcześniej jeszcze tutaj, jeżeli
3: ale
2: mówimy...
3: Ale pamiętajmy, oni większość bitew przegrywali początkowo. Brandywine, inne tam, dopiero ten pod Trenton, Princeton i tak dalej. To tak na przemian trochę. A ponieważ Washington był świetnym dowódcą w bitwie z Indianami i sobie tam świetnie poradził, potrafił uratować jeden z fortów, to go mianowano dowódcą Armii Kontynentalnej. I trzeba od razu powiedzieć, Stany Zjednoczone skonstruowała Armia Kontynentalna. To była jedyna instytucja, która łączyła początkowo 12, no a potem dołączyła Karolina Południowa, właściwie rozdwoiła się tam i 13 stanów i po raz pierwszy wtedy właśnie słynna Betsy Clark wyhaftowała 13 gwiazdek w kółeczku, no tak jak dzisiaj Unii, a do tego 13 pasów. Notabene to trochę geografii odpowiada, bo ten kanton niebieski na fladze to są kraina jezior wielkich, lakes, tych pięciu potężnych, a pasy na prawo od błękitnego
2: To jest Rust Belt obecnych.
3: To są północne Stany Ameryki Północnej, czyli ta Nowa Anglia i tak dalej, a te długie to są południowe Stany, te wszystkie Virginie, Karoliny, Georgia i tak dalej, Maryland z Delawarem. No a po środku oczywiście linia Mason.
2: No tak, nie licząc zachodu, no, czyli Arizony, Nowego Meksyku i tak dalej.
3: Nie było, nie.
2: No to było Go West Young Man, prawda?
3: To dopiero będzie 1850, to jak tak, będziemy przed tak, wojnie.
2: Tak. To już czasy westernów.
3: Tak, wtedy się zaczyna. Kansas City przecież leży w Missouri, a nie w Kansasie. I stamtąd ruszyły te potężne trejki, które dotarły aż do wybrzeża Pacyfiku.
2: Ale jeszcze o dwóch rzeczach, które tutaj warto wspomnieć, bo mówiliśmy o tej bostońskiej herbatce, no ale jeszcze była ustawa o cukrze przecież, która bardzo wzburzyła.
3: No bierzemy to wszystko.
2: No i jeszcze znaczki skarbowe.
3: No tak,
2: które wprowadziła metropolia. No dość powiedzieć,
3: znaczy,
2: że...
3: Bez zgody, bo oni się zgadzali, że no trzeba coś takiego, trzeba płacić na armię i tak dalej, tylko dlaczego nie chcecie nas przyjąć do representation? A był podstawowy problem. Pamiętajmy, Zjednoczone Królestwo, które wprawdzie jeszcze nie powstało, ale już było blisko, no Wielka Brytania, czyli Szkocja, Walia i Wielka Brytania i Anglia, były już federacją. I teraz był problem, jak tych Amerykanów dołączyć, co jako czwartą część, i tego nie umiano rozwiązać. Pamiętajmy, że przedstawiciele angielskiego parlamentu i szkockiego w Krakowie w 1707 roku uczyli się, jak się zawiera Unię z zachowaniem odrębności obu państw, bo to potrafiła tylko Rzeczpospolita XVI wieku renesansowa w Unii Lubelskiej. I Unia Lubelska została skopiowana w Unię Edynburską z 1707 roku, a teraz się szykowała następna Unia, w której nie uwzględniono Amerykanów.
2: No tak, rzeczywiście to, co mówisz, no taxation without representation, to jest hasło naczelne tej
3: do
2: rewolucji.
3: Publikus, tak,
2: no i Patrick Henry z Wirginijczyków wygłosił taką wielką mowę, która zrobiła niesamowite wrażenie na Tomaszu Jeffersonie, czyli autorze późniejszej
3: współautorze
2: Deklaracji Niepodległości. Tak. To też no, był to, można powiedzieć, taki komitet założycielski, od którego się zaczął cały ruch rewolucyjny, który potem zaczął pączkować. Więc mamy ten rok 1775, Kongres Kontynentalny.
3: Pierwszy.
2: Pierwszy. No i tutaj...
3: Który załatwił wspólną armię.
2: Tak, dokładnie.
3: I opłacanie tej armii. Ale bardzo szybko przyszedł drugi kongres i on trafił właśnie na Filadelfię. Zresztą pierwszy chyba też tam był. Bo potem Nowy Jork przejmie funkcje stołeczne do momentu zbudowania DC, czyli District Columbia. Otóż w Filadelfii drugi kongres kontynentalny wypowiedział posłuszeństwo Wielkiej Brytanii za potraktowanie ich jako buntowników. Skoro jesteśmy buntownikami, nie jesteśmy poddanymi jego królewskiej mości. I wtedy lojaliści, czyli ci, którzy chcieli być dalej poddani korony, wyemigrowali do Kanady, a z Kanady przyjechali ci, którzy chcieli republiki. I tak zaczęły Stany.
2: No tak, ale w Kanadzie też trwały walki.
3: Co?
2: W Kanadzie też trwały walki.
3: To później.
2: To 1775. Tam się zaczęły pierwsze walki. Zresztą tam również była sprawa pierwszego zdrajcy, czyli tego Benjamina Churcha, który został osądzony i bezterminowo skazany na więzienie, no ale potem, no tak, potem wydalony z kraju.
3: To znaczy, ja bym tam nie łączył, bo tam był inny typ walk. Przede wszystkim z Francuzami najpierw była ta wielka bitwa Malcolma na owej wyżynie pod Quebeciem i cały czas tam wrzało, bo ci Francuzi jednak trzymali swoją kulturę, do dziś utrzymali zresztą prowincję Quebec, jest właściwie frankojęzyczna. Natomiast później to były dywersje huntersów, czyli takich jakby druga wojna o niepodległość, to właśnie będzie powiązana silnie z Kanadą. Bo wtedy wyruszą, będą bitwy jeziorne, czyli normalną bitwę typu morskiego, ale na jeziorach. Te czółna będą się tam ze sobą zderzać, ostrzeliwać się, no a różne rzeczy. Nawet się pojawią małe brygantyny, które które na jeziorze świetnie się spełniały. Wcześniej ja nie pamiętam, żeby było, bo stamtąd ruszały wyprawy, masz rację. No, słynna wyprawa Burginiona wyszła właśnie z Kanady i ruszyła wzdłuż Hudson River aż do Nowego Jorku. I ten Nowy Jork został przecież zajęty, rodzina Clintonów wtedy odegrała tam rolę. I tam po drodze były dwie bitwy. Ticonderoga, bardzo ważna, zresztą przegrana bitwa, i właśnie West Point, na których postulował Kościuszko, że trzeba wciągnąć armaty i stamtąd strzelać prosto w Hudson River. No ale powiedzieli, nie, tam się nie da w ogóle i tak dalej. A Anglicy jak zajęli, wciągnęli i dopiero trzeba było je zdobywać. No i wtedy doceniono Kościuszkę. Od razu został generałem brygady i od tej pory był ulubieńcem w pewnym sensie Washingtona. On powiedział, wprawdzie nie jesteśmy w stanie wymówić pańskiego nazwiska, ale pańskie zalety potrafimy docenić. No i został wysłany na południe do generała Greena, gdzie, jak wiemy, był wyprawa, czy też bieg nad rzekę Dan. Kto tam pierwszy zdąży do przeprawy. No i to zadecydowało o tym, że na południu wygrano wojnę o niepodległość.
2: No ale mamy rok 1776, w którym podpisano deklarację niepodległości. To był 4 lipca, ale już w styczniu tego roku George Washington reorganizuje armię w bardzo poważny sposób.
3: I to jest jedyne właściwie, co istnieje wtedy między koloniami. Bo no tak,
2: i zaczyna się oblężenie Bostonu.
3: Jasne, tak, ale po drodze mamy jeszcze no, Brandywinę, bardzo wiele tych takich, jakby to powiedzieć, krążących, no obrężenie przecież w Savannah.
2: No tak, ale Anglicy przecież wylądowali znowu niespodziewanie na Long Island, gdzie doszło do poważnej bitwy i tak. Washington musiał się wycofać.
3: No bo przegrał.
2: Przegrał, no.
3: Problem jest w czym innym, że Anglicy byli w stanie rozkawałkowywać owych farmerów. No to świetnie film Mela Gibsona pokazuje, jak nauczyć farmerów patriotyzmu. Oni byli lokalni. Virginia to moja wiocha i ja jej bronię. A tamten sąsiedni, czy Karolina na południu, czy co tam jest od Virginii na północ, no Pensylwania chociażby, to był inne country, to już nie mój kraj.
2: Bitwa pod Fort Washington też przegrana i dopiero ta bitwa pod Trenton w Boże Narodzenie.
3: Tak, Boże Narodzenie, ale to słynne, ale oni wtedy się przeprawili łodziami przecież. Ale problem jest w czym innym, że dopiero armia kontynentalna czyni z nich Americans, czyli tych, którzy walczą o tę ziemię wspólną, niezależnie od tego, jeszcze nie ma Stanów Zjednoczonych, pamiętajmy, jest armia, jest proklamacja nawet, że oni są Americans. Co dopiero czyni Stany Zjednoczone? Konstytucja. Dopiero przyjęcie konstytucji, która zaprasza do stworzenia Stanów Zjednoczonych. My tu troszeczkę przeskakujemy już, troszeczkę.
2: No tak, idąc do następnego roku, no to Washington miał jakąś skłonność do militarnych zapędów właśnie na początku roku, w zimie, w styczniu, bitwa pod Princeton. To tak. Było zaraz po Nowym Roku.
3: Tak, ale to dlatego, że część farmerów była świetnie odporna na zimowe warunki, a armia brytyjska była typu kolonialnego, gdzieś tam z Indii przywieziona i oni w ogóle takich śniegów nie widzieli i byli łatwi do pokonania. Na dokładkę, część Indian przeszła na stronę amerykańską. To też mało się mówi, na przykład w Karolinie Północnej zachowało się do tej pory plemię Choctaw, które normalnie mieszka do tej pory, mówi po indiańsku i tak dalej, ponieważ oni wszyscy zostali uznani za Amerykanów, właśnie za poparcie w czasie przeciwko lojalistom. No, większość Indian oczywiście widziała w klęsce w Amerykanach zagrożenie, a sojuszników w Anglikach, no i przez to zostali kolejno potem dziesiątkowani. No, ale tu bym jeszcze wrócił do jednego bardzo istotnego momentu, mianowicie Yorktown. Seria nagłych zwycięstw spowodowała, że Francja się przekonała, że to właściwie można wygrać. I wtedy Lafayette przypływa z ową flotą zbawienia. Szczerze mówiąc, bez poparcia francuskiego prędzej czy później cała ta rewolta by się skończyła jednak, no jak w Irlandii, wielkim jednym krwiowym upływem krwi. A tymczasem po prostu potrzebna była zorganizowana armia, no i najważniejsza rzecz, artyleria. No i rzeczywiście armia amerykańsko-francuska, czyli regularna armia francuska, która potrafi salwami strzelać na komendę i tak dalej, jest wyćwiczona, plus ta cała hołota farmerska, która próbuje naśladować i którą Steuben tam bez wielkiego powodzenia zresztą musztruje i jak przyszło co do czego, tym się rozsypywali w tyraliery, no to Beneton, zresztą była dobra taktyka, bo zapobiegała stratom w czasie ostrzału artyleryjskiego, ale pod Yorktown zatrzaśnięto armię brytyjską, ta skapitulowała. No i w tym momencie już był właściwie koniec wojny.
2: Trzeba powiedzieć, że rok 1777 no, obfitował w przeróżne starcia i on...
3: No, tylko drogę.
2: Szala się przechylała w różne strony.
3: Saratoga, tak. Tak,
2: ale Saratoga to była ta seria bitew właśnie, to nie była
3: Saratoga,
2: jedna bitwa.
3: Północ, pamiętajmy. Pamiętajmy, że to cały czas wojna się rozgrywa na dwóch oddzielnych...
2: To trwało kilka tygodni, tak. od września do października Saratoga, więc właśnie tutaj Anglicy, zresztą wspomagani przez Niemców, stracili bardzo duże siły, bo już nie mówiąc o tym, że zginęli...
3: To nie jest wspieranie przez Niemców, tak nie można powiedzieć. Oni wynajmowali Hanowerczyków. To byli po prostu zwykli, jak to się mówi?
2: Najemnicy.
3: Najemnicy,
2: no tak.
3: Tak.
2: No to mówię, no wspieranie przez Niemców. No może źle to ująłem.
3: Wspieranie przez Niemców, tak jakby państwo niemieckie.
2: No tak, źle to sformułowałem, oczywiście.
3: Znaczy Amerykanie byli wspierani przez Francję. Ale Brytyjczycy nie byli wspierani przez Niemców, tylko używali Niemców. I co jest ciekawe, dzięki właśnie dywersji mnóstwo tych Hesyjczyków na przykład, czy chociażby z przysłowiowych, z tym, że no Hanowerczycy byli protestantami, więc im tam było łatwiej, przechodzili na stronę amerykańską. Kilka filmów amerykańskich widziałem o tym, jak właśnie młodzi Niemcy walczący, gdzie im nie płacono niczego, gdzie oni w ogóle nie widzieli sensu, gdzie byli... pieniądze dostawał król za wynajęcie tych... Pamiętajmy, że król brytyjski był jednocześnie księciem Hanoweru. To jeszcze taki numer był. I oni nagle odkrywali w sobie, no jakby to powiedzieć, godność ludzką i powiedzieli zaraz, to my nie będziemy zabijali innych ludzi bez... nie mamy powodu żadnego i stawali się Amerykanami. W tym również wziął częściowo udział Kościuszko.
2: No więc tutaj podsumowując, ta bitwa, właściwie szereg bitew, bo to trwało parę tygodni, od września do października, skończyła się kapitulacją Brytyjczyków, no i wielkimi stratami, bo już nie licząc zabitych, których było bardzo dużo, do niewoli poszło prawie 4000 Brytyjczyków i najemników.
3: Ale bardzo szybko uwolnili.
2: Przebywali tam 4 lata w obozach.
3: 3, dlatego że w
2: 1981.
3: No tak, a w 81 ich wzięto do niewoli.
2: Nie, w 77.
3: No gdzie? No Yorktown padło w 81.
2: A ja mówię o Saratodze.
3: A, no to po Saratoga to co innego. Ale główna armia dostała się do niewoli właśnie pod Yorktown. Ale dlaczego? Dlatego, że port zablokowała flota francuska od północy. I on po prostu z głodu się poddał. I ci właśnie jeńcy trwali no, do 83, kiedy w Paryżu podpisano ostatecznie pokój, który zresztą nie wszędzie go posłuchano, tam toczyły się dalej najróżniejsze. Ale co jest ciekawe, w momencie uchwalenia pierwszej konstytucji, nad którą zresztą długo tam pracowano, zaczęło się dopiero tworzyć, jakby to powiedzieć, od góry się tworzy, od dachu ten cały ten dom budowano. Mianowicie Stany zgłaszały udział do, zaakceptowywały tę konstytucję i otrzymywały własną oczywiście. No i zgadłbyś teraz, Pawlek, jaki był pierwszy first state? Delaware. Maleńkie Delaware i wszędzie na tabliczkach było First States. I oczywiście to jest pierwszy, który się opowiedział. Druga była Pensylwania. No i potem już poleciało. I na czym się zatrzymało? Nie chciał podpisać Rhode Island. Był uparty, bo on chciał mieć tylko u siebie baptystów. A nie mógł wejść do Unii, jeśli nie otworzył się na wszystkich obywateli Ameryki. No i w końcu w 90 roku tam blokadą, no ekonomicznymi systemami zmuszono. No ale to trwało, proszę, 3 lata te wkraczanie.
2: Ale jeszcze trzeba powiedzieć o pewnym dosyć, powiedziałbym, no takim mało chyba kojarzonym z wojną o niepodległość epizodzie. Bitwa pod Pensacolą, czyli udział Hiszpanów.
3: No, to na południu.
2: Na południu, to na południu, tak. Na południu. To już było w tej fazie schyłkowej wojny o niepodległość. To było w tych latach 80-83, to było konkretnie w 81 roku. Przez parę
3: Pensacola miesięcy. To jest przecież Floryda. To jest już poza granicami, tak, wtedy 13 stanu. Tak, Floryda Zachodnia. Ta Tallahassee, tam jest stolica też. No ale to są wojny imperialne, bo w tym czasie już wkrótce od Hiszpanów wyrwie całą Lusitanię Napoleon. Zawrze z nimi pokój, 801 rok. No i nagle powstał problem, czy da się to zagospodarować. To był gigantyczny obszar, aż po Yellowstone sięgający. No to tylko dokończymy, że zgłosili się Amerykanie, czy by im wypożyczył port Nowy Orlean, żeby mogli mieć nabrzeże. A on powiedział, a po co wam Nowy Orlean? Kupcie całość. $3 miliony i potężna kraina. Stany Zjednoczone powiększyły się dwukrotnie. To było największe surpryza, jaką mógł zrobić Francja, zemsty zresztą, państwu brytyjskiemu.
2: Krótka przerwa. Półmetek nocnych świateł minął parę minut temu. Już przekroczyliśmy linię zmiany daty. Wrócimy do państwa za moment tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rozmawiamy o dwóch wojnach amerykańskich. Mówiliśmy przed momentem, właściwie całą poprzednią godzinę, o genezie wojny o niepodległość. Teraz czas na za chwilę na wojnę secesyjną. Oczywiście jeszcze po drodze parę faktów na ten temat, które doprowadziły do tej wojny. Na pewno opowiemy. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami, historyk, dyplomata, pedagog, publicysta. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od prawie już 12 minut mamy wtorek, 16 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny. Około 50 minut nam pozostało do końca programu. Będziemy razem do pierwszej. Przypomnę, że od 23 dzisiaj w cyklu Echa Historii rozmawiamy w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych o dwóch wojnach amerykańskich, tych, które ukonstytuowały Amerykę taką, jaką dzisiaj znamy, czyli o wojnie o niepodległość, o czym mówiliśmy przez poprzednią godzinę, a za chwilę przejdziemy do wojny secesyjnej. Doktor Krzysztof Jabłonka, państwa i mój gość, nasz ekspert, dyplomata, historyk, publicysta, dziennikarz. Tak więc jesteśmy w roku już 1783, kiedy to zakończyła się wojna o niepodległość.
2: Tak, ostatecznym uznaniem tak. Stanów Zjednoczonych za państwo europejskie. Notabene uznano je trochę na wyrost, bo one się dopiero od tego momentu zaczynają tworzyć. Właśnie te przystępowanie kolejnych stanów.
1: No właśnie, bo sama deklaracja niepodległości, czyli rok 1776, to jest w środku wojny, można powiedzieć.
2: Ona przetworzyła rewolucję w wojnę o niepodległość.
1: Tak, wojnę o niepodległość,
2: od
1: dokładnie.
2: Od tej pory już nie chcemy się dogadywać.
1: Natomiast rok
2: żadnych tam taxation, żadnych representation, po prostu Brytyjczycy go home. Von stąd.
1: Tak. Rok 1783, koniec wojny, 4 lata później przyjęcie konstytucji. I to jest moment kolejny formacyjny, ale nie upłynęło więcej jak 4 lata i rozpoczęła się właśnie ta wojna, o której będziemy mówić. Wojna secesyjna, która toczyła się między Stanami wchodzącymi w skład Stanów Zjednoczonych, czyli tak zwaną Unią lub Północą. Tak. A z konfederowanymi Stanami Ameryki, czyli Konfederacją, bądź inaczej nazywaną Południem, które wystąpiły z Unii. Poszło o co? Nazwa właśnie. Tak. Nazwa pochodzi od secesji, czyli
2: moment,
1: od łączenia się.
2: Zanim to jeszcze powinniśmy przynajmniej jednym zdaniem powiadomić, że była tak zwana druga wojna o niepodległość 1812-15, w której Amerykanie ponieśli poważne straty, ponieważ ekspedycja brytyjska spaliła im Biały Dom w Waszyngtonie. W ogóle cały Waszyngton został zniszczony, a Fort Henry, który cudownie się obronił po strasznym bombardowaniu floty brytyjskiej, dał początek Spangled Banners, czyli Star Spangled Banners, czyli gwiazdy błyszczące na sztandarze, czyli wspaniałemu hymnowi gwiaździstego sztandaru, który dzisiaj słuchamy w różnych wydaniach. Właśnie na widok tego autor doznał, tak powiem, oświecenia i napisał, jakże wspaniałym cię widzę w tych blaskach krwawych, świecisz jak gwiazdy na niebie. I to dzisiaj ożywia Amerykanów, spełnia rolę naszego Mazurka Dąbrowskiego.
1: No tak, rok 1812, to jest, to są młode Stany Zjednoczone.
2: Tak, ale one wygrywają tę wojnę.
1: Bo to jest 35 lat po przyjęciu konstytucji.
2: Tak, ono się troszeczkę już

0: rozszerzyły.
1: 25, przepraszam.
0: Słusznie. Dołączył, niemal natychmiast po tym właśnie Rhode Island, dołączył stan Vermont, bo to była republika odrębna. On się urwał Kanadzie, założony był przez francuskich kolonistów, ale na terenie Nowej Anglii. I Białe Góry rozdzielają właśnie stan Vermont od stanu New Hampshire. I już się powiększyło do 14. Potem się dołączyło Ohio, jakieś następne. I przez pewien czas powiększano i ilość pasów, i ilość gwiazdek. No ale w pewnym momencie stwierdzono, że jak tych pasów będzie tak dużo, to w ogóle nie będzie nic widać. I wrócono do 13 jako założycielskich, tych 13 pasów, a powiększały się gwiazdki w tak zwanym błękitnym kantonie, czyli przy drzewcu prostokącie, który notabene geograficznie odpowiada krainie wielkich jezior amerykańskich. No i w ten sposób gwiazdki te rosły aż do 50. Ostatnie były Hawaje. Hawaje już nie leżą w Ameryce notabene.
1: No tak, to jest Oceania.
0: Tak, to jest Oceania. To jest Polinezja dokładnie.
1: Tak, dokładnie. Natomiast no, niecałe 100 lat po uformowaniu się już Ameryki jako kraju, który wywalczył sobie niepodległość i ukonstytuował się w sposób formalny, no dochodzi do bardzo poważnego podziału. I tutaj musimy powiedzieć właściwie, skąd ten podział się wziął.
0: Tak. No on się wziął normalnie z odrębności. Znaczy, możliwe, że nie doszłoby do tego, jak to zresztą ładnie podkreślili amerykańscy badacze, gdyby wzięto na poważnie ostrzeżenie Kościuszki, który wyraźnie powiedział, że utrzymanie tego systemu niewolniczego, on powinien po prostu zacząć wygasać, ale on się za bardzo opłacał. I odwlekano, aż doszło do rzeczy nieprawdopodobnej. Niejaki Calhoun, nie wiem jak mu na imię było, opracował teorię rasizmu, w której to jest dobre, pożyteczne, tak trzeba robić. Skoro my to możemy zrobić, to znaczy Pan Bóg to chce. No i to właśnie Deus Hic Vult, jak to pamiętamy przy wyprawach krzyżowych, towarzyszyło Calhounowi w jego potężnych przemówieniach. To był wybitny mówca.
1: No przecież to był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.
0: Okresowy oczywiście. I był to przede wszystkim wódz południa. To było najważniejsze. I on stworzył całą teorię, w którą potem wyznawali wszyscy, że im się to po prostu należy, że to jest... No, ratunkiem okazał się Zachód, gdzieś ci młodzi ludzie właśnie, go west, young man, zdobywaj 1850 rok, pierwsze gazety właśnie ogłosiły takie hasło. I rzeczywiście ruszyły te potężne trejki na zachód, no tocząc wojny z poszczególnymi terytoriami indiańskimi. Indianie w ogóle nie bardzo rozumieli, po co się ci biali przepychają te blade twarze przez ich tereny, kiedy mogą przez cudzy tereny. No grozę, część elity zrozumiała, to do takich należał Tecumseh, który próbował zjednoczyć, no stworzył państwo indiańskie, które przetrwało jako stan Indiana. Pamiętajmy, w Indianapolis, czyli w tym miejscu, gdzie zeszły wszystkie namioty indiańskie, gdzie założono stolicę Indian. I to było ich państwo. To na szczycie Kapitolu jest właśnie wspaniała postać tego Tecumseha, trzymającego ręce w górze w modlitwie do Boga. No, chociaż to zostało po Indianach, chociaż właściwie każdy stan ma jakieś plemię indiańskie u swojej podstawy, niektóre nawet do dziś istnieją. Ja byłem w takim jednym rezerwacie plemienia Seneca. Ich jest może kilkuset, może więcej, bo tam oni zjeżdżają się, wyjeżdżają na jakiś czas, ale są święta, kiedy do kilku tysięcy sięga i wtedy mają tam swoją pieśń, coś w rodzaju hymnu, które ich jednoczy, swój herb swojego rezerwatu, no i swoją flagę. Więc to są takie mikropaństwa ukryte wśród Stanów Amerykańskich.
1: No Indiana zresztą nie jest zbyt odległa od Wielkich Jezior, bo to jest...
0: Ona jest przy Wielkich Jeziorach.
1: Przy Wielkich Jeziorach, to jest na południe od Milwaukee.
0: No tak, znaczy między Ohio a Illinois.
1: No tak, Illinois, tak, dokładnie.
0: Na północ jest, tak, Michigan.
1: Michigan, dokładnie. No więc tak, widzimy tutaj, że sytuacja nabrzmiała, no bo raz, że pojawił się pewien prąd, powiedziałbym, odgórny, usankcjonowany przez kogoś, kto w bardzo autorytatywny sposób stwierdził, że jest wyraźny podział międzyrasowy. No ale...
0: No i abolicjoniści wtedy wystąpili.
1: Tak, abolicjoniści wystąpili.
0: Finansowani zresztą przez poważne grupy interesu przemysłowego. I jednym z takich wyrazicieli był słynny John Brown właśnie. John Brown's Body, Life, the Mondring. To jest ten, którego pieśń poruszy najbardziej. No i druga, Bessie Stone, która kata wuja Toma, Uncle Tom Caban, wywołała rewolucję. Ona to tak opisała i pokazała duchową stronę Murzynów, których traktowano trochę jak zwierzęta. No przecież to nie są ludzie. To był w ogóle podstawowy, a ona pokazała, że są. Że są to czujący ludzie i że są to prawi ludzie, ludzie żyjący Ewangelią. No i to zrewolucjonizowało totalnie, wytworzyło ruch pomocy i tak zwane ekspresy, abolicjonistyczne ekspresy światła. Mianowicie w domach wystawiano świece w oknach tych domów, które chciały przyjąć uciekających z południa Murzynów. I transportowano ich do Kanady, gdzie już niewolnictwa nie było. No bo niestety ze Stanów Północnych można było niewolnika odnaleźć, wzbiczować i zagonić z powrotem do pracy. Pamiętajmy, że jeszcze po drodze były powstania niewolnicze bardzo ważne w 30 roku w Virginii, ogromne, które utopiono we krwi. Gdyby wtedy, to były takie ostrzegawcze punkty, przeprowadzono nagle szybką reformę uwalniającą, tak jak u nas uwłaszczenie chłopów, to wtedy, chociaż nigdy nie wolno porównywać niewolnictwa z sytuacją chłopów europejskich, to wtedy uniknięto by wojny secesyjnej. Ale upór i cofnięcie się Stanów Południa do obrony własnych praw, pamiętajmy, nie wszystkie Stany Południa stanęły po stronie Południa. Jednak Delaware, Maryland, Kentucky i Tennessee nie. One zostały wierne Unii, no ale tutaj najbardziej rozbójnicza w tym wszystkim była Karolina Południowa. To ona była rozsadnicą, która pierwsza wypowiedziała, w ogóle miała ochotę przyłączyć się do Wielkiej Brytanii. W latach 30. już wtedy ogłosiła pierwszą secesję i ogłosiła się częścią, powróciła do Brytyjczyków. Tyle, że Brytyjczycy w tym czasie znieśli niewolnictwo. No to z powrotem wróciła ta Kalifornia i miała za sobą, ta Karolina.
1: Karolina.
0: No i wreszcie Alabama. I Alabama w Montgomery ogłoszono właśnie powstanie CSA, Confederation State of America. No i to już było przegięcie. Pójście, no i wtedy doszło do sformowania nowej partii z poprzednich kilku, głównie partii Whigów. Właśnie na zjeździe w Madison powstaje partia republikańska.
1: No ale powiedzmy, że to miało jeszcze szersze tło, bo cała północ była mocno zliberalizowana, ale tam powstawały różne ugrupowania polityczne, jak na przykład Know Nothing. I w ogóle oprócz tego, że była nastawiana przeciwko niewolnikom, to w ogóle wzbudzała silne niepokoje związane z takimi nastrojami antyimigranckimi. Głównie chodziło o przybyszów z Irlandii, tak.
0: Głównie skierowane przeciwko... głód w tym czasie,
1: tak,
0: także...
1: No, bardzo dużo ich tam przybywało do Ameryki, no, ale to było też, miało podłoże religijne, bo była nastawiana antykatolicko. Jako że większość zamieszkująca te kolonie, które przekształciły się w Stany Zjednoczone, to byli protestanci różnych odmian, różnych odłamów.
0: Krócej ci powiem wszystkie.
1: Ale jeszcze antyżydowskie.
0: Był tylko jeden stan katolicki założony przez Lorda Calverta, mianowicie Maryland. Ku czci zresztą nie Najświętszej Marii Panny, tylko ku czci Królowej Marii z XVIII wieku. To był rzeczywiście ze stolicą w Baltimore. I to była kiedyś nawet diecezja baltimorska, obejmowała wszystkie stany amerykańskie. Ja nawet nie wiem, czy gdzie dzisiaj jest środek, tak powiem, katolicyzmu amerykańskiego, ale Baltimore nadal przewodzi. Problem jest troszeczkę inny. Owe antymigranckie oczywiście wywoływali przede wszystkim robotnicy, którzy tracili pracę, no, byli na niskich zarobkach, ponieważ jak nie oni, to proszę bardzo, emigranci będą świetnie, chętnie, no, do dzisiaj to jest problem przecież, no, wystarczy spojrzeć przybysze z Ukrainy, no, zabierają pracę, Polacy, ślusarz przecież we Francji, oj, zabiera pracę. Wszędzie się tego boją. Dopiero rozregulowanie, czy też rozbrojenie tej bomby powoduje złagodzenie. Tutaj miał jeszcze inny czynnik ogromną rolę. Całkiem inna była świadomość północy i całkiem inna południa. Jedynym łącznikiem było West Point, który ukończył i generał Grant, i generał Lee.
1: Ale jeszcze myślę, że mimo chyba jeden z takich aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę, to jest jeszcze to, że mimo iż Stany Zjednoczone już funkcjonowały od dziesiątek lat jako formalne państwo, które łączyło wiele stanów, to jednak nie było takiej chyba świadomości poczucia obywatelskości, jeśli chodzi o Amerykę. Raczej była tożsamość stanowa.
0: Tak,
1: stąd to przywiązanie do ziemi, to poczucie takiego obywatelstwa lokalnego, miało bardzo duży wpływ na chęć podziału.
0: Pamiętajmy, armie się konstruowały według stanów. Armie nosiły, wprawdzie inne były nieco flagi niż dzisiaj, no jak się w filmie, świetny zresztą, jeden z kapitalnych filmów, który pokazuje bitwę pod Gettysburgiem. No to widać, że tam Stany atakują, jeden idzie najpierw Virginia, potem wspiera go Georgia, gdzieś tam inne i tak dalej. Ba, potrafią być te same Stany po dwóch stronach. Na przykład stan Kansas był tu i tu, Kentucky też, z Tennessee, które przecież wytrwało w Unii, ale uciekinierzy zakładali własne armie. No, taka była wtedy mentalność i konstrukcja. I tu trzeba jedną ciekawą rzecz powiedzieć. Gdyby szybko się zorientowano, co to jest secesja i że ona naprawdę grozi, to by się szybko wojna skończyła. Ją naprawdę można było zgasić, no, nie wiem, w pół roku, no, w kilka miesięcy. Nie pertraktując południem, ale ponieważ nie chciano dopuścić do wojny, spowodowano, że południe się uzbroiło. Ba, południe się zaopatrzyło w zaplecze zagraniczne. Pamiętajmy, bawełnę kupował Manchester i Birmingham, czyli Wielka Brytania. Przysyłała w zamian broń. Przecież słynne rajdery, nawet rajder Kościuszko miał powstać, który miał tępić rosyjskie statki, ponieważ Rosja poparła północ. Zresztą wbrew sobie, Francja i Anglia wyraźnie popierały południe. Północ była mocno samotna początkowo, dopiero zaczęły popierać ją wszystkie, no, bardziej rewolucyjne kraje. No i jakby to powiedzieć, początek był bardzo niebezpieczny dla północy. Problem był prosty. Południe nie było w stanie pokonać północy. Jakby nie patrzył, nie wychodziło. Natomiast północ nie chciała pokonać południa przez dłuższy czas. Dopiero generał Grant przechylił, powiedział, trudno, trzeba zrobić wojnę jeszcze okrutniejszą niż jest, żeby ją szybko zakończyć, bo inaczej się będzie dłużyć.
1: No ale i tak ta wojna była straszna, zniszczenie Ameryki było potworne.
0: Ale
1: parę lat trwało odradzanie się kraju.
0: Trzeba, Paweł, ostrożnie, one były potworne tam, gdzie przeszła wojna. A wojna przeszła w 10% obszarów. Tam, gdzie Sherman szedł tym 20-kilometrowym, to palił wszystko. Ale 25 kilometrów dalej wszystkie farmy przeżyły.
1: Krótka przerwa, wracamy do Państwa za chwilę. Dzisiaj dwie wojny amerykańskie. O nich rozmawiamy w cyklu Echa Historii w roku 250-lecia ustanowienia Stanów, niepodległości Stanów Zjednoczonych. Dr Krzysztof Jabłonka jest z nami, historyk, dyplomata i publicysta.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Cruise. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nocne światła, a w nich cykl Echa Historii. Dwie wojny amerykańskie dzisiaj omawiamy. W roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, wojna o niepodległość, a teraz wojna secesyjna. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami, dyplomata, pedagog, historyk, dziennikarz i publicysta. Państwo też mile widziani jesteście na Facebooku, tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Miejsce na Państwa komentarze, tam się znajduje też forum wymiany myśli dla świetlików. Widzę, że tutaj bardzo aktywny jest Tomasz Drost i misja Tomasza. Sporo tutaj informacji nam dopowiada nasz słuchacz. Bardzo dziękujemy za nie. Właściwie większość z nich już z grubsza omówiliśmy, ale tutaj są pewne szczegóły, które jeżeli Państwo chcecie doprecyzować pewne rzeczy, to tutaj akurat nasz słuchacz Tomasz i misja Tomasza sporo dodały bardzo interesujących faktów, więc polecamy także zwiedzenie naszego fanpage'u na Facebooku. My zaś wracamy...
2: Dodajmy tutaj, że my nie tak? Wszystko mówimy, nie jesteśmy w stanie
1: no nie, to w ogóle, pełnego, to jest za długa historia.
2: Główne wbijamy pale, po którym most budujemy, a nie tamę.
1: To jest za długa historia. No dość powiedzieć, że jeszcze jeden fakt, który zaistniał między wojną o niepodległość, a wojną secesyjną, to jednak była wojna z Meksykiem, która też wiązała się z ekspansją Ameryki na zachód i ustanowieniem, no można powiedzieć, tych stanów północy na zachodnim wybrzeżu, czyli Kalifornii.
2: Głównie jedynie Kalifornii. Znaczy, to się wiąże troszeczkę z czym innym. Zbuntował się Meksykowi Teksas. W 1832 roku, czy nawet 21, bo już był założony wtedy, ponieważ Teksas założyli, Houston przyprowadził potężną i Austin, dwaj tacy, zresztą miasta potem ich imieniem nazwane, z osadników, ale anglosaskich z Ameryki, a nie hiszpanojęzycznych. I ci po pewnym czasie wypowiedzieli posłuszeństwo, jak cała ta część przekształciła się najpierw w wicekrólestwo, czy w cesarstwo Meksyku, a potem w Republikę Meksykańską. No i było słynne Alamo. No, bitwa pod Alamo 1831 rok. I w tym momencie, no, Remember Alamo spowodowało, że honorem Amerykanów było powrót nad Rio Grande do Norte, czyli tą północną Rio Grande, gdzie była... No taka historyczna granica, odrąbano ten Teksas całkowicie. Teksas przez kilka lat był niepodległy, ale posiadał ogromne długi.
1: No chciał nawet Stany Zjednoczone Teksasu stworzyć.
2: Znaczy on był jednym stanem, no nie, tak, miał innych stanów.
1: Tak, ale chciał przyłączyć inne.
2: Nie miał co. Nie miał co przyłączać, bo wszystko co by mógł, to on już to miał w sobie, tylko był za wielki. I wtedy Amerykanie zaproponowali, właśnie ci ze Stanów, że spłacą te długi, ale stan musi oddać część terytoriów. No i rzeczywiście okrojono o 1/3. Te wszystkie Nebraski, Oklahomy i tak dalej, to zostało odcięte od Teksasu i tak został największym stanem na kontynencie. A z tamtych potworzono terytoria. No i wtedy powstaje słynne terytorium indiańskie, słynna Sequoia, poświęcone właśnie wodzowi, czy też twórcy alfabetu Sekwoi, zamieniony później w stan Oklahoma. I typowo indiański stan całkowicie, tam nawet język indiański Navajo się uchował jakiś czas. Natomiast cała reszta dojrzewała do tego, żeby stać się stanem. No, niektóre ogłaszały własne republiki. Była na przykład Republika Jefferson State, czy coś w tym rodzaju. Colorado było takim quasi niepodległym. No i największe kuriozum, jakie można sobie wyobrazić, a mianowicie państwo Desert State, państwo pustynne Mormonów wokół Salt Lake City, słynna Utah. No i ta Utah rzeczywiście nie mogła włączyć się, bo chodziło o to, że musieli znieść wielożeństwo. Ostatecznie doszło do tego, że rzeczywiście formalnie zniesiono, ale faktycznie można było sobie mieć parę żon, bo ta tak w Starym Testamencie przecież było napisane. W związku z tym, no, Stany przymknęły jedno oko, oni przymknęli drugie, no i jakoś to się pogodziło. No i tak trwa do dzisiaj. Pozostały ostatecznie dwa sporne obszary. Na północy Oregon, ogromny obszar, który podzielono w końcu linijką, tak jak było na wschodzie, przeciągnięto na zachód, aż do Zatoki Vancouver, wyspę oddano Kanadzie, reszta Stanom i stworzono tam trzy nowe stany. No, to było już nieco później, bo to była rocznica właściwie Konstytucji Amerykańskiej 1889, powstał stan imienia Waszyngtona. Straszna pomyłka, ponieważ myli się to bez przerwy z miastem Waszyngton.
1: Tak, tak. Jest chyba Washington najbardziej oddalonym stanem
2: tak,
1: od Waszyngtona.
2: No, Alaska jest dalej. Tak. No, zachowano niewielki Oregon jako na pamiątkę. Oregon, pamiętajmy, to jest nazwa grecka. Ore znaczy góry, a gonos, trygono, poligon, to jest kąt, czyli górski zakątek. A Kalifornia też. Kalifornia znaczy piękne drzewo. No i te sekwoje kalifornijskie, te redwoody, no to jest fantazja, która do dzisiaj budzi podziw. Najpotężniejszy później stan, największy, który do dzisiaj grozi, trzeba go podzielić po prostu, on jest za duży na Amerykę. No i kombinują tam, no ale liczba 50 jest tak magiczna, że powiedziano, że z chwilą, gdy odejdzie Hawaje, to wtedy podzielą Kalifornię. No i tak to zostało zamrożone. Natomiast wojna z Meksykiem, oczywiście masz rację, odwojowano wtedy potężne obszary Arizony, czyli Arida Zona, strefa sucha po hiszpańsku lub po baskijsku, różnie to się tłumaczy. No i oczywiście Nuevo Mexico, czyli Nowy Meksyk, gdzie hiszpański jest normalnym językiem stanowym. To jest jedyny stan dwujęzyczny. No i one dojrzewały.
1: No jeszcze Luizjana, tam mówię po francusku.
2: Tak, ale Luizjana nie ma języka francuskiego jako oficjalnego. Ma angielski, bo tam jest wymieszane. To oczywiście, że masz potężną, tylko że ona jest wyłącznie w Nowym Orleanie. Poza Nowym Orleanem są już anglojęzyczni, bo się wymienili po prostu ci ludzie. Natomiast tu jest oficjalnie, on ma nawet dwie nazwy właśnie, nazwę hiszpańską i nazwę angielską. Ale one dopiero już w XX wieku dojrzeją, bo musi osiągnąć pewną ilość ludności. To jest jeden warunek stanu. Drugi musi mieć konstytucję i trzeci legislaturę, czyli jakąś reprezentację. No i to dopiero się z czasem udało sformować. Tam jeszcze było jeden ciekawe, że tuż przed wojną secesyjną wykupiono południowy skrawek w gór skalistych. Dlaczego? Chciano tamtędy kolej poprowadzić. I poprowadzono północną kolej przez Promontry, gdzie udało się połączyć Sacramento i San Francisco z Chicago, a teraz trzeba było południową. No i taki zakup Gadstena za ileś tam milionów dolarów od Meksyku odkupiono, gdzie kolej omija góry od południa. No i tak, i to właściwie zakończyło formowanie się Stanów Zjednoczonych. Słusznie tutaj zauważyłeś. Natomiast podział zdecydowało dopiero o zwycięstwie północy. Zachód zdecydował. Zachód chciał mieć spokój, Zachód chciał mieć armię, no i ostatecznie przechylił się. Zresztą analizy historyczne wokół wojny secesyjnej, którą na południu nazywa się War Between the States, wojna pomiędzy Stanami, tak jakby one były sobie równe. No nie za bardzo były równe. Unia to jednak była Unia. Pamiętajmy, wchodzenie w skład Stanów, kolejnych wolnych Stanów w XVIII wieku, zawierało jeden punkt. Nie ma odwrotu. A więc próba secesji, udawanie, że nie było tego punktu, było zerwaniem konstytucji, było niekonstytucyjne. No, pogardliwe nazywanie rebel, czyli rebelianci, no, niewiele tu zmieniło. Konfederacja miała siłę, aby się wyrwać i próbować stworzyć własne państwo, legislatury, natomiast w żadnym szansie nie miała szans wygrać wojny. Gdyby dłużej trwała, kosztowałaby 100 razy więcej ofiar, pieniędzy i wszystkiego, co ze sobą niesie wojna. Wojnę secesyjną, żeby już tak nie rozciągać jej za długo, należy rozłożyć jak 5 klocków. Pierwszy klocek na najniższym poziomie, potem nad nim drugi i trzeci przełomowy. rok 1863. Zresztą wojna secesyjna zaważyła na naszym powstaniu styczniowym. Po prostu naszym powstaniem nikt się nie interesował wobec tego, co się działo w Ameryce. I w kulminacyjnym momencie lipca 1863 roku nastąpił przełom.
1: No ale wcześniej jeszcze była ta bitwa pod Pea Ridge, gdzie konfederaci podnieśli bardzo poważną klęskę.
2: Zgoda, tyle tylko, że pamiętajmy, dwa pierwsze lata wygrywają konfederaci.
1: No tak.
2: To są te wszystkie właśnie
1: ale tam ponieśli klęskę.
2: I wreszcie ponieśli klęskę. Z tym, że Gettysburg był piorunujący. To jest zdumiewające, bo bitwa się rozegrała na terenie stanu Pensylwania. Czyli po raz pierwszy i jedyny zresztą Konfederacja weszła na teren Unii.
1: Bardzo daleko na północ zeszli.
2: Nie daleko, kilkanaście kilometrów. Natomiast musieli zawrócić. Jest bardzo takie ciekawe pojęcie. Ja to obserwowałem w dyskusji historyków. Mianowicie twierdzono, że w Gettysburgu jest bardzo duży skład butów. Kilkanaście tysięcy butów, a Armia Południa chodziła boso. I właśnie generał Lee zarządził zawrócenie i to jest zdumiewające. Wszyscy myślą, że w Gettysburgu no, na południe byli południowcy, a na północy byli unioniści. A tam było odwrotnie. To z północy atakowano właśnie tą słynną redutę pod Gettysburgiem. Konstatacja ostateczna była taka. W Gettysburgu nie było żadnych butów. No, bitwa, ale bitwa się trzydniowa polegała na kilkakrotnych szturmach takiej dość dobrze zorganizowanej reduty. Świetnie to zresztą film odtworzył, której artyleria ostrzeliwała się i metodą napoleońską troszeczkę, tak jak Napoleon pod Wagram puścił Lee główne korpusy i kawalerię Piketa na owe armaty Unii. Tyle tylko, że armaty już w drugiej połowie XIX wieku strzelały dwa razy szybciej niż za Napoleona. I ostatecznie niektóre oddziały doszły do samych armat, ale wystarczył jeden strzał, żeby zmiotło 20 ludzi.
1: No i tak, no Lee stracił prawie 30 tysięcy żołnierzy w
2: prawie,
1: tym.
2: To była masakra. Masakra zresztą kompletnie niepotrzebna. Można było to ominąć i w ogóle coś innego zrobić.
1: Zresztą, ale Unia też straciła bardzo dużo żołnierzy.
2: No tak, ale 20... Unia nie miała wyjścia. Unia musiała się bronić, bo by inaczej ich zmasakrowali. Natomiast zrobili to bardzo... Meade, który tam dowodził, zrobił to bardzo inteligentnie. Nie dał się wciągnąć w frontalną walkę. Trzymał się cały czas okopów. No a okopy zawsze trudniej zdobyć. No i ostatecznie spłynęły te oddziały unijne, oddziały konfederackie i bitwa była przegrana.
1: No też powiedzieć, że zginęło w sumie 50 tysięcy ludzi w tamtej wyspie.
2: To była jedna, to była po napoleońskich bitwach, to więcej może tylko Borodino pochłonęło, ale to rannych. Natomiast tu byli zabici. I żeby jeszcze dobić, że tak powiem, południe, dokładnie bitwa trwała od 1 do 3 lipca. Pamiętajmy, 4 lipca było święto. I tego dnia padł Vicksburg nad Mississippi. Zdobyto twierdzę Klucz, która rozcięła Stany Amerykańskie na Teksas i resztę, i Luizjanę, i tak zwane głębokie Deep South, głębokie południe, czyli ten Dixieland. Wkrótce potem przygotowana będzie w 1864 roku, ruszy potężna armia, potężna jak potężna, no ale brutalna armia generała Shermana, notabene miał imię Tecumseh, jakby nie było. I Sherman potężnym marszem z Appalachów ku Atlantykowi zrównał z ziemią połowę Georgii i spalił Atlantę, co zresztą film Przeminął z wiatrem kapitalnie oddaje.
1: No to scena jest imponująca, ale też przerażająca.
2: Ale przemawia do wyobraźni. Świetną zresztą metodą, czasami wtedy jeszcze nie było żadnych trików komputerowych, to wszystko było...
1: Scenografia została spalona.
2: Scenografia, tak, całą scenografię spalono. Świetnie oddano ból południa, bo to rzeczywiście te kobiety nieszczęsne, bo to się wszystko na południu przecież dzieje. No i najtragiczniejsza rzecz. Przegrano pokój. To była tragedia i na tym straciło południe i na tym straciła oczywiście północ. No i układając te klocki, potem mamy 64 rok, to jest oblężenie Richmond i już marsz przez kawałkowanie południa i w 65 roku Appomattox, czyli kapitulacja generała Lee na terenie Virginii. Ciekawa jest rzecz, o którą zwrócili mi uwagę badacze amerykańscy, że ów court, czyli sąd w Appomattox, gdzie podpisano, znajdował się na miejscu cmentarzyska ostatniego plemienia indiańskiego, które podstępem zostało zamordowane przez gości brytyjskich, czy też kolonistów 100 lat wcześniej. I jakby to powiedzieć, koło historii obróciło się przeciwko tym mordercom. No bo nawet nie w walce, oni ich we śnie wymordowali i tam ich pochowano. Tam jest kilka tysięcy szczątków, na którym zbudowano gmach sądu. I w tym sądzie generał Lee podpisał oddał szpadę generałowi Grantowi, poddając Armię Południa. W samą porę, można powiedzieć, bo już wojna byłaby tylko krwawa i nie wszędzie się skończyła. Pamiętajmy, Appomattox to jest kwiecień 865 roku, ale jeszcze do listopada w Teksasie się tam i niektóre westerny opowiadają o ludziach, którzy chcą dalej kontynuować wojnę, generałowie północy, którzy masakrują miasta czy armię południa, która się chce poddać, ale mimo to jest ostrzelana. No i odwrotnie, południe, które angażuje wtedy Indian do walki i tak dalej. Przypomnijmy, że na wezwanie ojca Abrahama, Abby Abraham, powstaje 100-tysięczna armia murzyńska. I ta też odgrywa rolę mścicieli, którzy palą i niszczą wszelkie niewolnicze struktury, jakie się jeszcze tam uchowały. Tragedia polega na czym? Że nie wiedziano, co z tymi uwolnionymi murzynami zrobić i po prostu ich zostawiono na pastwę losu. Wkrótce południe odzyska i z powrotem ich zagoni, zacznie się rasizm, który był jeszcze gorszy od niewolnictwa, skończył się dopiero w epoce Kennedy'ego.
1: Za chwilę po piosence będziemy zamykać dzisiejszą rozmowę. Tego wieczora, przypomnę, w cyklu Echa Historii rozmawiamy o dwóch wojnach amerykańskich, o wojnie o niepodległość, wojnie secesyjnej. To ze względu na rok 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami, historyk, pedagog, dyplomata i dziennikarz. A Państwa zapraszam na Facebook. Jeśli ktoś chce do nas napisać, to jeszcze ostatnich kilka minut na to. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Jedziemy.
2: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone są w ramach cyklu Echa Historii dwóm amerykańskim wojnom, które były wydarzeniami formującymi tę...
1: Konstytuującymi
2: ten naród. 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych w tym roku mija. To też tego tematu nie mogło zabraknąć w Nocnych Światłach, a naszym ekspertem jest dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, dziennikarz i publicysta. Ostatnie minuty też dla Państwa. Jeśli ktoś chce pisać do nas, to zapraszamy. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To ostatnie minuty na to. 2 100 000 żołnierzy z północy, 1 100 000 żołnierzy z południa. To są liczby, które historycy przytaczają jako...
1: No i 500 000 zabitych.
2: Tak, nawet więcej. No, źródła podają, że około 620 000.
1: Ale to z tymi, co zmarli w obozach.
2: 360 Unia, 260 Konfederacja.
1: Tak, tak, ale pamiętajmy jeszcze ogromną śmiertelność w takim Andersonville na przykład, obozach, w których trzymano wzajemnie jeńców. Nie wydawano ich w pewnym momencie. Północ się zresztą nie zgodziła. No i wtedy zaczął się horror w takim Andersonville, wymarło kilkadziesiąt tysięcy przecież. No i to, jak to dołączysz?
2: No to jest ta druga liczba, to jest 852 tysiące, bo 618-620 to są ofiary bezpośrednio starć na polu walki. No, natomiast summa summarum, wszystkie ofiary wojny to jest około 852 tysiące.
1: No bo do tego jeszcze cywile wchodzą.
2: Tak, tak. No więc kraj został wyniszczony, tak jak powiedziałeś, wszędzie tam, gdzie przechodziła wojna, ale rzeczywiście to były zniszczenia bardzo poważne.
1: Ale południe, głównie południe. Północ w zasadzie nie ucierpiała w sensie zniszczeń, no ucierpiała oczywiście gospodarczo, bo tam były ogromne przecież wydatki. No niemniej, na przykład przemysł metalurgiczny się świetnie rozwinął. No, cały Pittsburgh wtedy powstał.
2: Nie, no nowa technologia, nowe technologie przecież.
1: Armaty, broń
2: odtylcowa przecież.
1: Po raz pierwszy, tak, słynne Winchestery się wtedy pojawiają, które strzelają, no co najmniej 5 razy można było wystrzelić z takiego Winchestera. No więc to zresztą zwiększyło gigantycznie śmiertelność na polu walki.
2: No właśnie, to był jeden z powodów, dla których tak wiele ludzi ginęło.
1: Mądrze. Lee był jednak bardzo roztropnym człowiekiem i stwierdził, że takiej przelewu krwi południe i tak nie wytrzyma, kwestia czasu, więc lepiej skrócić niż przeciągać. I Grant go tu zrozumiał, zawarli zresztą pewien kompromis i trzeba rzeczywiście diabelskiej ręki, ponieważ paradoksalnie obrońcą południa i jego praw w parlamencie, w ogóle w strukturze władzy północy był Lincoln. On chciał powrotu na równych prawach, a nie upokorzenie południa i trzymanie go tam na kolanach. I traf chciał, że go właśnie ten Botha strzałem w głowę zastrzelił. No dosłownie
2: w teatrze.
1: W chwili, no to, że w teatrze, ale w chwili zwycięstwa. I wtedy przegrano pokój. Rzeczywiście. Zresztą są teraz podzielone zdania. Do historii przeszło, że go dopadli gdzieś tam w jakiejś szopie, spłonął, zabity. Nie. Okazuje się, że zabity był kto inny. On prawdopodobnie to przeżył, się wkopał w ziemię i jak oni wszyscy odeszli, się wygrzebał. No i według niektórych przekazów dożył 1920 któregoś roku. Czy to prawda? No trudno dziś powiedzieć. Możliwe, że, ale taka możliwość się pojawiła w historii, gdyż no, echa tego jakby wychwycili historycy. No ale wróćmy do sprawy. Pamiętajmy, wybrał sobie na wiceprezydenta. Pamiętajmy, w Stanach prezydent wybiera sobie wiceprezydenta, nikt go więcej nie wybiera. Przedstawiciela południa. Przedstawiciela stanu Tennessee, słynnego Andrew Johnsona, pierwszego Johnsona, bo potem będzie inny Johnson. Andrew Johnson był właśnie i nad nim był impeachment. Przeszedł tylko jednym głosem, chełpiąc się, że swoim własnym. Natomiast Andrew Johnson no, nie powstrzymał już tej fali i ruszyli tak zwani karpetbagerzy, czyli z takimi torbami zrobionymi z dywanów, zbijać interes na złamanym południu. Za bezcen kupowano potężne farmy, potężne plantacje bawełny. No, zbankrutowanych założono gigantyczne kontrybucje, których nie byli w stanie spłacić. To zabierało im wtedy majątek. No, zrujnowano gospodarczo w zasadzie aż do połowy XX wieku. Dopiero Coca-Cola w Atlancie otworzyła prosperitę południa. Ale w zasadzie południe do dzisiaj jest, no, jakbyśmy to powiedzieli, handicaps, takim upokorzonym i kalekim stanem, kalekim regionem, nawet kilku stanów, chyba 8, jakby je policzyć dobrze.
2: Może tak jest tylko traktowane, rzeczywiście, no do dzisiaj reperkusje kulturowe tej wojny tak secesyjnej pozostały, no, że jest taka, tak jak się mówi, Polska A, Polska B, Polska C, prawda, no to jest no to Ameryka B.
1: Są,
2: tak.
1: To oni są D. Południe było D. B i C, to wszystko Kalifornia prowadzi teraz, no ale nieważne, ważne jest, że ten właśnie duch południa skupił się potem w Ku Klux Klanie, który był jednocześnie obroną przeciwko no, bandom różnego rodzaju dzikich ludów, często właśnie wyzwolonych murzynów, którzy nie bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić, ale również jakichś najeźdźców, nachodźców, no zwyczajnych elementów przestępczego, ale zamienił się również w ruch antymurzyński. I
2: no, rasistowski, krótko mówiąc.
1: Stricte. Rasizm może być różny, ale ten rasizm był po prostu zbrodniczy. No i w ten sposób z obrońców stali się agresorami. No i to było nieszczęście południa, że ono nie mogło znaleźć długi czas. Właściwie przeprosinami w pewnym sensie była olimpiada w Atlancie. Dopiero ona jakby przecięła, zrównała te stany ze sobą, no jakoś weszły. Do dzisiaj, przypomnijmy, co najmniej 4 stany amerykańskie posiadają z flagę skonfederowanych, krzyż świętego Andrzeja z 9 lub 12 gwiazdami stanów. Tam przybywało tych stanów konfederowanych. Zaliczano również te stany, które oficjalnie nie przeszły do Konfederacji, ale z których przypłynęli ochotnicy jako członkowie południa. No, to spowodowało, do dzisiaj trwały uraz i można powiedzieć, że pojednania jak nie było, tak nie ma. Ciekawostką jest, że rekonstruuje się co najmniej w kilkunastu punktach, pod Chancellorville, pod Spotsylwanią, no i przede wszystkim Gettysburg jest rekonstruowany rokrocznie. Tam trzeba przyjechać tydzień wcześniej, zarejestrować się, dostać odpowiedni przydział, strój, no i potem jest przyuczanie się, jak działać w trakcie rekonstrukcji bitwy. No bo oczywiście wiadomo, że strzelać do siebie nikt nie będzie, ale trzeba wiedzieć, kiedy się przewrócić, kto ma wygrać. No i zdarzyło się raz, że właśnie południowcy no, nie wytrzymali tej presji, tego co ma być, i wygrali bitwę. Idąc na, zamiast iść prosto na armaty, to obeszli te armaty i rzeczywiście północ była zaskoczona.
2: Czyli zmienili historię.
1: Tak, zmienili historię, no, mieli ogromną satysfakcję, po czym wypito może wódki wszelakie i tam whisky, cokolwiek przywieziono, no i w ten sposób doszło do pojednania.
2: Bourbona.
1: Tak, bourbona, oczywiście tak. Bourbon z południa jak najbardziej przydatny. No, tu pamiętajmy również o blokadzie kontynentalnej, którą zastosowano, a nie wolno według prawa morskiego stosować jej do własnego kraju. No i wtedy niektóre kraje uznały Konfederację CSA za oddzielne państwo, nawet znaczki swoje wydawała, no miała tylko jednego prezydenta, Davisa Jeffersona. Czy Jeffersona Davisa chyba, miał na imię Jefferson.
2: Tak.
1: Więc odwrócić trzeba. Jedna z powieści Jules Verne właśnie dzieje się w trakcie wojny secesyjnej. Tam balon ucieka przecież z Richmond.
2: No tak, to jest podróż balonem.
1: Tak, podróż balonem to jest właśnie ucieczka z oblężonego miasta południa. No, duchowo wojna trwa nadal. A jak państwo spojrzą, to wzdłuż tego jednego z równoleżników, już nie pamiętam którego tam, 30 któregoś, jak przedłużenie Pensylwanii idzie, to widać podział powyżej właśnie rzeką Ohio z Connecticut po stronie południa, potem przechodzimy w Missouri, potem między Kansas a Nebraska jest bardzo wyraźna, między Colorado a Wyoming, wreszcie Utah nawet jest po stronie południa i dochodzimy do rozdzielenia Kalifornii od Oregonu. Kalifornia stanęła po stronie Unii i przeważyła ostatecznie sprawę. To już był potężny stan w owym czasie. W 52 stał się chyba już ukoronowanym stanem. Jeszcze jest jedna ciekawostka. Otóż połowa, jedna trzecia stanu Virginia nie zgodziła się należeć do południa. Nie podpisała konfederacji i wtedy w 1863 wyodrębniła się w odrębny stan, ukonstytuowała się jako West Virginia ze stolicą w Charleston. No i tenże właśnie stan wytrwał w Unii. No Unia przeszła ogromną reformę, ogromne doświadczenie, no niemalże się otarła o klęskę, ale ta klęska nie była możliwa, ponieważ Unia miała zdolności konsolidacyjne. Oni się mogli pozbierać. Co chwila jakieś powstawały nowe środki. Nowy duch, mówiąc krótko, wstępował w Unię. Tego ducha już nie miała Konfederacja. No i Polska. Otóż ogromną rolę słynny pułk nowojorski Włodzimierza Krzyżanowskiego odegrał wybitną rolę w bitwie pod Gettysburgiem, bo zablokował w pewnym momencie, no tak powiedzielibyśmy, dziurę we froncie. Ale
2: Krzyżanowski, czyli dowódca Legionu Polskiego.
1: Tak, Legion Nowojorskiego z Polaków złożony, zwany Legionem Polskim, masz rację. Ale po stronie południa działał Tochman, który z kolei 1000 Polaków zorganizował w Legion Południa. I chodziło tylko o jedno, żeby się nie spotkali w boju. No więc Polacy bardzo podobno się skontaktowano, jedni działali na w prawej France, a inni na lewej. No, bratobójcza wojna zawsze. No, ale pamiętajmy, obsadziliśmy obie strony, z tym, że oczywiście 80% było po stronie północy, gdyż północ wtedy nadawała prawa obywatelskie. Tak jak i powstał Legion Irlandzki również.
2: Ale to widzisz, a propos tego, co mówiłeś, to też kwestia terminologii jest bardzo istotna, no bo na południe nazywają wojnę między Stanami, a na północy nazywają American Civil War, czyli wojną domową.
1: Tak, albo wojnę z rebeliantami, jak ktoś chce jeszcze.
2: No właśnie. Tak, więc to też widać, że rzeczywiście ten podział nadal istnieje.
1: Secesyjna wojna chyba najlepiej oddaje, bo secesja była faktem. I tego nawet południe się nie wypiera. Generał Włodzimierz Krzyżanowski został wynagrodzony za swoją postawę w czasie, już po zakończeniu wojny, zaszczytem przejęcia Alaski. I podobno jego wysłannik, on nie był gubernatorem, jak się mówi, bo Alaska nie miała wtedy gubernatorów, ale był jedynym poważnym urzędnikiem unijnym, American, w miejscowości Sitka, gdzie podpisywano protokół przekazania owej całej Alaski Stanom Zjednoczonym. Komizm polega na tym, że od strony rosyjskiej był generał Grąb czeski. I był problem, ponieważ jedni nie umieli angielskiego, a tamci rosyjskiego. I brudnopis pisano po polsku, po czym każda strona przetłumaczyła sobie na swój język. No i tak przekazano Nowy Archangielsk, czyli Sitkę, Stanom Zjednoczonym.
2: No tak, ale to już zupełnie inna historia. Ale
1: to był 1867 rok, tak.
2: No właśnie. No,
1: trzeba to dodać. Niemniej jest to konsekwencja właśnie wojny secesyjnej, no i tego, że Amerykanie jednak byli wspierani przez Rosję carską. To jest zdumiewające. A Rosja carska głosiła, że w Polsce też arystokracja nie chce uwolnienia, tak jak oligarchowie czy plantatorzy południa nie chcieli uwolnić Murzynów, tak tutaj polska szlachta nie chce uwolnić chłopa, których strasznie kocha car. No, na szczęście chłopi stanęli po stronie szlachty i stali się Polakami. Ale tak głoszono, no i Jules Verne temu zaprzecza. Walczy z tym bardzo wielu Francuzów. Walka z tą ideologią, z koszmarną zresztą, no, pochłonęła całą drugą część XIX wieku, niestety podcinając sympatię dla Polaków na świecie. Dodać można tylko jeszcze jedną rzecz, że Polacy odegrali potem ogromną rolę w rekonstrukcji zniszczonych obszarów. W Nowym Jorku to całe dzielnice nawet się wytworzyły wtedy. No i potężna emigracja ruszyła właśnie po uwolnieniu, uwłaszczeniu chłopów przez Hamburg do Stanów Zjednoczonych. Powstanie czwarta prowincja, czy też czwarta część Polski, trzy rozbiorowe i emigracja, której symbolem i przywódcą duchowym będzie Ignacy Jan Paderewski.
2: Kończymy na tym polonikum, które jednak jest tą kropelką wkładu naszego narodu w niepodległość Ameryki, bo dzisiaj głównie o tym rozmawialiśmy w Nocnych Światłach.
1: No i jej suwerenność. Pamiętajmy, jednak zniesiono niewolnictwo, jednak ono już nie wróciło i mimo wszystkich tam obiekcji to przyniosło sukces. No.
2: Kończymy tę historię, którą dzisiaj w ciągu 2 godzin chcieliśmy zamknąć. Niestety doszło nam jeszcze 10 minut, dodatkowe nie udało się, ale przynajmniej doszliśmy do

0: Odległości Stanów Zjednoczonych, to w ramach cyklu Echa Historii, którego gościem państwa i moim, naszym ekspertem był historyk, dyplomata, pedagog, dziennikarz i publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, dr Krzysztof Jabłonka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję też Państwu za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli i komentarze, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać i zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny, czasami z dodatkowym bonusem. Jutro zapraszam na rozmowę o rozbijaniu ciemności, a gościem będzie Marcin Jakimowicz, publicysta, pisarz, dziennikarz, gościa niedzielnego, ewangelizator i autor książki najnowszej, wielu książek, ale i tej najnowszej, do której będziemy się odnosić, zatytułowanej Ogrody w ruinach. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zamykamy 2074 wydanie Nocnych Świateł. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
1: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.